0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
7: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Witam serdecznie, Janusz Mórz ze Współbratanki. Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.

Hehehehe.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Terapii rzeczywiście można wyzdrowieć. Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
1: Autopromocja. Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.

odważ się, posłuchaj moich rad. Jeśli jesteś w rozpaczy, też pokochaj, pociesz się.

że obojętnie znów ominą cię. Jeśli liczysz na Bóg wie co, pokochaj, znajdziesz sens, docenisz to, co jest.

pokochaj, przejdzie ci od razu cały ból. Jeśli tracisz powoli twarz, pokochaj,

Jeśli spadłeś na samo dno, pokochaj

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest środa, 13 maja. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej.

Na początku tej modlitwy spróbuj przypomnieć sobie, czego nowego ostatnio dowiedziałeś się o sobie.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.

Jezus wskazuje na ważną rzecz. To, co chce nam przekazać, wymaga naszego przygotowania. To dojrzewanie oznacza najpierw poznanie siebie. Co jest dla mnie ważne?

Przez poznawanie prawdy o sobie możemy zbliżać się do poznawania Boga, poznawania Jego dobroci. Właśnie do tego ma nas prowadzić Duch Święty. Jest przy nas w każdej chwili codzienności. Przemawia przez różne znaki, wydarzenia i osoby. Pomyśl o jakiejś ważnej dla Ciebie sytuacji, która miała miejsce w ostatnim czasie. Co o Bogu i o Tobie próbuje przekazać Ci przez nią Duch Święty?

Teraz spróbuj wyobrazić sobie, że Jezus mówi bezpośrednio do ciebie. Posyłam ci Ducha Prawdy. Wsłuchaj się w te słowa.

Jezus powiedział do swoich uczniów: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.

Możesz na koniec prosić pełną Ducha Świętego Maryję, żeby wspierała Twoją modlitwę o odwagę życia w prawdzie.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

Dzień dobry, jest środa, 13 maja. Oczekujemy powolutku już na transmisję mszy świętej z Jasnej Góry w Częstochowie, która na naszej antenie o godzinie 6.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami i z Duchem Twoim. Witam was, kochani siostry i bracie, na tej porannej mszy świętej w domu naszej najlepszej Matki Jasnogórskiej Pani. W dniu, w którym w szczególny sposób oddajemy cześć Maryi jako Matce Bożej z Fatimy. Wspominamy dzisiaj ten szczególny dzień, w którym Maryja wiele lat temu objawiła się Trójce dzieci, Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi, właśnie tam w Portugalii. I to podczas tego objawienia przypominała, co jest

łaskę kanonizacji błogosławionego Honorata Koźmińskiego oraz beatyfikację matki Anieli Róży Godeckiej i siostry Hilarii Główczyńskiej. Ksiądz Zbigniew prosi o łaskę miłosierdzia i dar nieba dla Kamila Rosy. Ojciec Jan o szczęśliwą operację dla Edwarda i opiekę Matki Bożej dla całego zespołu lekarzy. I kolejna intencja o pokój i radość wieczną w Bogu dla zmarłych sióstr pracujących w domu rekolekcyjnym. Przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, abyśmy jak najgodniej mogli złożyć tę przenajświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu. Siostry, co przeszyłem pomową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina. Moja bardzo wielka wina. Błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, was bracia i siostry, o modlitwę za mnie, Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. W owych dniach ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, zaprowadzili aż do Aten i odjechali, otrzymawszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przybyli do niego. Stanąwszy w środku Areopagu, Paweł przemówił: mężowie ateńscy, widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem nieznanemu Bogu. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co w nim istnieje. On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. On z jednego człowieka wywiódł cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. Określił im właściwe czasy i granice zamieszkania, aby szukali Boga. Może dotkną Go i znajdą niejako po omacku, bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak to powiedzieli niektórzy z waszych poetów. Jesteśmy bowiem z Jego rodu. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rodu.

0: i myśli człowieka. Nie biorąc pod uwagę czasów nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, dlatego że wyznaczył dzień, kiedy to sprawiedliwie będzie sądzić świat przez człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu go wobec wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych. Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: posłuchamy cię o tym innym razem. Tak Paweł ich opuścił. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich Dionizy Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a z nimi inni. Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Oto słowo Boże.
1: Bogu

Jezus powiedział do swoich uczniów: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.

0: Umiłowani Chrystusie Panu, drodzy siostry i bracia, kochani pielgrzymi, jak już wspomniałem na początku tej mszy świętej, dzisiaj liturgia Kościoła stawia przed nami w szczególny sposób Najświętszą Maryję Panną. Najświętszą Marię Pannę jako Matkę Bożą z Fatimy. Z pewnością wielu z nas zna tę historię związaną z objawieniem się Matki Bożej w tym portugalskim mieście w 1917 roku. W tym czasie, kiedy świat, zwłaszcza Europa, przeżywały tak trudny czas, bo czas pierwszej wojny światowej i wszystkiego tego, co działo się w związku z tą pierwszą wojną. Znamy dobrze skutki tej pierwszej wojny światowej. I właśnie w tym czasie Maryja objawia się Trójce małych, prostych dzieci. Hiacyncie, Łucji i Franciszkowi. Dwoje z nich obecnie już dostąpiło chwały ołtarzy, bo Hiacynta i Franciszek to dziś błogosławieni Kościoła. Ale właśnie 13 maja 1917 roku Maryja, widząc tę tragedię, którą przeżywał wtedy współczesny świat, przychodzi po to, aby wskazać drogę, którą świat ma pójść, aby ocaleć. Maryja wskazuje tę drogę, którą ma iść wtedy współczesny człowiek. Aby się nie zagubić. Maryja tam w Fatimie prosi tę Trójkę małych dzieci o dwie rzeczy. O pokutę i modlitwę. W szczególny sposób o modlitwę różańcową. I choć, siostry i bracia, od tych objawień minęło już tak wiele lat, wiele różnych dziejów od tamtego momentu świat przeżył, to jakżeż ważne są te słowa Maryi. Te es Fatime, dla nas, ludzi współczesnych, kiedy świat znowu próbuje, i to w bardzo taki ostry sposób, zmierzać ku tej zagładzie. Kiedy współczesny człowiek coraz bardziej gubi się w tej współczesności, w tym współczesnym życiu. Jakżeż ważne jest to wezwanie Maryi o pokutę i modlitwę. Abyśmy na nowo potrafili odnaleźć tę właściwą drogę. Tę drogę, którą jest Jezus Chrystus. Czyż, siostry i bracia, nie doświadczaliśmy tych dowodów, jak bardzo mądre i trafne były wtedy te słowa Maryi? Czyż takim apostołem trafności tych słów nie jest święty Jan Paweł II? Przecież pamiętamy 1981 rok, kiedy wszystko było, no tak, w 100% przygotowane. I człowiek był z tej najwyższej półki, który, jak sam o sobie mówił, do tej pory nigdy nie chybił. Zawsze był skuteczny i sam nie wie, jak to się stało, że tym razem w 100% skuteczny nie był. Wszystko miało się udać. Ale jednak to właśnie Maryja chciała inaczej. To właśnie ona jakoś szczególnie obecna była wtedy na placu świętego Piotra. Była właśnie przy Janie Pawle II. Nawet lekarz, który operował wtedy Jana Pawła II, powiedział, że dla niego doświadczonego przecież lekarza, to też jest niewytłumaczalne. Ale dla nas tym tłumaczeniem jest jedno. Jan Paweł II był człowiekiem zawierzenia. Zawierzenia Matce Najświętszej. I to ona go ocaliła. To właśnie tutaj, w naszej jasnogórskiej kaplicy, mamy dowód tej sytuacji. Ten papieski pas ze śladami jego krwi. Tą szczególną relikwię tamtych czasów. Dlatego, siostry i bracia, to wszystko pokazuje nam, że rzeczywiście warto tak bardzo na serio potraktować te słowa Maryi. Maryi z objawień fatimskich, abyśmy właśnie pozostali wierni modlitwie, zwłaszcza tej modlitwie różańcowej i pokucie, aby ocalić ten współczesny świat, aby ocalić współczesnego człowieka, dlatego kiedy dzisiaj przeżywamy ten szczególny dzień, to chciejmy właśnie wypełniać to, o co prosiła Maryja. Bądźmy tymi apostołami modlitwy i pokuty. Amen. Bogu, który ma moc głęboko doświadczyć i przemienić każdego z nas, przedstawmy nasze modlitwy.
1: Niech papież Leon XIV, biskupi i prezbiterzy w swojej posłudze czerpią inspirację z dorobku swoich poprzedników. Ciebie prosimy. Niech kraje głodujące otrzymują skuteczną pomoc przez działania krajów zamożnych i organizacji międzynarodowych. Ciebie prosimy. Niech narzeczeni dobrze wykorzystują czas wzajemnego poznawania się oraz przygotowania do sakramentu małżeństwa i wspólnego życia. Ciebie prosimy. Niech intencje nas tu zgromadzonych, intencje sprawowanej mszy świętej zostaną wysłuchane zgodnie z wolą Bożą. Ciebie prosimy. Niech nasi bliscy zmarni po czasie oczekiwania posiądą wieczne mieszkanie w niebie. Ciebie prosimy. Niech każdy z nas obecnych na tej świętej liturgii umacnia się w wierze, korzystając z nauczania świętego Jana Pawła II. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, Ty czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Wysłuchaj naszych błagań i spraw, abyśmy doszli do chwały zbawionych przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Twojego imienia, tak nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Boże nasz Ojcze, przyjmij dary przez nas złożone i oświeć nas światłem Ducha Świętego, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny rozważali Twoje słowa i zachowali je w naszych sercach.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc jego założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi, wołając:

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Panie Jezu, wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych siostrach i braciach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i patronami naszymi i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz,
3: święć imię Twoje,
0: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, baw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy.

Módlmy się. Panie nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek odkupienia i życia. Pokornie Cię prosimy, aby z macierzyńską pomocą Najświętszej Dziewicy

Zabierzmy się, Matce Najświętszej, pod Twoją obronę. Nauczycielko, bądź z nami, radzić w potrzebach naszych, wszelakich złych przygód, nas zawsze wybawiać. O chwalebna i błogosławiona Pani nasza, Matko nasza, Matko nasza, Cieszycielko nasza, swoim nas pojednaj, u nas polecaj, swoje nas oddawaj.

0: To jest Love is na antenie Radia Rodzina przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry, słyszymy się w środę 13 maja. Słońce wzeszło dziś 5 minut po godzinie 5, bardzo wcześnie, a zajdzie o godzinie 20.30, więc przed nami długi, słoneczny dzień.
1: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Kierowca z wypadku posła Litewki nie trafi jednak do aresztu. Nie żyje aktorka Stanisława Celińska. Rząd walczy z pseudomedykami i pseudoterapiami. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Sprawca śmiertelnego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci do aresztu, zdecydował Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Co więcej, uwzględnił zażalenie obrońców 57-latka na wszelkie środki zapobiegawcze zastosowane wobec mężczyzny, tłumaczy obrońca mecenas Dariusz Kawalec.
2: Uchylone zatem zostały również środki w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego, a także zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Moja ocena tego postanowienia nie może być inna niż jako decyzja słuszna. Zresztą takie były tezy mojego zażalenia na decyzję sądu pierwszej instancji.
1: Zażalenie na decyzję sądu w sprawie środków zapobiegawczych wobec mężczyzny złożyła także prokuratura, która domagała się bezwzględnego aresztowania podejrzanego. Postanowienie sądu jest ostateczne, nie przysługuje od niego odwołanie. Odstraszanie Rosji i doposażanie armii to tematy, jakimi zajmą się liderzy na dzisiejszym szczycie bukaresztańskiej dziewiątki. Polskę reprezentował będzie prezydent Karol Nawrocki. Tym razem w spotkaniu wezmą udział nie tylko przywódcy państw wschodniej flanki NATO, mówi Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta.
3: Będą także i przedstawiciele państw północnych, sojuszników, państw nordyckich, skandynawskich, bo będzie prezydent Finlandii, będzie premier Danii, będą przedstawiciele Szwecji i Islandii, ale także i premier Norwegii.
1: Stałym gościem tego formatu jest też sekretarz generalny NATO. Swojego przedstawiciela będą miały też Stany Zjednoczone.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Nie żyje aktorka Stanisława Celińska. Grała w filmach i teatrze, a do historii przeszły jej role m.in. w filmach Pieniądze to nie wszystko i Alternatywy 4. W późniejszych latach zdobyła także popularność jako piosenkarka, wykonując nastrojowe poetyckie piosenki. Stanisława Celińska miała 79 lat. Rząd chce walczyć z pseudomedycyną. Właśnie przyjął projekt ustawy zwanej Lex Szarlatan. Nowe przepisy mają skuteczniej chronić pacjentów przed niebezpiecznymi praktykami lekarskimi, dezinformacją i działalnością osób podszywających się pod specjalistów medycznych. Dają też nowe uprawnienia rzecznikowi praw pacjenta. Będzie mógł nakładać kary na osoby zajmujące się pseudomedycyną, nawet do miliona złotych, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: Chodzi o sytuację, gdy osoby bez wykształcenia medycznego oferują rzekome terapie chorób metodami, które nie mają potwierdzenia naukowego lub zniechęcają pacjentów od diagnostyki i leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną.
1: Rzecznik praw pacjenta zyska także prawo do wydawania komunikatów ostrzegających przed praktykami medycznymi zagrażającymi życiu lub zdrowiu.
6: Cztery minuty po godzinie 7:00 sprawdzamy prognozę pogody. Za oknem pochmurno, ale słońce gdzieś przebija się powolutku przez te chmury i dzisiaj zachmurzenie będzie duże na całym Dolnym Śląsku. Z tych chmur może także popadać deszcz. Maksymalne temperatury w naszym województwie to 15 stopni we Wrocławiu, Oławie w Strzelinie, 13 w Środzie Śląskiej, w Wałbrzychu i Jeleniej Górze, a we Wrocławiu jest teraz 6 stopni. Temperatura powolutku rośnie, jakość powietrza jest dobra.
7: Reklama.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
10: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
11: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która

0: Nasz geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
1: Reklama.
2: Radio Rodzina.
3: Radio Rodzina.
2: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Piękny, melodyjny utwór zespołu Femina argentyńskiego o tytule Buen Viaje, co oznacza miłej podróży. I miłej podróży życzymy także naszym słuchaczom, którzy są już w drodze do pracy. I życzymy szybkiej podróży, sprawnej, takiej bez korków, bo wiemy, że miasto w różnych miejscach bywa zakorkowane, kto we Wrocławiu. A teraz na naszej antenie Riptide, kolejny przyjemny, myślę, porankowy utwór.

Już prawie 23 minuty po godzinie 7. Powoli budzimy się, przeciągamy, otwieramy oczy. Mam nadzieję, że ta dawka muzyki, która za nami, pomaga w tym, by się obudzić. A przed nami kolejna porcja muzycznych, tym razem ciekawostek i taka podróż w czasie. Zapraszam na kalendarium muzyczne związane z dzisiejszą datą.

13 maja 1941 roku w Kalifornii urodził się Richie Valens, wokalista meksykańskiego pochodzenia, jeden z pionierów rock'n'roll.

W 1957 roku amerykański piosenkarz Guy Mitchell wprowadził na szczyt brytyjskiej listy singli piosenkę Rockabilly. Był to jego czwarty przebój na wyspach, a tytuł piosenki dał nazwę nowemu stylowi muzycznemu, połączeniu rocka i country.

13 maja 1967 roku piosenka The Happening grupy The Supremes zdobyła po raz 10 pierwsze miejsce na liście Billboardu. Był to ostatni singiel wydany pod szyldem The Supremes. Kolejne nagrania firmowane były już jako Diana Ross and The Supremes.

W 1950 roku na świat przyszedł Stevie Wonder, niewidomy od urodzenia wokalista i kompozytor. Pierwszy kontrakt z wytwórnią podpisał mając 11 lat.

13 maja 1978 roku Yvonne Elliman zdobyła pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych piosenką If I Can Have You, napisaną przez braci Gibb z grupy Bee Gees na potrzeby filmu Gorączka sobotniej nocy.

13 maja 2019 roku w wieku 97 lat zmarła Doris Day. Karierę rozpoczynała jako tancerka, jednakże poważny wypadek samochodowy zakończył jej marzenia o zostaniu prima balleriną. Za namową matki Doris zaczęła szkolić swój głos i już we wieku 14 lat została dostrzeżona przez pracowników lokalnej stacji radiowej, którzy umożliwili jej debiut na antenie.

To smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory.

Skąd bierze się problem suszy hydrologicznej? Wielu z nas się zastanawia. I jak można niwelować jego skutki? Czy naprawdę muł w rzekach i zbiornikach wodnych jest potrzebny? I jaki sens ma zbieranie deszczówki? O tym rozmawiał portal wrocław.pl z doktorem Krzysztofem Chudym z Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, który prowadzi również profil Okiem Hydrogeologa. Zachęcam do przeczytania tego artykułu, kogo interesuje problem suszy. We Wrocławiu i w całej Polsce coraz częściej obserwujemy suszę hydrologiczną. Jak tłumaczy dr Krzysztof Chudy, problem wynika nie tylko z mniejszej ilości opadów, ale przede wszystkim ze zmiany ich rozkładu. Mamy długie okresy suszy przeplatane gwałtownymi ulewami. Ekspert podkreśla też, że nie każde rozwiązanie sprawdzi się wszędzie, bo ogromne znaczenie mają warunki geologiczne miasta. W rozmowie pojawia się również temat muł w rzekach i stawach, o którym wspomniałam. Okazuje się, że nie zawsze jest on problemem. Często pomaga zatrzymywać wodę i ogranicza jej odpływ. Dlatego odmulanie powinno być poprzedzone dokładnymi badaniami. Zdaniem hydrogeologa kluczowe jest dziś zatrzymywanie deszczówki, rozwijanie retencji i lepsze monitorowanie miejskiego systemu wodnego, bo bez wody trudno mówić o zielonym i odpornym na zmiany klimatu mieście. A cały artykuł znajdziecie w portalu wrocław.pl.

7.50 na zegarach to tradycyjnie w Radiu Rodzina czas, by zapowiedzieć poranną rozmowę, a dziś Daria Detlaff będzie rozmawiać z franciszkaninem, ojcem Faustynem Zatoką, proboszczem w parafii pod wezwaniem świętego Alberta Wielkiego we Wrocławiu w Sołtysowicach. Porozmawiają o rocznicy objawień Matki Boskiej w Fatimie, które zostały uznane przez Kościół katolicki za wiarygodne już w 1930 roku. W 109. rocznicę objawień porozmawiamy właśnie o ich aktualności, a także wspomnimy zamach na Ojca Świętego i apel o pokutę serc. To wszystko na naszej antenie w porannym gościu o godzinie 8.10. Zapraszam.

0: Prezydent pytany o relokację amerykańskich żołnierzy do Polski. Niejasna przyszłość programu CPN. 45. rocznica zamachu na świętego Jana Pawła II. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Czy Stany Zjednoczone przeniosą swoich żołnierzy z Niemiec do Polski? O temat pytany był polski prezydent podczas wczorajszej konferencji prasowej z rumuńskim przywódcą. 3 maja rozmawiałem z prezydentem Donaldem Trumpem i wspominałem, że jesteśmy w Polsce na to gotowi, mówi prezydent Karol Nawrocki.
1: Jest to odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo, więc my oczywiście w Polsce jesteśmy gotowi do tego, aby przyjąć żołnierzy amerykańskich, bo jest to dobre dla Polski i dobre dla tych państw, które są zgromadzone w formacie B9.
0: Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło, że prowadzi rozmowy na temat zwiększenia liczebności amerykańskich żołnierzy. Wcześniej premier Donald Tusk mówił, że, tu cytat, chyba nie powinniśmy podbierać tych żołnierzy. Ważą się losy programu ceny paliwa niżej. Póki co przepisy obowiązują do najbliższego piątku, mówi minister energii Miłosz Motyka.
2: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji, stąd ta elastyczność, którą mamy w ramach tego programu.
0: Minister zapowiada, że przepisy zostaną najpewniej wydłużone na razie o 2 tygodnie, a na stacjach o 10 groszy w porównaniu z wczorajszym dniem. Tańszy jest dziś diesel. Za litr zapłacimy nie więcej niż 6,84 zł. Tańsza też benzyna 95. Dziś może kosztować maksymalnie 6,28 zł. Strażacy zakończyli akcję ratowniczo-gaśniczą w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Ogień został całkowicie ugaszony, a strażacy zakończyli przeczesywanie terenu w poszukiwaniu ewentualnych nieznalezionych wcześniej zarzewi ognia. Leśnicy zaczęli szacowanie strat. Apelują też do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzili, mówi zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński.
3: W tych miejscach, gdzie był projektowany rezerwat przyrody, a więc na siedliskach bagiennych, torfowiskowych, te drzewa stoją. Teraz powiem na słowo honoru. Przy większym wietrze na pewno będą się wywracały, bo tam korzenie są nadpalone.
0: Pożar w powiecie biłgorajskim w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wybuchł w ubiegły wtorek. Pierwszego dnia akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. 65-letni pilot zginął.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jak co roku 13 maja po 17 na placu Świętego Piotra, w miejscu, w którym miał miejsce zamach na Jana Pawła II, zostaną dziś złożone kwiaty. Hołd polskiemu papieżowi oddadzą ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej oraz przedstawiciele Kościoła i hospicjum Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzymie. Kwiaty złożone zostaną dokładnie w miejscu, w którym 13 maja 1981 roku turecki terrorysta Mehmet Ali Akça podjął próbę zamachu na świętego Jana Pawła II. To miejsce pamięci oznaczone jest marmurową płytą. Znajduje się nieopodal kolumnady na placu świętego Piotra.
5: Cztery minuty po godzinie 8:00. Dzisiaj słonecznie, pochmurno i deszczowo, czyli mamy całą plejadę pogodową na niebie. Maksymalnie 15 stopni na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu, Oławie i Strzelinie. 14 w Oleśnicy, 13 w Środzie Śląskiej. We Wrocławiu aktualnie jest 15, przepraszam, we Wrocławiu aktualnie jest 7 stopni. Temperatura rośnie, możemy dziś spodziewać się opadów deszczu po południu we Wrocławiu.
6: Reklama.
7: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord.
6: I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami.

0: Radio Rodzina.
1: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań.
0: Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
2: Ósma 10 na zegarach to tradycyjnie czas porannej audycji. Zapraszam na porannego gościa.
0: Poranny gość Radia Rodzina.
3: 13 maja obchodzimy wspomnienie objawień fatimskich, kiedy Matka Boża ukazała się Trojgu pastuszką nieopodal Fatimy w Portugalii. O znaczeniu tych objawień, o przesłaniu, o ich aktualności dzisiaj porozmawiamy z ojcem Faustynem Zatoką, proboszczem parafii Alberta Wielkiego we Wrocławiu.
4: Pokój dobro, pozdrawiam serdecznie.
3: Ojcze, jakie są najważniejsze fakty i przesłanie związane z objawieniami fatimskimi?
4: Fakty są takie, że najpierw Matka Boża, Pan Bóg przygotowywał Trojga pastuszków do tego, żeby oni byli gotowi na przyjęcie orędzia fatimskiego, do tego objawienia anioła, który ich uczył modlitwy, wynagradzania, który ich uczył godnego przyjmowania Komunii Świętej i który ich uczył tego, że mają być ludźmi, którzy otwierają serce na obecność Pana Boga i tego Boga kochają. Kochają i z miłości do Niego

0: pokutę. I dopiero potem fakty były takie, że od 13 maja do 13 października z różnymi tam przygodami Maria ukazuje się tym dzieciom, a także przez ich posługę chce wzywać ludzi przede wszystkim do pokuty, do nawrócenia, do przemiany serca, do odwrócenia się od zła. I jednym z takich głównych przesłań Matki Bożej jest to, by w pierwsze soboty miesiąca odmawiać różaniec wynagradzający niepokolonemu sercu Najświętszej Maryi Panny, ale wcześniej też, żeby przez 15 minut rozważać tajemnice różańcowe. Ma to nas skłonić do tego, byśmy poznając w cudzysłowie losy Boga, który stąpił na ziemię, potrafili tak jak Maryja słuchać, rozważać w sercu, a nade wszystko wypełniać to wszystko, do czego Pan Bóg nas wzywa.
1: Dlaczego właśnie Fatima stała się jednym z najważniejszych miejsc kultu maryjnego XX wieku?
0: No to już trzeba pytać Pana Boga i Matkę Bożą. Ale myślę, że na pewno Pan Bóg szuka ludzi, którzy byliby gotowi przyjąć Jego wezwanie. I okazuje się, że nie mędrcy, nie wielcy, nie kardynałowie, nie wielcy kapłani, ale prości ludzie. Prości ludzie, małe dzieci, które są gotowe dosłownie przyjąć Boże orędzie i którzy chcą modlić się, pokutować i być tymi, którzy są dani temu wezwaniu. Dlaczego Fatima? Myślę, że Pan Bóg znalazł swoje wytłumaczenie, dlatego że szuka miejsc, które by były przestrzenią działania Jego łaski. I takie miejsca są bardzo nam potrzebne, żebyśmy rozumieli. Wszędzie indziej toczyła się wojna, wszędzie inne była wojna, była zawierucha, były warunki niesprzyjające do tego, żeby słuchać Bożego Słowa, bo tam ludzie skakali sobie do gardeł, nienawidzili się, zabijali. I to orędzie mówiło, że kończy się wojna, ale przyjdzie za chwilę o wiele straszniejsza, jeśli się ludzie nie nawrócą. I dlatego potrzeba było też takiej przestrzeni wolnej od wojny, przestrzeni pokoju, gdzie ludzie mogliby usłyszeć i skąd to by przesłanie mogłoby pójść na cały świat, wzywając wszystkich ludzi bez wyjątku do nawrócenia.
1: Pierwsze spotkanie, 13 maja 1917 roku, Matka Boża nie przedstawiła siebie jako Matka Boża. Dzieci ją pytały, kim Pani jest?
0: To pierwsze objawienie było zaskakujące dla dzieci, bo gdy pilnowały stada owiec, bawili się. Podczas zabawy zobaczyły błysk światła, który uważali wcześniej za błyskawicę, ale gdy postanowili wrócić do domu, powtarza się ten błysk i dzieci ujrzały w koronie dębu około metra nad ziemią piękną, otoczoną świetlaną postać. Była to kobieta ubrana na biało, a suknia miała przerzucony jakby taki szal, podobny jakie nosiły miejscowe kobiety. I przemówiła do nich Matka Boża, mówiła, że przychodzi z nieba, ale nie objawiała swojej tożsamości. Dopiero na końcu to chciała powiedzieć, ale prosiła ich, żeby przechodzili przez 6 kolejnych miesięcy na to miejsce. I dzieci pytały się, czy pójdą do nieba. Ona powiedziała tak, tylko dodała, że przy Franciszku on jeszcze musi odmówić wiele, wiele różańców. I radziła też odmawiać różaniec w intencji zakończenia wojny.
1: Ojciec Święty Jan Paweł II w 2000 roku, jak została ujawniona ta tajemnica fatimska trzecia, to zlecił kardynałowi Ratzingerowi napisanie komentarza, dlaczego akurat dzieci dostały tą trudną misję związaną z cierpieniem, z ofiarowaniem.
0: Sama prośba Matki Bożej nie ograniczała się do modlitwy. Ona zapytała się, czy chcą się ofiarować Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On ześle na nich, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi Pan Bóg jest obrażany. I ta prośba miała też za zadanie nawrócić grzeszników. Dzieci odpowiedziały twierdząco, a ona świadczyła, będziecie więc musieli wiele cierpieć, ale łaska Boża będzie waszą siłą. To cierpienie jest jakąś ogromną tajemnicą. Myśmy zostali odkupieni nie przez cuda Pana Jezusa, nie przez tylko głoszenie, ale przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. I okazuje się, że cierpienie jest takim szczególnym darem, przestrzenią, gdzie można, nie myśląc o sobie, nie patrząc na siebie, ale mając to, co potrafimy ofiarować Panu Bogu dać, czyli też zgodę na cierpienie, Pan Bóg zawsze pyta się o zgodę i w tym wypadku takim, żeby zadośćuczynić za grzechy innych. Dzieci są tymi, którzy najprościej przyjmują i jeżeli jest z miłością przyjmowana jakaś pokuta, ona ma największą wartość. Dzisiaj jest tak, że dzieci chronimy przed wszelkim wysiłkiem, że rodzice dzisiaj chcąc kochać dzieci, tak naprawdę czynią krzywdę, bo pozwalają im doświadczyć tak samo przeciwności losu, także tego, co jest wysiłkiem, także i cierpieniem. Nie tłumaczą, że trud jest potrzebny, żeby z tego trudu wyrosło coś pięknego. Dzieci te w Fatimie i nie tylko zrozumiały to, że jeżeli ofiarują Bogu to, co wydaje się czasami bardzo trudne, ciężkie, to mogą wtedy najwięcej zdziałać. Jeżeli kochamy, to najwięcej działamy. A dzieci najpiękniej potrafią przyjmować miłość i też kochać.
1: 13 maja, 6 dekad później, doszło do zamachu na życie Ojca Świętego Jana Pawła II. To był 81 rok, kiedy świat na chwilę zamarł. Czy ojciec pamięta ten dzień, kiedy dowiedział się, że doszło do zamachu? Jakie wtedy myśli towarzyszyły?
0: To jest kawał drogi do tyłu i wtedy byłem młodzieńcem jeszcze. Było to na pewno dla mnie wielkie zdziwienie. Jak można na kogoś takiego podnieść rękę? Jak można skrzywdzić? Jak można myśleć o zabiciu kogoś takiego jak nasz Ojciec Święty? Przeczytałem to w gazecie, wtedy pamiętam, bo byłem w internacie. I to wielkie jakieś zastanowienie dla mnie było. Po co takie rzeczy się dzieją? I Jan Paweł II potem, gdy rok później będzie Fatimie, będzie ofiarował właśnie dla Matki Bożej kulę, ale on też będzie ofiarował swoje cierpienie i swoją miłość. Bo wiemy, że zaraz, gdy po operacji oprzytomniał, on przebaczył zamachowcowi swemu, z którym się potem jeszcze spotkał w więzieniu. Tajemnica miłości jest tajemnicą przebaczenia. I właśnie tutaj chodziło o to, żeby było jak najwięcej ludzi, którzy będą przebaczać to zło, które wiąże świat, bo bez przebaczenia nie jesteśmy w stanie właściwie się rozwijać. To przebaczenie jest przede wszystkim nam konieczne, żeby ono nie zatruwało naszego serca. I Pan Bóg pragnie, abyśmy przebaczając, czyniąc dobro i niosąc błogosławieństwo innym, pokazywali, że tylko miłość nadaje sens życiu, że bez miłości, tak jak mówi ksiądz Twardowski, można kopać rowy, rąbać drzewo, ale nie wolno podchodzić ani do człowieka, ani tym bardziej do Pana Boga, ani do tego, co się dzieje. Ten zamach na Jana Pawła II pokazał też jego postawę. Postawę człowieka wiary, który ofiarował się Matce Bożej, ofiarował swoje cierpienia. Nie patrzył na siebie, ale szukał przebaczenia dla swojego niedoszłego zabójcy, ale też szukał przebaczenia dla ludzi, którzy za tym wszystkim stali. I myślę, że jego cierpienie, a zwłaszcza to w ostatnich tygodniach jego życia, było chyba najpiękniejszym świadectwem jego miłości i chyba najlepszym kazaniem na to wszystko, co działo się w świecie. A świat wtedy też był zagrożony i wojną, i niebezpieczeństwami, tym wszystkim, co niesie ludzka nienawiść. I dlatego myślę, że Jan Paweł II miał tutaj ogromny udział w tym, żeby wprowadzić pokój na świat i swoją postawą na pewno powstrzymał niejedną armię, ale tak samo niejedno ludzkie serce przed złem, które mogłoby świat uczynić gorszym.
1: My dzisiaj jesteśmy w parafii świętego Alberta Wielkiego, gdzie od maja do października każdego 13 dnia miesiąca odbywają się nabożeństwa ku czci Matki Bożej, nabożeństwa fatimskie. Jaki one mają przebieg? Czy parafianie chętnie się włączają?
0: To nabożeństwo żeśmy już zastali, bo to poprzednicy wprowadzili to nabożeństwo i z tego się bardzo cieszymy. Każdego 13 od maja do października po mszy świętej wieczornej, przy śpiewie, przy procesji, w czasie której niesie się przepiękną figurę Matki Bożej, śpiewamy pieśni i wiernie odmawiają różaniec. jest to okazja do tego, żeby podnieść Matkę Bożą w figurze, bo to też o to jakby zabiegają nasi parafianie, bo to jest wielka łaska, ale tak samo, żeby się modlić. Mamy naszą swoją małą Kalwarię i tam, okrążając kilka razy tą Kalwarię, prosimy Pana Boga przede wszystkim w tych intencjach, o jakie prosi Matka Boża. Ale też staramy się być posłuszni Matce Bożej, dlatego w każdą pierwszą sobotę miesiąca odprawiamy nabożeństwo wynagradzające niepokolonemu sercu Najświętszej Maryi Panny, kiedy po mszy świętej porannej, tam że jest odprawiana o godzinie 9, potem jest wystawiony Najświętszy Sakrament, rozważanie i odmawiamy różaniec wynagradzający. Po to, żeby być posłusznym Matce Bożej, po to, żeby wyjednać dla świata to, co jest dla niego najbardziej potrzebne, czyli ten dar pokoju.
1: Ojciec pielgrzymował również niejednokrotnie do sanktuariów maryjnych. Co wyróżnia to sanktuarium Matki Bożej w Fatimie? W ogóle jak ono jest zlokalizowane dla tych, którzy nigdy nie byli?
0: Myślę, że warto i że kto był w Fatimie, czy nawet w Lourdes, czy w innych miejscach, ma do siebie postawę ogromnej chyba miłości, bo tam doświadczamy jakiegoś ogromnego pokoju. Ja tam zawsze jak jestem, to zawsze próbuję i staram się wykorzystać jak najwięcej duchowo ten czas. I ostatnio jak mieliśmy pielgrzymkę, to wszystkie noce żeśmy mieli w Fatimie. Gdziekolwiek żeśmy byli, wracaliśmy skądkolwiek, to bardzo dużo pielgrzymów po kolacji szło właśnie na taką modlitwę, na procesję, właściwie wszyscy, po to, żeby się nacieszyć, namodlić i żeby nasycić się tym, co jest piękne. Fatima to niewysokie góry, niedaleko są, ale jest to miejsce, przestrzeń, gdzie można naprawdę spotkać się, pomodlić. Taka przestrzeń, która wzywa do czego? Do modlitwy, do wyciszenia, do zastanowienia. Ja pamiętam, miałem kiedyś taką przygodę, że zawsze chodziłem na procesje różańcowe, zostawałem potem przy figurze Matki Bożej i się modliłem za tych wszystkich, którzy mnie prosili o modlitwę. I pamiętam jednego wieczoru, już dosyć późno, myślę, no już wymodliłem się, trzeba iść do hotelu, żeby się położyć spać. I w czasie drogi, wtedy, kiedy sobie tak odmawiałem różaniec też, przyszła mi myśl taka jeszcze, słuchaj, wróć się i pomódl się bardzo konkretnie za tych, którym obiecałeś modlitwę. No i wróciłem się do tej kaplicy i tam chyba z półtorej godziny jeszcze się modliłem, w sercu wspominając dokładnie tych wszystkich, którzy są mi bliscy, którym obiecałem modlitwę. I to było coś takiego, że musiałem się za nich pomóc. Taka ogromna potrzeba w sercu było i dobrze, że tam byłem, po to, żeby dać słowo tym, którzy mnie prosili, że modliłem się za ciebie, że pamiętałem w modlitwie i wtedy każdego po imieniu wymawiałem w sercu i odmawiałem zdrowaś Mario. Trwało to bardzo długo, ale wtedy, gdy już się nasyciłem tą modlitwą, kiedy ogarniałem wszystkich, to wtedy wiedziałem, że mogę spokojnie pójść się położyć i wiem, że ogromny pokój miałem w sercu, ogromną radość, postawę jakiejś ogromnej wdzięczności Matce Bożej za to, że ona czuwa, że ona ma mnie w swojej opiece i ma w opiece tych, których jej polecam.
1: Jacy pielgrzymi przyjeżdżają do Fatimy?
0: Do Fatimy też przyjeżdżają chorzy, ale dla mnie fenomenem jest to, że ten plac, główny plac jest ogromny, wielki. Z jednej strony stara bazylika, która została wybudowana po objawieniach, po drugiej stronie ta nowa bazylika, która pomieści kilka tysięcy ludzi, duży plac otoczony krużgankami, no i ta mała kapliczka z objawień. Tam, jak się jest na tej modlitwie, gdy jest pełno ludzi, gdy się patrzy naokoło, gdy jest ogromny zbiór ludzi, którzy w różnych językach się modlą, to jest niesamowicie wrażenie, gdy zaczyna się różaniec w takim czy innym języku, odpowiadają właściwie wszystkie języki świata. I to jest taka współczesna wieża Babel, która nie rozbija ludzi, ale łączy. I ta wieża, która ukazuje niebo, kiedy chcemy sięgnąć nieba przez modlitwę, a nie przez pychę, chcemy budować właśnie Królestwo Boże. I tam jest bardzo dużo właśnie tych ludzi. I ten plac bardzo szybko pustoszeje, jeżeli kończą się uroczystości. bo jest dużo też i hoteli, i różnych takich miejsc, gdzie można spotkać się. Ale to jest miejsce naprawdę, które przyciąga i gdzie wszyscy mają miejsce nie tylko w sercu Matki Bożej, ale też miejsce tam przy jej figurze, która ciągle przypomina, że mamy Matkę, która się upomina. To, co było aktualne ponad 100 lat temu, żeby modlić się za grzeszników, żeby wynagradzać za grzeszników, żeby modlić się o nawrócenie Rosji, to też jest bardzo ważne przesłanie. I żeby oddawać Maryi, jej niepokolonemu sercu Rosję i cały świat, to jest ciągłe to wezwanie konieczne i potrzebne, bo widzimy, że ciągle za mało jest i modlitwy, i pokuty, nawrócenia, a nade wszystko miłości, której tak świat potrzebuje.
1: A czy któryś z tych trojga pastuszków jest szczególnie bliski Ojcu?
0: Myślę chyba, że najbardziej Lucja, która już miała swoje potem przygody jeszcze daleko, daleko od Fatimy, kiedy była zamknięta w klasztorze i która miała też jeszcze objawienia. Jakoś tak chyba bardziej Lucja. Ale Franciszek też mi się w jakimś sensie podoba, bo gdy pielgrzymi idą do miejsca, gdzie były objawienia, czy anioła, czy ich rodzinny dom, rodzinne mieszkanie, jak żyli, jak pracowali, widać ogromne ubóstwo było, ogromną prostotę, która nie przeszkadzała w ogromnej miłości. Dzisiaj być może w cudzysłowie przekleństwem tego świata jest to, że mamy wszystko, ale jak mamy wszystko, to Pan Bóg jest nam niepotrzebny. Nie potrzebujemy Boga, bo sami sobie świetnie radzimy, a to radzenie jak wychodzi, to wszyscy widzimy. Jak dzieci są porozbijane, jak dzieci są sfrustrowane, jak dzieci są pozbawione pokoju, radości, jak rodziny są bardzo często rozbite, jak ludzie są bardzo często pozbawieni takiego wewnętrznego pokoju. A różaniec, który odmawiamy, jest takim najlepszym, co egzorcyzmem. I też, gdy odmawiamy różaniec, on wnosi ogromny pokój. Ja rozmawiałem kiedyś z taką jedną osobą, która bardzo cierpiała na depresję. Kiedyś jej powiedziałem, słuchaj, weź różaniec, módl się. No, ja to będę klepać. Klep te dziesiątki, dwudziestki różańce. Klep jak najczęściej, ale jak ci się uda w międzyczasie serce wnieść do Matki Bożej, do Boga, to wznoś, to módl się. Ta osoba powiedziała, że ten różaniec właściwie był dla niej drogą do uzdrowienia. Jest to łaska, która powoduje, że człowiek nabiera ogromnego pokoju i jakiegoś dystansu do tego, co diabeł próbuje nam wcisnąć, do tego strasznego niepokoju, ciągłego zamartwiania, myślenia o dziś, o jutro, o wszystko. A przecież jak jesteśmy w rękach Boga, to On się o nas troszczy. I dlatego piękne są słowa z Biblii, które mówią: szukajcie wpierw Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, bo wszystko inne będzie wam dodane.
1: I tym akcentem kończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękujemy. Ojciec Faustyn Zatoka, proboszcz parafii świętego Alberta Wielkiego we Wrocławiu, franciszkanin, był naszym gościem.
0: Przy okazji też jeszcze serdecznie pozdrawiam radiosłuchaczy i zapraszam do wszystkich franciszkańskich kościołów, bo trwamy w roku jubileuszowym, roku świętego Franciszka i do 10 stycznia. Każdego dnia można w kościele, jakimkolwiek kościele franciszkańskim czy pod wezwaniem świętego Franciszka zyskać odpust zupełny. Z całego serca wszystkim radiosłuchaczom błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pokój i dobro.
1: Pokój i dobro.
2: Poranny gość. Radia Rodzina.

0: to Paolo Nutini na antenie radia, rodzina przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry, jestem z wami dzisiaj do godziny 12, a dzisiaj na naszej antenie w przystanku Kultura będziemy rozmawiać o nadchodzącym koncercie Michał Bober w utworach Zbigniewa Wodeckiego i porozmawiamy właśnie z samym wokalistą Michałem Boberem. A zbliżający się koncert, właśnie o tym tytule, który tutaj przed chwileczką wymieniłam, Michał Bober w utworach Zbigniewa Wodeckiego, to wydarzenie, które już kiedyś gościło we Wrocławiu. 22 maja odbędzie się w stolicy Dolnego Śląska ponownie. Michał Bober, wokalista, muzyk, opowiada, skąd wziął się pomysł na stworzenie takiego wydarzenia.
1: Pomysł w ogóle na ten koncert zrodził się już jakiś czas temu i bardzo się cieszę, że możemy ponownie po kilku latach zagrać ten koncert we Wrocławiu, bo on już tutaj gościł, ale mam wrażenie, że trochę za rzadko. Przynajmniej ja, mieszkając we Wrocławiu od wielu, wielu lat, chciałbym trochę częściej z tym repertuarem tutaj się pojawiać. Natomiast repertuar Zbigniewa Wodeckiego wykonywałem od dawna, mogę powiedzieć. Tak samo jak repertuar Andrzeja Zauchy. I to są bardzo bliscy mi artyści i bardzo bliskie piosenki. No i kiedy zabrakło pana Zbigniewa Wodeckiego, to jakoś tak naturalnym moim krokiem było to, żeby w jakiś sposób uhonorować jego twórczość. No i stąd powstał pomysł, żeby stworzyć koncert właśnie dedykowany jego pamięci.
0: Wśród zapowiedzianych utworów pojawią się m.in. Zacznij od Bacha, Izolda oraz Teatr uczy nas życia, a w programie również kompozycje z albumu Dobrze, że jesteś, wydanego po śmierci artysty. Piosenki Zbigniewa Wodeckiego nie są najłatwiejszymi do wykonania, która stanowi dla artysty największe wyzwanie.
1: Zbigniew Wodecki miał bardzo rozległą skalę. Te piosenki są przepiękne, na przykład utwór Z Tobą chcę oglądać świat. Tam pokazuje absolutnie pełną paletę swojej lirycznej wrażliwości, swojego głosu, zarówno w dole, jak i w górze. To jest trudna piosenka do zaśpiewania, ale przepiękna. Wbrew pozorom utwór Zacznij od Bacha też nie jest prostym utworem, też jest bardzo wymagającym, ale chyba z tych wszystkich utworów, które miałem przyjemność i okazję wykonywać do tej pory, to jest taki utwór Wspomnienia tych dni. Tę piosenkę wykonywał również w duecie w Opolu, oczywiście solo również ją wykonywał. Jeszcze nam zostały Wspomnienia tych dni wspaniałych i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo trudna technicznie piosenka.
0: Michał Bober od lat związany jest ze sceną muzyczną, jednak jak sam podkreśla, jego droga do pełnoetatowej kariery artystycznej była stopniowa i nieoczywista. Wcześniej łączył muzykę z pracą etaktową, traktując śpiew jako pasję, która z czasem stała się główną ścieżką zawodową.
1: Przez większość swojego zawodowego życia muzyka była dla mnie ogromnie ważna, ale musiałem mieć gdzieś ten drugi filar, jakim była na przykład praca na etacie. Natomiast od ponad 3 lat już zajmuję się tylko i wyłącznie muzyką i tak jak mówię, no zawsze była ważna, ale teraz już, no jest już najważniejsza. Już nie mogę, już nie robię zupełnie nic innego, jak zajmuję się muzyką i to z różnych stron, również jako menadżer, również jako osoba, która doradza innym osobom, młodym artystom podczas na przykład konsultacji menadżerskich, gdzie dzielę się swoją wiedzą i swoim doświadczeniem z młodymi ludźmi, którzy dopiero stawiają swoje kroki w branży muzycznej.
0: Serce rośnie, kiedy słyszymy, że ktoś żyje swoją pasją, żyje muzyką, którą my możemy cieszyć się razem z Michałem Boberem. Już 22 maja ponownie wystąpi na scenie w Centrum Kultury Agora i jak mówi, to wydarzenie ma dla niego również bardzo osobisty wymiar, bo wcześniejszy koncert w tej samej sali okazał się przełomowy dla jego kariery. Równocześnie muzyk zaprasza na występ.

0: jest.
1: Zapraszamy na koncert
0: 22 maja do Centrum Kultury Agora we Wrocławiu. Ten koncert będzie o godzinie 18 i tak jak wspomnieliśmy, to będzie dokładnie 9. rocznica śmierci Zbigniewa Wodeckiego, więc wyjątkowy dzień i bardzo nam zależy, żeby Państwo licznie przybyli, bo właściwie dla Was jest ten koncert, a ja znam już Centrum Kultury Agora na tyle, że wiem, że tam są naprawdę fantastyczne wydarzenia, świetne koncerty na bardzo wysokim poziomie.
2: No i czy nie zaczarował nas tutaj Michał Bober na antenie? Mam nadzieję, że poczuliście się zaproszeni, drodzy słuchacze, a my będziemy Was zapraszać po audycji Przystanek Kultura, czyli mniej więcej po godzinie 10.30 na to wydarzenie. Będzie można na naszej antenie wygrać bilety na koncerty Michała Bobera już 22 maja w Centrum Kultury Agora i będą to piosenki, przypomnijmy jeszcze raz, kto nas zaczął słuchać dopiero teraz, Michał Bober w utworach Zbigniewa Wodeckiego.

0: 45 lat od zamachu na papieża Jana Pawła II, spór o Velostradę w Katowicach. Od czerwca sklepy internetowe będą musiały mieć na stronie widoczny przycisk "Odstąp od umowy". Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. 45 lat temu świat wstrzymał oddech. Na placu Świętego Piotra turecki terrorysta Mehmet Ali Akça podjął próbę zamachu na Jana Pawła II. Na Jasnej Górze o tym tragicznym wydarzeniu z 13 maja przypomina przestrzelony pas papieskiej sutanny. Tę niezwykłą relikwię Jan Paweł II przekazał na Jasną Górę 2 lata po zamachu. Ojciec Święty ten pas złożył jako wotum dziękczynne za ocalenie życia, przypomina kustosz zbiorów sztuki wotywnej, ojciec Stanisław Rudziński.
1: To jest dowód jego zawierzenia i jest to równocześnie relikwiarz. Ten pas siostry go nie odczyściły, więc te ślady krwi są bardzo czytelne. Ta kaseta i ten pas w niej umieszczony w taki sposób, w sposób naturalny, nie złożony, tylko tak jak jest zakomponowany w ubiorze papieskim. No i dzisiaj ten pas jest bardzo dobrze widoczny, patrząc na cudowny wizerunek Matki Bożej po lewej stronie.
0: Pas przez ponad 20 lat był przechowywany w sejfie. Dopiero 4 czerwca 2004 roku za zgodą papieża został umieszczony w ołtarzu jasnogórskim. Cudownym obrazie Matki Bożej.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Autostrady rowerowe powodem narastającego konfliktu w Katowicach. Velostrada rowerowa ma prowadzić do Sosnowca. Organizacje społeczne i ekologiczne oskarżają tymczasem miasto o zmianę przebiegu trasy pod interesy dewelopera budującego nowe osiedle. Zarzucają też władzom, że wcześniej nie zabezpieczyły terenów pod budowę, a dziś wykup prywatnych działek może kosztować krocie. Prezydent Katowic Marcin Krupa odpiera krytykę i przekonuje, że zarzuty są nieprawdziwe.
3: Żeśmy pokazali co do tych spornych działek, alternatywny przebieg po naszych działkach miejskich, gdzie nie musimy nic kupować, po prostu przesunąć o kilka metrów przebieg tej velostrady i może spokojnie tamtędy ta velostrada być przeprowadzona.
0: Jak dodaje prezydent Katowic, w mieście powstaje już velostrada w innym miejscu, a miasto nigdy nie zobowiązało się do budowy tej, o którą trwa konflikt. Ostatni dzień egzaminów ósmoklasisty dziś zmierzą się z językiem obcym. Wczoraj przez 125 minut, czyli nieco ponad 2 godziny, walczyli z zadaniami z matematyki.
4: Geometria. Procenty, geometria dużo.
5: Geometria ogólnie dużo. 45-50%.
6: No z 80%.
0: Na takie wyniki liczą, ale oficjalnie poznają je dopiero 3 lipca. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie wpływa na zaliczenie ani przedmiotu, ani ukończenie szkoły. Nie można go też nie zdać. Jeden klik i gotowe. Od 19 czerwca sklepy internetowe będą musiały mieć na stronie widoczny przycisk "Odstąp od umowy". To ma ułatwić na przykład robienie zwrotów konsumentom. Brak takiego przycisku może być potraktowany jako łamanie praw konsumenta.
7: Cztery minuty po godzinie 9 na Dolnym Śląsku. Dziś deszczowo, pochmurno, ale słońce też pokaże się pomiędzy tymi stanami pogodowymi. Maksymalnie 15 stopni we Wrocławiu, Oławie i w Strzelinie, 14 w Oleśnicy, Mieliczu w Górze, 13 w Środzie Śląskiej i w Wałbrzychu, podobnie w Jeleniej Górze, a teraz jest 7 stopni we Wrocławiu, temperatura rośnie i gdzieniegdzie może już padać tutaj u nas za oknem, póki co nie.
8: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Maryja. Biografia. Najbardziej wpływowa kobieta w dziejach. To wspólne dzieło reportera Grzegorza Górnego oraz fotografa Janusza Rosikonia. Autorzy przeprowadzili swoiste dziennikarskie śledztwo, odwiedzając kluczowe miejsca związane z życiem Miriam, między innymi w Ziemi Świętej, Egipcie, Turcji i Grecji. Publikacja stanowi bogato ilustrowane kompendium wiedzy, łączące rzetelne badania historyczne i archeologiczne z teologiczną interpretacją losów Matki Bożej. Treść opiera się nie tylko na Piśmie Świętym, ale również na apokryfach tradycji Kościoła oraz wynikach współczesnych ekspertyz naukowych dotyczących relikwii. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl.
9: AirMax. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z AirMax.
10: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku. Po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
8: Reklama.
6: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: 9:17 na zegarach. Zapraszam na przegląd prasy. W studiu są już ze mną Daria Detlaff. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, buongiorno.
0: I jak międzynarodowo się zrobiło, bonjour i Ilona Baran. Dzień dobry.
2: To ja powiem po prostu dzień dobry, żeby było zróżnicowanie. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Wiecie co, dla mnie środa jest najtrudniejszym chyba dniem tygodnia, bo to jest taki moment, gdzie trzeba się trochę przemóc, ale później już z górki. Czwartek, piątek i mamy weekend.
2: Z górki na pazurki, ale mówi się, tak, że jest. Środa to jest taki mały piątek, więc może coś... Ale zaczynamy o akcji Straży Miejskiej. Mistrzowie parkowania w akcji. Wrocławska Straż Miejska nie może narzekać na nudę. Mimo nieustających patroli wciąż znajdują się kierowcy, którzy uważają się za nietykalnych. Zastawiają samochodami chodniki, parkują gdzie popadnie, chętnie zajmują koperty. Są przekonani, że środek skrzyżowania to miejsce idealne na parking i posypały się mandaty.
1: Bywa, że strażnicy miejscy wlepiają ponad 100 mandatów dziennie, mimo licznych kontroli. Mistrzów parkowania nie brakuje. W ciągu minionego miesiąca strażnicy we Wrocławiu wystawili ponad 2000 mandatów. Ich łączna wartość to ponad 335 tysięcy złotych. Ja pamiętam ostatnią sesję Rady Miejskiej Wrocławia i tam pojawił się postulat, że ta praca powinna być jeszcze bardziej zintensyfikowana i działania Wrocławskiej Straży Miejskiej, ale oprócz mandatów strażnicy wydali dyspozycję odholowania 436 pojazdów, nałożyli blokady na ponad 200 aut, pouczyli ponad 1000 kierowców i wszczęli 1000 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia. Kierowcy potrzebowali zazwyczaj kilku dni, żeby wypełnić powyższe statystyki. Straż Miejska stara się poprawić sytuację w mieście. Czytamy, a ile kosztuje złe parkowanie? No, między innymi, jeżeli staniemy na znaku z kopertą, czyli to jest miejsce przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością, to mandat wynosi 800 zł, do tego 5 punktów karnych, a dodatkowo obligatoryjnie pojazd zostaje odholowany na lawecie i zawieziony na parking. To są dodatkowe koszty około 250 zł. Bardzo popularnym wykroczeniem we Wrocławiu jest parkowanie za znakiem B36, czyli zakaz zatrzymywania się. I powiem, że to są często miejsca tuż przy blokach, gdzie mieszkańcy od lat po prostu są zaznajomieni, bo już brakuje miejsc na wyznaczonych liniami obszarach. W związku z tym, no tak zwyczajowo zostawia się samochód gdzieś pod budynkiem. I to tam w ostatnim czasie, w ostatnim miesiącu Straż Miejska bardzo często się pojawiała. Jeżeli postawimy samochód właśnie za znakiem B36, to mandat wynosi 100 zł i 1 punkt karny. Dużo jest tych wykroczeń, dużo do poczytania o działaniach Wrocławskiej Straży Miejskiej, no ale tak jak mówię, ostatnio słyszałam postulaty, że tej pracy ma być jeszcze więcej.
2: Tak, a cały artykuł znajdą Państwo na Gazecie Wrocławskiej.
1: Wsparcie nie tylko na starcie. We Wrocławiu ruszył wielki projekt społeczny. Diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, konsultacje ze specjalistami, na przykład psychiatrą czy neurologiem, a także warsztaty dla dzieci i ich rodziców czy opiekunów. To są również mieszkania treningowe. We Wrocławiu ruszył wielki unijny projekt społeczny, który nosi tytuł Wsparcie nie tylko na starcie. On jest dedykowany rodzinom biologicznym, które mierzą się z różnymi trudnościami, a także rodzinom zastępczym, które dają dzieciom dom i potrzebują wzmocnienia, by robić to jeszcze lepiej.
2: Chodzi o to, by dzieciom, które już na starcie mają trudniej niż ich rówieśnicy, zapewnić takie dzieciństwo, jakie każde dziecko powinno mieć. Bezpieczne, beztroskie, pełne miłości oraz dać im dobry start w dorosłość. Wsparcie, na jakie mogą liczyć uczestnicy projektu, to m.in. wspomniane diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, diagnozy medyczne, warsztaty dla rodziców i opiekunów, pomoc w organizowaniu wolnego czasu, treningi kompetencji i różnorodne formy wsparcia. Rekrutacja do projektu już trwa. Mogą wziąć w niej udział mieszkańcy Wrocławia zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Formularze zgłoszeniowe można składać w MOPS-ie oraz we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania.
1: I na koniec idziemy na wycieczkę.
2: Ale
1: bez misia. Za to z chłopcem, który znalazł skarby. Podczas szkolnej wycieczki 6-letni Henryk natknął się na niezwykłe znalezisko. Miecz sprzed 1300 lat, a jesteśmy w Norwegii, więc tam imię Henryk dosyć często występuje. Także chłopiec znalazł broń pochodzącą z początku epoki Wikingów. Ten miecz trafił już do Muzeum Historii i Kultury w Oslo.
2: Tak, okazało się, że to niecodzienne znalezisko to jednoręczny miecz, którego wiek szacuje się na około 1300 lat. Odnaleziona przez chłopca broń z jedną krawędzią, znana również jest charakterystyczna dla okresu merowińskiego, około 550-800 naszej ery oraz wcześniej epoki Wikingów. Znaczenie tego miejsca odnalezienia miecza nie jest do przecenienia. Gran położone w regionie Hedeland to teren o bogatej historii sięgającej epoki żelaza. I nazwa Hedeland dosłownie oznacza ziemia wojowników, a region ten słynie z licznych kurhanów, grobów i dawnych artefaktów.
1: Byłyście kiedyś w Norwegii? Podoba wam się ten
0: region? Mi się nie zdarzyło nigdy.
1: Europy?
0: Znam tylko z serialów, ale wygląda interesująco.
2: Jest to ciekawy kierunek. Jest to ciekawy cel na podróż.
1: A ja chyba wolę południe Europy. Tam, gdzie jest ciepło. I mamy morze, w którym można się kąpać, a nie tylko po nim pływać.
0: Chociaż ja byłam w Szwecji i tam w morze było cieplejsze dużo niż w Polsce. Jakoś tak te prądy się zmieniają.
1: O proszę, niespodzianka. To tyle na dzisiaj w Przeglądzie. Bardzo dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję i miłego dnia naszym słuchaczom i wam też, dziewczyny.

0: 9:31 już na zegarach i zgodnie z zapowiedzią w studiu jest ze mną wyjątkowa osoba, wokalistka Liliana Irzyk-Pabisiak. Trzeba powiedzieć, że jest utalentowaną sopranistką, doprecyzowując, a także nauczycielką śpiewu w Jaworskiej Akademii Muzyki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jest mi bardzo miło się przywitać ze wszystkim Państwem, witam wszystkich słuchaczy.
0: Właśnie, zacznijmy od tego, że urodziłaś się w San Francisco. Jak to się stało, że trafiłaś do Jawora?
1: To jest bardzo ciekawa historia. Urodziłam się faktycznie w San Francisco i tam mieszkałam przez jakieś 7,5 roku od urodzenia. Następnie rodzice moi podjęli decyzję, że wracają, żeby być bliżej rodziny i przeprowadziliśmy się tutaj do Polski. Natomiast to była rejony Kotliny Kłodzkiej, więc absolutnie nie tutaj Jawor. Natomiast poznałam we Wrocławiu na studiach swojego męża i jego rodzina pochodzi z Jawora. Mój mąż też właśnie tam się urodził, no i stąd taka decyzja, żeby być właśnie bliżej tej rodziny i tam się już osiedliliśmy, można powiedzieć, na stałe, właśnie remontujemy się, także już ta decyzja na pewno zapadła i też zakochałam się w tych terenach, bo trzeba przyznać, że jest duży spokój, duża cisza, nie ma zgiełku dużego miasta, a w mojej pracy jest cały czas taki chaos i hałas też, więc ta cisza jest mi bardzo potrzebna do relaksacji, więc myślę, że jestem bardzo szczęśliwa i mamy takie swoje małe miejsce na ziemi.
0: Pięknie. Na pewno nasi słuchacze kojarzą Jawor ze względu na kościół pokoju, który tam się znajduje, który ma przepiękne wnętrze. Zaznaczmy, że Liliana jest wokalistką wielokrotnie nagradzaną w tym w konkursach w Tokio, we Wiedniu i koncertowała m.in. w Filharmonii Berlińskiej i współpracujesz także z kompozytorem Benem Watkinsem, a związana jesteś prywatnie, jak powiedziałam już wcześniej, z Jaworem. Niedawno wystąpiłaś w barokowej sali zabytkowego ratusza w Wiedniu podczas koncertu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Gloria Art, gdzie zajęłaś pierwsze miejsce. Gratulujemy.
1: Bardzo dziękuję.
0: Jakie to uczucie wystąpić w mieście o tak bogatej tradycji muzycznej?
1: O, to przepiękne przeżycia. Przyznam szczerze, że w ogóle jak dowiedziałam się o tym, ponieważ dowiedziałam się mailowo, wysłałam zgłoszenie właśnie tutaj na konkurs, na przesłuchanie i dowiedziałam się mailowo podczas trasy koncertowej na Teneryfie właśnie z Benem wcześniej wspomnianym. I ja już w tamtym momencie pomyślałam sobie, jejku, naprawdę jedziemy do Wiednia zaśpiewać recital i to też takie bardzo wyjątkowe, ponieważ z pianistką z Jawora, z moją koleżanką z pracy, z Jaworskiej Akademii Muzyki, a to też trzeba zaznaczyć, że wyjątkowe samo w sobie, dlatego że często śpiewam z pianistami no, z różnych stron świata po prostu, z konkursu, z koncertu, więc to było bardzo wyjątkowe przeżycie. No i widać tą tradycję muzyczną, nawet idąc po ulicy, pełno muzyków niosących na plecach instrumenty, no grup Schubert, na przykład, prawda, takich wybitnych kompozytorów, więc dla mnie i dla pianistki również to na pewno było bardzo duże przeżycie. No i w momencie, jak weszłyśmy do tej sali barokowej, no to naprawdę zakochałyśmy się i we wnętrzu, i w przepięknym fortepianie marki Fazioli, i po prostu piękne dźwięki, bardzo ładna akustyka, także śmiałyśmy się, że możemy tam zostać dłużej, że szkoda, że tylko jeden wieczór.
0: Może się powtórzy, tego życzymy. A powiedz, koncertowałaś w zasadzie na całym świecie, w różnych renomowanych scenach występowałaś. Które z tych miejsc szczególnie zapadło Tobie w pamięć?
1: A to jest ciężkie pytanie, bo chyba każdy jest szczególny i do każdego mam jakiś taki sentyment, ale powiem, że chyba takie, które tak najgłębiej mi zapadło w serce i w pamięć, to Carnegie Hall, ale nie ze względu na to niesamowite miejsce, chociaż akustyka i miejsce oczywiście wspaniałe, natomiast ze względu na to, że poleciał tam mój mąż, wtedy jeszcze narzeczony, i też mój tato był na miejscu, więc to takie szczególne, bo nie zawsze mam okazję koncertować i mieć na widowni to wsparcie i to na pewno było takie wyjątkowe, dodało mi w tym dniu skrzydeł, no i również też był kolega z Polski, pianista Jakub Prezler, więc to na pewno tak mi szczególnie zapadło w pamięć i w serce, bo też mieliśmy okazję ten Nowy Jork pozwiedzać, a niestety nie zawsze tak jest podczas tych podróży, w większości widzę teatr, sala koncertowa, lotnisko i niewiele ponad to, a tutaj udało się to połączyć, więc mam szereg przepięknych wspomnień i bardzo się cieszę, że też mój tato miał okazję, że dożył właśnie tego momentu, żeby mnie na tej scenie zobaczyć.
0: Z tego, co mówisz, mam wrażenie, że rodzina jest dla siebie bardzo ważna. Jak, bo wyobrażam sobie, że wyzwaniem w tej pracy są częste wyjazdy i to, że często po prostu musisz opuścić swoją rodzinę, swoje miejsce urodzenia, swój dom. Z jakimi jeszcze wyzwaniami wiąże się ta praca?
1: Z wieloma. Myślę, że w przypadku moim to się też wiąże z tym, że to nie tylko są wyjazdy i wówczas mnie nie ma, ale to też są godziny przygotowań, a poza tym trzeba wspomnieć, że mam pracę etatową jako nauczyciel i w tygodniu 37 godzin tygodniowo uczę, więc ja wstaję rano wtedy, kiedy wstaje mój mąż, przygotowuję się na występy, które są w weekend, idę do pracy, wracam wieczorem i jeszcze jak czegoś nie skończyłam, to jeszcze poćwiczę, więc tego czasu razem, takiego wartościowego jest niewiele, a ta rodzina, tak jak tutaj rozmawiamy, no jest dla mnie takim motorem i na pewno mogę powiedzieć, że jest co najmniej tak samo ważna jak muzyka, więc staram się, żeby ten czas wartościowy był, no ale to na pewno jest wyzwanie, życie ogólnie ze mną, takie szalone i też tutaj mam bardzo dużo szczęścia, że mam takiego męża, który jest wyrozumiały i też wozi mnie na lotniska, on mnie potrafi, proszę sobie wyobrazić, w środku nocy, na przykład nawet o drugiej czasami lądowałam, odebrać, a rano sam musi wstać na drugi dzień do pracy na przykład, więc to jest...
2: To jest miłość.
1: To jest miłość i to jest też poświęcenie. Więc tutaj to się wiąże gdzieś tam z tym, że mnie trzeba nauczyć odpoczywać, też na pewno. Z tym jest problem, bo ja potrafię wyjechać nawet tak na wakacje, raz w roku się staram chociaż troszkę wyłączyć i okazuje się, że jestem na tych wakacjach i patrzę, jest ogłoszenie na przykład w internecie, że przesłuchanie jest. I ja już myślę, co by tutaj nagrać, jakie arie, jak wrócę. I tak mąż mnie musi stopować, więc ogólnie życie ze mną to jest na pewno wyzwanie, no ale też ta...
2: Przygoda.
1: Przygoda, taka duża przygoda, tak. No i wyzwaniem też jest chyba to, żeby gdzieś tam nie poddawać się, bo to środowisko, my się zmagamy jako śpiewacy z dużą dozą takiego odrzucenia, bo wiadomo, że ja publikuję to, co wyjdzie, te przesłuchania, które się kończą sukcesem, no ale nie zawsze tak jest, tak? Człowiek wysyła w wiele miejsc i nie zawsze udaje się osiągnąć ten rezultat.
2: Trzeba sobie radzić też z takim rodzajem frustracji troszeczkę.
1: Tak, może nie nazwałabym tego frustracją, ale bardziej takim smutkiem, bo też czasami słyszymy takie na przesłuchaniach rzeczy bardzo wprost na swój temat, takie bardzo dotkliwe nawet, nie zawsze merytoryczne, tylko czasami też po prostu...
2: Takie personalne.
1: Personalne, że nie powinnaś na przykład śpiewać, mi się zdarzyło tak usłyszeć.
2: Okej, no to musi być trudne. Ale trzeba mieć sobie dużą siłę, myślę, żeby to umieć przezwyciężyć. A tak. Powiedz jeszcze, a z jakąś szczególną higieną głosu wiąże się kariera i praca sopranistki? Bo jest coś, czego kategorycznie nie można robić.
1: No ja na przykład nie piję alkoholu i to jest bardzo kontrowersyjne. A czemu tego nie robię? To właśnie ze względu na tą też higienę głosu między innymi, bo alkohol przesusza nam śluzówkę i wtedy nie powinno się ćwiczyć. A zważając na to, że powinnam ćwiczyć codziennie, no to się troszeczkę z sobą też kłóci. Więc na przykład to, no sen jest bardzo ważny, nawodnienie jest bardzo ważne. No i ja bym chciała powiedzieć, że idealnie wszystkiego przestrzegam. Ale tak będąc szczerą z samą sobą, no to wiadomo, że ciężko, zwłaszcza z tym snem. Czasami jest najgorzej, zwłaszcza podczas wyjazdów. Ten sen jest mocno ograniczony, więc nie zawsze, ale staram się. No i też przede wszystkim ten aparat głosu rozgrzać, rozśpiewywać się, różne ćwiczenia, na przykład takie z butelką na semi-occluded vocal tract, czyli takim półotwartym trakcie, dmuchanie, robienie bąbelków do wody i tak dalej, żeby pobudzić ten głos do pracy, która go czeka, no bo jednak to jest praca głosem, no wykańczająca też dla tego aparatu, więc trzeba na pewno dbać.
2: I czy to jest tak, że jak już wstajesz rano, to już jakby zaczyna się ta rozgrzewka głosowa, taka na przykład, nie wiem, my ludzie nieśpiewający idziemy myć zęby, a ty robisz już...
1: Jak jest koncert tego dnia, to na pewno. Jak nie ma koncertu, to sobie pozwalam zjeść najpierw, bo głodomór ze mnie jest, ale w momencie, jak jest koncert, to na pewno, jak wiem, że próba będzie na przykład tam na 11, to jak już wstanę, to faktycznie o tej 7, powiedzmy, to już gdzieś tam zaczynam sobie właśnie buczeć, tak jak to ładnie pokazałaś.
2: Okej. Drodzy słuchacze, do dalszej rozmowy powrócimy za chwilkę i dowiemy się, jak zaczęła się właściwie kariera Liliany, a teraz posłuchajmy pięknego sopranu popkulturowego. Przed nami Kate Bush i Wuthering Heights.

0: 15 minut pozostało do godziny 10, a ze mną w studiu Liliana Iżyk-Pabisiak. Teraz chciałabym Ciebie zapytać, jak zaczęła się właściwie Twoja przygoda z muzyką, która trwa do dziś i koncertujesz na całym świecie? Jak to się wszystko zaczęło?
1: Zaczęło się to, jak byłam jeszcze bardzo malutka. Miałam 4 latka i ta fascynacja była gdzieś tam mocno we mnie, bo zaznaczę, że mój tato grał na kontrabasie. Co prawda nie było to zawodowe, natomiast z pasji. I w moim życiu zawsze była obecna muzyka. Rodzice zabierali mnie na koncerty od najmłodszych lat i też już w ogóle w ciąży ponoć byłam na koncertach, czego nie mogę pamiętać.
0: Czy to od początku była muzyka klasyczna?
1: Oj nie, właśnie ja byłam otoczona wszelaką muzyką, klasyczną też. Wiem, że na przykład bardzo dużo Góreckiego było puszczane w ogóle, jak byłam mała. Natomiast byłam też na koncertach na przykład Patryka Moraza za dzieciaczka małego, czego nie pamiętam totalnie. I takiej muzyki też cięższej, i jakiś jazz w ogóle, więc wszelkie gatunki były obecne w domu, też dużo muzyki rockowej w ogóle, jakieś Led Zeppelin na przykład, Pink Floyd, także dużo, dużo tej muzyki. Ja tym byłam wszystkim otoczona i bardzo mnie to fascynowało. Ja też stukałam w pokrywki, w garnki, rytm sobie wybijałam. I mój tato, jako muzyk, zauważył ten talent bardzo szybko i uznał, że fajnie byłoby znaleźć mi po prostu nauczyciela, bo mieliśmy w domu pianino, żeby może zacząć uczyć mnie grać. No i to był taki strzał w dziesiątkę, bo bardzo mnie to gdzieś tam fascynowało i później poszłam właśnie do szkoły muzycznej, jak miałam 7 lat i mieszkaliśmy w Płocku, więc właśnie tamten pierwszy stopień i to tak później kontynuowałam, tylko taka ciekawostka, to powiem Państwu, że to nie był wokal, bo w pierwszym stopniu w ogóle nie było wokalu, w drugim już był, no ale tak głupio rzucić instrument, na którym się zaczęło, więc tak skończyłam na tym flecie poprzecznym, w sumie sama nie wiem jak i dlaczego, ale tak 12 lat szkoły minęło na tym instrumencie, nawet nie wiem kiedy i też to była miłość, ale chyba nie aż taka jak to śpiewanie, bo to śpiewanie było zawsze gdzieś tam z boku, w Centrum Kultury, miałam różnych nauczycieli, zmieniałam miejsce zamieszkania i no różnych naprawdę nauczycieli. A ta emisja głosu klasyczna to się pojawiła w ogóle na samym końcu, czyli to, z czym gdzieś tam się związałam, z tym śpiewem klasycznym. Jak miałam jakieś 18 lat, znajomi poprosili, żebym zaśpiewała na ich ślubie. Mówię, że bardzo chętnie. Okazało się, że chcą, żeby śpiewać Ave Maria. No i tutaj już był problem, ponieważ ja nie potrafiłam zaśpiewać klasycznie. Też nauczyciel mój ówczesny totalnie taką techniką się nie zajmował i powiedział, żebym sobie poszukała po prostu kogoś. I okazało się, że są nauczyciele. I tak pojechałam do Wrocławia właśnie. Tutaj trafiłam na panią Magdę Bigoś i znalazłam jej studio. I tak zaczęłyśmy pracować nad tą emisją w trybie ekspresowym, żeby to jakkolwiek brzmiało za te pół roku, jak oni mieli ten ślub i ja się zakochałam w tym śpiewaniu i tak sobie pomyślałam, jejku, jak byłoby to cudownie, żeby z tym związać przyszłość. No i tu już było przerażenie rodziców, bo wiadomo, że to jest no, niepewna przyszłość i ilu ludzi tak naprawdę może powiedzieć, jestem wokalistką albo jestem śpiewaczką.
0: Jestem sopranistką.
1: Jestem sopranistką. To jest jakiś mały odsetek i nie wiem, jak to się stało, ale to się dzieje. I to jest właśnie piękne, że to jest w ogóle coś, co ja sobie wyśniłam jako mała dziewczynka i towarzyszy mi całe życie. I to jest niesamowicie zabawne, bo ja mam do dnia dzisiejszego z zerówki, właśnie jeszcze ze Stanów, takie karty, gdzie nauczycielki napisały, że ja na placu zabaw robiłam koncert dla dzieci i że wróżą mi karierę właśnie wokalną.
0: No i proszę, to przypowiednia się spełniłam.
1: Tak.
0: A powiedz, miałaś też okazję wystąpić w Must Be The Music i Mam Talent, jak wspominasz te programy? Czy tam jest miejsce dla muzyki klasycznej?
1: No, zważając na to, że śpiewałam tam klasykę, to zapewne jest. Myślę, że jest i myślę, że też publiczność jest gdzieś tam może spragniona, bo jest to ciekawe w takim programie czegoś takiego. Na pewno jest miejsce. Wiadomo, że w przypadku no już programu Mam Talent, bo Must Be The Music jest gdzieś tam muzyczne, więc ta otwartość była większa, zwłaszcza za moich czasów też była Adam Sztaba, no to jury, więc myślę, że to mówiło samo za siebie i więcej było tej muzyki klasycznej. W Mam Talent może tej klasyki jest mniej, więc przyszłam śpiewając Rusałkę Dworzaka, a w finale skończyłam śpiewając Caruso, już takie bardziej z pogranicza classical crossover, można powiedzieć. Natomiast totalnie mi to też nie przeszkadza, bo ja się świetnie realizuję w różnych gatunkach muzycznych i bardzo się cieszę, że miałam taką możliwość, bo gdzieś tam to mam talent. Chyba pokazało mi, że to jest ta droga, bo ja byłam bardzo gdzieś tam niepewna siebie, nie wierzyłam w to, co robię i pokazało mi, że są odbiorcy, że ludziom się podoba to moje śpiewanie, że są gotowi wysyłać SMS-y, ale też pisać do mnie przepiękne wiadomości i to mi pokazało, że ta droga, którą gdzieś tam sobie obrałam, ma jakiś sens, bo są osoby, które gdzieś tam uderza to w ich serce, trafiam do ich serca, więc na pewno dobrze wspominam.
0: Powiedz, a komponujesz też sama swoje autorskie piosenki? Niedawno ukazał się utwór Świt i Księżyca Blask, którego będziemy mogli posłuchać na naszej antenie. Jak się czujesz jako kompozytorka, jako autorka tekstów?
1: To zawsze było we mnie, zawsze gdzieś tam wypływało, że jako właśnie mała dziewczynka pisałam jakieś śmieszne piosenki o tęczy i o kałużach, natomiast no wiadomo, to jest zupełnie inaczej już jako dorosła osoba z bagażem doświadczeń. Ja zawsze staram się po prostu przekazać to, co mam w sercu i tutaj też ta piosenka, którą będą Państwo mieli okazję usłyszeć, mam nadzieję, że będzie taka motywująca. Właśnie napisałam tekst, też troszkę melodii w wokalizie, a tutaj muzykę Marcin Stępnik oraz jest również Grzegorz Złotnicki na fortepianie.
0: Jak przebiegała praca nad teledyskiem, bo widziałam, że teledysk też jest, można go obejrzeć.
1: Tak, tak, zapraszam, ponieważ cudowni są aktorzy z Teatru Wernisaż, właśnie z Jawora naszego. Teledysk powstał szybko, ponieważ to był dosłownie jeden dzień zdjęciowy, bo zgrać wszystkich muzyków terminowo, plus też aktorów tego teatru nie było wcale prosto, więc nie mieliśmy za dużo czasu. Natomiast staraliśmy się opowiedzieć takie trzy równoległe historie, no i przekazać taką prawdę, że nawet jak jest ciemność wokół nas i jest taki trudny okres, to są wokół nas ludzie i ci ludzie są takim naszym światłem tak naprawdę i dlatego zapraszam, żeby zobaczyć ten teledysk, bo uważam, że kawał dobrej roboty ze strony aktorów.
0: Pięknie to powiedziałaś, Liliana. Myślę, że nasi słuchacze już są spragnieni tego, żeby wysłuchać tego utworu, ale jeszcze ostatnie pytanie. Gdzie będziemy mogli Ciebie usłyszeć na żywo w najbliższym czasie?
1: Tak, w najbliższym czasie to 28.
0: Tylko mam nadzieję, że nie gdzieś w Singapurze.
1: No to tak, też będą koncerty we Francji, ale to tak bliżej to Dolny Śląsk, Jawor, 28 maja, godzina 18, kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej w Jaworze.
0: To bardzo blisko i bardzo też data nieodległa, więc musimy zaprosić naszych słuchaczy także na ten koncert. A teraz przed nami Świt i Księżyca Blask. Liliana Iżyk-Pabisiak była w studiu Radia Rodzina. Bardzo dziękuję za rozmowę i to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo, było mi miło.

0: podejrzane o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, na wolności. Rolnicy za tydzień mają protestować w Warszawie. Coraz trudniejsza sytuacja chrześcijan w Nigerii. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Podejrzany w sprawie śmiertelnego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci do aresztu, czego domagała się prokuratura. Sąd w Sosnowcu uwzględnił wniosek obrońcy podejrzanego i uchylił mu wszystkie środki zapobiegawcze, w tym dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Ma mu też zostać zwrócone 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Grzegorz Kozieł.
1: Obrońca 57-latka, mecenas Dariusz Kawalec, uznał decyzję sądu za słuszną. Podkreślił, że ewentualna ucieczka jego klienta jest nierealna, bo nie kwestionuje on swojej winy. Dodał, że sytuacja podejrzanego jest bardzo trudna.
2: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka, a ponadto docierają do niego informacje medialne z mediów społecznościowych. Czuje się również taki troszkę osaczony, nie będę ukrywał, i obawia się poruszania swobodnego po mieście.
1: Prokurator Bartosz Kilian wyjaśnił, że postanowienie sądu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie. Prokuratura określiła już między innymi dokładną godzinę wypadku i ustaliła, że poseł w chwili, gdy w jego rower uderzył samochód, prowadził rozmowę telefoniczną, nie złamał jednak przepisów, bo korzystał ze słuchawki.
0: Zmieniamy temat. Rolnicy szykują się do kolejnego protestu. 20 maja chcą przyjechać do Warszawy. Rolnicza Solidarność alarmuje, że sytuacja w polskich gospodarstwach w związku z suszą i przymrozkami jest dramatyczna i domagają się pomocy rządu, mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Opszański.
3: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
0: Związkowcy krytykują także niskie ceny skupu, Zielony Ład i umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. W sprawie Zonda Krypto zabezpieczono 13 terabajtów danych. O tym informuje prokuratura regionalna w Katowicach. W śledztwie zabezpieczono ponad 100 sztuk sprzętu elektronicznego. Nowe informacje na temat prowadzonego postępowania przekazał rzecznik tej prokuratury Michał Binkiewicz.
4: Przesłuchano kilkaset osób pokrzywdzonych i przyjęto niemal 2000 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Obok tego przesłuchano w charakterze świadków 26 osób niebędących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze. Zwrócono się do ponad 100 największych na świecie giełd kryptowalut celem zabezpieczenia ujawnionych środków oraz istotnych danych teleinformatycznych.
0: A o tym, że największa polska giełda kryptowalut może mieć poważne problemy z płynnością, napisały na początku kwietnia media. Użytkownicy zgłaszają problemy z wypłatą środków, alarmowali wówczas dziennikarze. W diecezji Wukari na wschodzie Nigerii dramatycznie pogarsza się sytuacja chrześcijańskich społeczności rolniczych. Kolejne ataki w stanie Taraba przynoszą ofiary, masowe przesiedlenia i zniszczenia kościołów. Szczegóły zna Karol Darmoros z Radia Watykańskiego.
5: Od września fala przemocy w południowej części stanu Taraba zmusiła do ucieczki prawie 100 tysięcy osób. O dramatycznym bilansie ataków poinformował biskup diecezji Wukari Mark Maigidan Zukwein. Wśród przesiedlonych jest 16 księży. Zniszczono też domy 8 kapłanów i 217 kościołów. Według agencji Fides ataki dotykają przede wszystkim społeczności rolniczych, głównie chrześcijańskich wiosek zamieszkanych przez lud Tif.
0: Napastnikami są najprawdopodobniej bandy muzułmańskich pasterzy Fulani. Po spalaniu domów i kościołów atakujący często zajmują ziemię pozostawioną przez mieszkańców zmuszonych do ucieczki.
6: Dziś znajdujemy się pod deszczową chmurką na Dolnym Śląsku i może padać i pada we Wrocławiu właśnie teraz według prognozy pogody. 9 stopni na wrocławskich termometrach, temperatura rośnie powolutku, będzie dzisiaj maksymalnie 15 stopni we Wrocławiu. Trochę słońca, trochę deszczu, trochę chmur, to wszystko na niebie dzisiaj. Wiatr także wieje z prędkością 19 km na godzinę, więc można to odczuć. Pogoda nie jest to pogoda marzeń na spacer, ale myślę, że całkiem przyjemnie.
7: Reklama.
8: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
9: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
7: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A Ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i Ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
10: Reklama.
11: Radio Rodzina.
12: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina.

0: 10 minut po godzinie 10 to czas przystanku Kultura na antenie Radia Rodzina. Już teraz zapraszam na muzyczną podróż. Przed chwilą rozmawialiśmy o muzyce klasycznej, a teraz porozmawiamy o muzyce Zbigniewa Wodeckiego, a gościem będzie Michał Bober. Natalia Wójcik przejmuje studio.
1: Przystanek Kultura.
2: Michał Bober, muzyk, wokalista, a także zdobywca pierwszego wyróżnienia w kategorii Super Jedynek, super debiut podczas 52. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, jest dziś gościem Radia Rodzina. Dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Spotykamy się dzisiaj, ponieważ wielkimi krokami zbliża się twój koncert w Centrum Kultury Agora. Michał Bober w utworach Zbigniewa Wodeckiego. Na początku powiedzmy kilka słów o samym tym wydarzeniu. Skąd w ogóle pomysł, żeby w tym najbliższym koncercie sięgnąć po utwory Wodeckiego?
3: Pomysł w ogóle na ten koncert zrodził się już jakiś czas temu i bardzo się cieszę, że możemy ponownie po kilku latach zagrać ten koncert we Wrocławiu, bo on już tutaj gościł, ale mam wrażenie, że trochę za rzadko. Przynajmniej ja, mieszkając we Wrocławiu od wielu, wielu lat, chciałbym trochę częściej z tym repertuarem tutaj się pojawiać. Natomiast repertuar Zbigniewa Wodeckiego wykonywałem od dawna, mogę powiedzieć. Tak samo jak repertuar Andrzeja Zauchy. I to są bardzo bliscy mi artyści i bardzo bliskie piosenki. No i kiedy zabrakło pana Zbigniewa Wodeckiego, to jakoś tak naturalnym moim krokiem było to, żeby w jakiś sposób uhonorować jego twórczość. No i stąd powstał pomysł, żeby stworzyć koncert właśnie dedykowany jego pamięci. No i na początku mogę chyba już wspomnieć, że ten koncert jest też pod honorowym patronatem Fundacji imienia Zbigniewa Wodeckiego, który udało nam się po kilku latach zdobyć, z czego bardzo się cieszę, no bo jest to jakiś rodzaj też takiego wyróżnienia i tak sobie myślę, takiego potwierdzenia jakby tego, że jesteśmy godni do tego, że możemy śpiewać piosenki Zbigniewa Wodeckiego.
2: Ale data samego koncertu, 22 maja, nie jest przypadkowa.
3: Tak, to nie jest przypadkowa data. Niedawno, kilka dni temu, 6 maja, obchodziliśmy 76. rocznicę urodzin Zbigniewa Wodeckiego, a 22 maja będzie 9. rocznica już jego śmierci. Dlatego ten dzień nieprzypadkowo wybraliśmy po to, żeby właśnie wspominać jego twórczość, żeby móc się spotkać na koncercie, pośpiewać jego piosenki. Wydaje mi się,

0: to jest dobra do tego okazja.
1: Utwory Zbigniewa Wodeckiego, ale i samą postać, myślę, każdy z nas kojarzy. No i też jego repertuar jest niezwykle bogaty, więc powiedzmy też parę słów o tym, jakie piosenki, jakie utwory będziemy mogli usłyszeć.
0: No na pewno nie zabraknie tych największych przebojów, które wszyscy znają. Kiedyś, mogę powiedzieć trochę w formie żartu, jako anegdoty, nie mieliśmy kiedyś przygotowanej Pszczółki Mai na jakimś chyba pierwszym koncercie, bo stwierdziliśmy, że nie, on tak nie lubił tej Pszczółki Mai i nie będziemy śpiewali tej piosenki. No to tak się śmiejemy do dzisiaj, że mało nie było zamieszek, o mało co, bo ludzie jednak bardzo lubią tę piosenkę i bardzo mocno kojarzą. Zresztą to, że Zbigniew Wodecki urodził się w maju i zmarł w maju, to ta Maja i ten Maj naprawdę w jakiś sposób magiczny przykleiła się do tego artysty. Ale są znane oczywiście przeboje, nie zabraknie takich utworów jak Izolda, Zacznij od Bacha, co jeszcze, Opowiadaj mi tak, Rzuć to wszystko co złe. To są jego największe hity, ale muszę też powiedzieć, że to by było trochę za proste, gdybyśmy wzięli na warsztat tylko te utwory znane, lubiane i popularne. Dlatego też postanowiliśmy sięgnąć po utwory mniej znane, których może Zbigniew Wodecki sam do końca, gdzieś tam pod koniec swojej kariery nie zawsze je wykonywał, ale one się pojawiają i na przykład po jakimś czasie chciałbym zaśpiewać utwór Teatr uczy nas żyć. To jest piosenka, którą bardzo lubię, więc ona też się znajdzie w tym koncercie. Ale też jest taka płyta pod tytułem Dobrze, że jesteś. To jest album, który został wydany po śmierci Zbigniewa Wodeckiego. Album, nad którym pracował. I dzięki staraniom jego córki Katarzyny Wodeckiej-Stups oraz Fundacji imienia Zbigniewa Wodeckiego udało się ten album wydać w pierwszą rocznicę jego śmierci. Tam się znalazły wspaniałe utwory, piękne perełki i na pewno dwie piosenki z tej płyty również dołączymy do naszego programu.
1: Czy podczas koncertu będziemy mogli spodziewać się nowych aranżacji albo muzycznych niespodzianek dla publiczności, czy będzie pan wierny oryginałom?
0: Ja się trochę przyzwyczaiłem do tego, że ludzie lubią to, co znają, więc w aranżacjach nie uciekamy bardzo daleko od oryginału. Ja bym powiedział, że to jest jakieś takie może w kwestii aranżacyjnej takie trochę świeże spojrzenie nasze, moje i moich kolegów muzyków, z którymi wystąpię na scenie. To jest nasze takie świeże spojrzenie na niektóre utwory, ale staramy się być niedaleko tych oryginałów, bo jednak wiemy, że to są jego piosenki, to jest jego twórczość. Nie będziemy na siłę starali się uciekać od tych kompozycji, bo one są po prostu świetne, one są dobre. Tutaj niewiele trzeba tak naprawdę, właściwie nic nie trzeba zmieniać.
1: Ponadczasowe.
0: Ponadczasowe, dokładnie. Dlatego my uważamy, że pozostajemy wierni na miarę możliwości tym oryginałom. Oczywiście pojawiają się jakieś tam nasze dodatki, ale nie jest to koncert całkowicie, który całkowicie wywraca utwory Zbigniewa Wodeckiego do góry nogami. Absolutnie nie. Tym bardziej, że to są słowa innych ludzi. Mam taki tembr głosu, który jest jakiś tam w jakiś sposób zbliżony do głosu Zbigniewa Wodeckiego. Zresztą w programie The Voice of Poland to porównanie często padało, co było dla mnie ogromnym komplementem. Dlatego też nie chciałbym robić czegoś takiego, że zupełnie te piosenki wywracamy, bo wydaje mi się, że państwo, którzy przyjdziecie na ten koncert, to jednak chcecie posłuchać piosenek, które tak pokochaliście w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego.
1: No właśnie, jak znaleźliście balans między własną interpretacją a szacunkiem do oryginału?
0: No wydaje mi się, że to są jednak trochę też takie lata praktyki i lata doświadczenia, bo młodzi artyści, kiedy się uczą śpiewać, ja też byłem kiedyś na tym etapie, no to zazwyczaj najlepiej się jest uczyć poprzez kopiowanie w pewnym sensie. Kopiowanie innych artystów, innych zabiegów artystycznych i stylistycznych. Natomiast kiedy taki artysta dojrzewa, to zaczyna trochę z tej ścieżki kopiowania schodzić w swoje niuanse, w swoje jakieś tam smaczki wokalne, swoje muzyczne upodobania. No nie ma dwóch takich samych ludzi, więc siłą rzeczy kopiowanie na przykład z mojej strony co do joty Zbigniewa Wodeckiego skazane byłoby w jakiś sposób na porażkę. Dlatego ja absolutnie nie staram się tego robić, ja wykonuję te piosenki po swojemu. One są przepuszczone przez moją wrażliwość, moje doświadczenie, moje umiejętności. Ja te utwory czuję również na swój sposób. Na pewno w sposób inny niż czuje Zbigniew Wodecki, ale staram się, aby te emocje jednak dotarły do publiczności zawsze.
1: Utwory Wodeckiego często nie są łatwe do zaśpiewania. Który z nich stanowi największe wyzwanie w przygotowaniu?
0: To jest prawda. Zbigniew Wodecki miał bardzo rozległą skalę. Te piosenki są przepiękne, na przykład utwór Z Tobą chcę oglądać świat. Tam pokazuje absolutnie pełną paletę swojej lirycznej wrażliwości, swojego głosu, zarówno w dole, jak i w górze. To jest trudna piosenka do zaśpiewania, ale przepiękna. Wbrew pozorom utwór Zacznij od Bacha też nie jest prostym utworem, też jest bardzo wymagającym, ale chyba z tych wszystkich utworów, które miałem przyjemność i okazję wykonywać do tej pory, to jest taki utwór wspomnienia tych dni. Tę piosenkę wykonywał również w duecie w Opolu, oczywiście solo również ją wykonywał. Jeszcze nam zostały wspomnienia tych dni wspaniałych i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo trudna technicznie piosenka.

0: Czy Zbigniew Wodecki jest panu bliski?
1: Jest mi bardzo bliski, tak. Ja się wychowywałem też poniekąd na jego twórczości. Jestem z tego pokolenia, że już jestem po 40, jestem też po 30 i po 20 też jestem. Ale pamiętam doskonale z dzieciństwa te piosenki Zbigniewa Wodeckiego i właśnie przez to, że, tak jak mówię, ten tembr głosu był zawsze mi jakoś tak bliski tej mojej koszuli. Ta koszula temu ciału była bliska tak samo jak głos Wodeckiego mi. I jak tak niespodziewanie zabrakło pana Zbigniewa Wodeckiego, to ja mam wrażenie, jeszcze bardziej wdrożyłem się w jego twórczość i wszystko, co na jego temat się gdzieś tam pojawia, to ja zawsze chłonę. Jestem bardzo wyczulony na to, wszystkie pozycje książkowe oraz płyty, które się również pojawiły po jego śmierci, bo teraz są również wznowienia płyt również na winylach, a jestem wielkim fanem płyt winylowych, więc ja te płyty wszystkie muszę mieć w swojej kolekcji i mam. No i z ogromną przyjemnością jakby cały czas staram się otaczać jego twórczością, a mogę też powiedzieć, że jest ostatnio na rynku pojawiła się taka płyta Wodecki Kofta. To jest album, na którym znalazły się piosenki właśnie skomponowane, nie wszystkie, ale w większości przez Zbigniewa Wodeckiego i napisane przez Jonasza Koftę. I to jest też świetna płyta i pojawiły się tam takie piosenki, których ja przyznaję wcześniej nie znałem, ale na pewno do nich również będę sięgał w przyszłości.
0: Myślę, że wszyscy słyszymy, że Wodecki jest naprawdę panu bliski, ale muzyka, ona też wydaje się być czymś więcej w pana życiu niż tylko pracą. W którym momencie poczuł pan, że scena i śpiew to już nie pasja, ale droga, którą chce pan podążać zawodowo?
1: Poczułem to już dawno, natomiast w Polsce to jest bardzo trudny zawód, naprawdę bardzo, bardzo trudny zawód. I to każdy powinien być jakby wyposażony w wiedzę na ten temat na samym początku tej drogi. Bo kiedy zaczyna się śpiewać i kiedy się rozwija w kierunku muzycznym, to zawsze mamy takie idylliczne wyobrażenie na temat muzyki, na temat śpiewania, na temat tego zawodu. A to jest, jeszcze raz powtórzę, ciężki kawałek chleba. Dlatego ja przez większość swojego zawodowego życia muzyka była dla mnie ogromnie ważna, ale musiałem mieć gdzieś ten drugi filar, jakim była na przykład praca na etacie. Natomiast od ponad 3 lat już zajmuję się tylko i wyłącznie muzyką i tak jak mówię, no zawsze była ważna, ale teraz już, no jest już najważniejsza. Już nie mogę, już nie robię zupełnie nic innego, jak zajmuję się muzyką i to z różnych stron, również jako menadżer, również jako osoba, która doradza innym osobom, młodym artystom podczas na przykład konsultacji menadżerskich, gdzie dzielę się swoją wiedzą i swoim doświadczeniem z młodymi ludźmi, którzy dopiero stawiają swoje kroki w branży muzycznej.
0: A jaka była i jest pana muzyczna droga?
1: To trudne pytanie. Znaczy, wydaje mi się, że gdybym miał możliwość, gdybym został wyposażony, że tak powiem, w domu rodzinnym, w inne rzeczy niż zostałem wyposażony, to chyba szybciej oddałbym się w pełni tej muzyce. Bo ja bardzo często siebie oszukiwałem, że ja potrafię żyć bez muzyki. Ja nawet miałem takie etapy w swoim życiu, że ja już mówiłem, koniec, ja nie chcę więcej śpiewać, ja nie chcę się tym zajmować, ja się skupiam na czymś innym i to była praca raczej taka ścieżka zawodowa gdzieś w jakiejś firmie, gdzieś na jakimś etacie. Nie chcę wchodzić w szczegóły, natomiast nie udało mi się pokonać tej pasji. Jednak czułem, że i wiedziałem, że ja muszę się zajmować muzyką, że ja chcę być w tej muzyce, chcę być blisko tej branży. No pomimo tego, że tu są wzloty i upadki, jest dużo rozczarowań, jest dużo rzeczy, o których mógłbym mówić negatywnych, ale ja po prostu nie potrafię robić niczego innego. I muszę sobie to powiedzieć prosto w twarz.
0: A jednym z owoców tej muzycznej pasji jest chociażby wyróżnienie, o którym wspomniałam. Pierwsze wyróżnienie w kategorii Super Jedynek, Super Debiut podczas festiwalu w Opolu.
1: Zgadza się i pomimo tego, to tak naprawdę to pierwsze wyróżnienie to było drugie miejsce w debiutach, można tak powiedzieć innymi słowy, z czego się bardzo cieszę, ale nawet nie dla samej nagrody, tylko Opole jest dla mnie o tyle miastem wyjątkowym, że ja się urodziłem w Opolu, ja się wychowałem w Opolu, ja dopiero po studiach przyjechałem do Wrocławia, a było to już wiele lat temu i tutaj założyłem rodzinę, tutaj zapuściłem korzenie, można powiedzieć, i nie wyobrażam sobie innego miasta dziś niż Wrocław, chociaż jestem również lokalnym patriotą, muszę powiedzieć, i do Opola wracam często, bo wciąż tam mam rodzinę, babcię, których często odwiedzam, więc to są takie dwa dla mnie bardzo ważne miasta. Natomiast zanim ten super debiut pojawił się gdzieś tam na mojej drodze, to ja wcześniej przez wiele lat śpiewałem w chórze Opole Gospel Choir i myśmy towarzyszyli artystom jako po prostu chór na festiwalu od chyba 2003 bodajże roku przez kolejne lata, więc ja tę scenę opolską dobrze znałem jako chórzysta, jako osoba, która gdzieś tam towarzyszy artystom, więc ten czas festiwalu był zawsze dla nas wyjątkowym okresem, bo to był zazwyczaj czerwiec, było ciepło, kończyły się zajęcia gdzieś tam w szkole średniej czy już na studiach i to Opole było zawsze takie bliskie, więc kiedy ja miałem okazję, kiedy zostałem zakwalifikowany jako reprezentant Opola do debiutów opolskich i jeszcze udało mi się tam odnieść sukces, no to było to dla mnie bardzo duże wyróżnienie, więc nie patrzę na to jako nagrodę, ale patrzę na to jako takie fajne uhonorowanie tych moich poprzednich lat jako osoba będąca blisko przy produkcji festiwalowej i potem mogłem ja solowo zaśpiewać w bardzo ważnym koncercie, na bardzo ważnej scenie w całym kraju, także bardzo miło to wspominam.

0: obecnie trwają prace nad autorskim materiałem.
1: Wciąż, bo ja już mam, bo to jest tak, że ten proces twórczy, on jest trochę ciągły, można powiedzieć, więc ja już taką najważniejszą rzecz dla siebie zrobiłem, czyli nagrałem płytę, która no, była bardzo dla mnie ważna. Jakby to był pierwszy album, to już mijają 3 lata od tej płyty tak naprawdę, ale wiedziałem, że muszę skończyć tę płytę i co ważniejsze dla mnie, to jest to, że ja wydałem ją całkowicie własnym sumptem, można powiedzieć. Czyli ja jakby zrobiłem ją od początku do końca, koncepcyjnie i finansowo, od nagrywania poprzez wydanie. Oczywiście to by nie było możliwe, gdyby nie moi wspaniali przyjaciele muzycy, z którymi tę płytę nagrałem i których serdecznie pozdrawiam. Wiele osób pojawiło się na mojej drodze, którzy mi pomogli, czy właśnie artystycznie, czy finansowo. I ja się bardzo cieszę, że ta płyta, że ja ją fizycznie namacalnie mogę mieć w rękach do dziś i ja ją mogę po sobie zostawić. Dlatego też tak bardzo mi zależało na tym, żeby to nie była płyta, która tylko znajdzie się w serwisach streamingowych, ale żeby to był album, który jest ładnie wydany w wersji na CD oraz na winylu, bo jako fan winyli też sobie nie wyobrażałem tego, żeby nie mieć limitowanej edycji tej płyty na winylu. I rzeczywiście bardzo ładnie udało mi się tę płytę wydać, więc bardzo się z tego cieszę, ale tak jak mówię, to jest proces i ja już mam kilka innych utworów, które chciałbym zrobić, natomiast wydanie tej płyty było dla mnie takim kamieniem milowym, przed którym się bardzo stresowałem, który wiedziałem, że musi się wydarzyć, że ja muszę ten projekt, powiedzmy, dopiąć i teraz mam całkowity spokój. Ja sobie kolejne piosenki mogę wydać wtedy, kiedy będę chciał, a jeżeli nie będę chciał, to ja już może nie wydam żadnej piosenki, ale nie mam żadnej presji. Moją życiową presją było to, aby mieć chociaż jedną płytę w swoim dorobku. I to się udało, a co będzie dalej, to zobaczymy.
0: A czy możemy znaleźć gdzieś próbki płyty, którą pan wydał?
1: Jak najbardziej. Te płytę można, oprócz tego, że ona jest we wszystkich serwisach streamingowych i jeżeli macie państwo do nich dostęp, to zachęcam, bo można oczywiście sobie tę płytę posłuchać. Jedyne co, to na płycie CD i na winylu znajduje się jeden utwór, a nie, on już też się pojawił w tym roku. Taka piosenka Bez tchu, od której wszystko się zaczęło. Ona była na początku dostępna tylko na winylu i na płycie CD, ale teraz również jest w serwisach streamingowych. Ale ja również tę płytę jakby mam zawsze przy sobie na koncercie, więc można ją kupić na mojej stronie internetowej, zamówić. Natomiast również zawsze na koncercie, po koncertach jest możliwość, żeby kupić tę płytę. Ja oczywiście z przyjemnością te płyty zawsze podpisuję i cieszę się, jeżeli no właśnie ktoś przychodzi na mój koncert, nawet jeżeli nie jest to koncert autorski, ale chce sobie zabrać na pamiątkę mój głos do domu. I też mam takie informacje z różnych stron kraju, że na przykład ta płyta gdzieś tam w samochodzie jest, nie wszystkie samochody mają teraz odtwarzacz CD. To jest prawda, natomiast wiem, że wiele osób ma tę płytę po prostu i sobie ją często odpala i to jest dla mnie taka radość, która mi przyświecała wtedy, kiedy ja nad tą płytą pracowałem. Ja właśnie tego chciałem.
0: To skoro o koncertach mowa, to przypominam, że zapraszamy na koncert
1: 22 maja do Centrum Kultury Agora we Wrocławiu. Ten koncert będzie o godzinie 18:00 i tak jak wspomnieliśmy, to będzie dokładnie 9. rocznica śmierci Zbigniewa Wodeckiego, więc wyjątkowy dzień i bardzo nam zależy, żeby państwo licznie przybyli, bo właściwie dla was jest ten koncert, a ja znam już Centrum Kultury Agora na tyle, że wiem, że tam są naprawdę fantastyczne wydarzenia, świetne koncerty na bardzo wysokim poziomie, rewelacyjnie zrealizowane, znakomici artyści, więc przy okazji polecam państwu to miejsce, jeżeli mogę zarekomendować i myślę, że mój koncert, który jest drugim koncertem w moim życiu w Centrum Kultury Agora, będzie tak samo udany jak pierwszy, a dodam jeszcze tylko, że wystąpiłem tam po raz pierwszy kilka lat temu właśnie z koncertem z repertuarem Andrzeja Zauchy i to był koncert, który mi otworzył artystycznie bardzo dużo fajnych drzwi i nowych ścieżek. To był dla mnie przełomowy koncert i on właśnie się odbył w Centrum Kultury Agora. Więc strach się bać, co będzie 22 maja, co tym razem się wydarzy po tym koncercie, ale nie mogę się autentycznie doczekać, bo ja w ogóle uwielbiam śpiewać piosenki Zbigniewa Wodeckiego i nawet na koncertach, które są takim miksem moich autorskich piosenek i piosenek innych wykonawców, to obowiązkowo znajdują się przynajmniej 2 piosenki z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego, bo po prostu uwielbiam ten repertuar i uwielbiam te utwory.
0: Ale zanim się pożegnamy, to ja mam takie pytanie. Czy byłaby szansa na próbkę tego, zajawkę tego, co będzie na koncercie?
1: O kurczę, to jest zawsze najtrudniejsze pytanie i rzecz do wykonania tak z biegu. Co mógłbym tutaj zaprezentować? Zastanawiam się. Zastanawiam się. Może fragment jednej z najpiękniejszych kompozycji Zbigniewa Wodeckiego, którą wykonywał ze Zdzisławą Sośnicką. Z tobą chcę oglądać świat.

0: jest. Ach, ale stres.
1: Bardzo dziękujemy i myślę, że tutaj chyba nic więcej dodawać nie trzeba. Sami Państwo słyszycie, że naprawdę warto przyjść 22 maja do Centrum Kultury Agora, a naszym gościem był Michał Bober, wokalista i muzyk, którego usłyszymy właśnie 22 maja na koncercie Michał Bober w utworach Zbigniewa Wodeckiego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Ja dziękuję za zaproszenie i mówię Państwu do zobaczenia w Agorze.
2: Przystanek Kultura.

15 minut pozostało do godziny 11. Zgodnie z zapowiedzią rozdajemy dzisiaj bilety na koncert, o którym była mowa w dzisiejszej audycji Przystanek Kultura, czyli Michał Bober w utworach Zbigniewa Wodeckiego, koncert już 22 maja o godzinie 18 w Centrum Kultury Agora. I mam do rozdania dwa podwójne zaproszenia. Myślę, że to jest nie lada gratka dla fanów Zbigniewa Wodeckiego, ale nie tylko, bo Michał Bober to wokalista, jak pokazał w audycji, o wielkim talencie i szerokich horyzontach takich artystycznych, więc myślę, że to może być po prostu świetny koncert w asyście wspaniałych muzyków jak Dominik Gawroński na trąbce, Piotr Sypień na basie, Piotr Terleliński na gitarze i Tomasz Garbera za perkusją. Ci artyści wystąpią właśnie 22 maja. Jeśli nasi słuchacze chcieliby wybrać się na ten koncert sami lub kogoś zaprosić, mamy dwa podwójne zaproszenia, wystarczy napisać do nas pod numer 7148, zaczynając od słowa rodzina, bądź zadzwonić, wybierając numer 71 322 20 22 i opowiedzieć, za co lubicie, czy kochacie też muzykę Zbigniewa Wodeckiego, bo na pewno słuchają nas teraz fani właśnie tego artysty. Czekam na wasze wiadomości do godziny 11, bądź połączenia telefoniczne.

0: 48 minut po godzinie 10. To zespół The Verve i Bittersweet Symphony na antenie Radia Rodzina. A ze mną jest już nasza słuchaczka Iza. Dzień dobry, czy się słyszymy?
1: Tak, dzień dobry.
0: I będziemy rozmawiać o tym, za co pani Iza uwielbia muzykę Zbigniewa Wodeckiego, bo taki jest. Rozumiem, że chce pani wybrać się na ten koncert z kimś bliskim.
1: Tak, no mam nadzieję, że wybiorę się z mężem na ten koncert. No, ja bardzo lubię właśnie muzykę Zbigniewa Wodeckiego. Jest to właśnie, uważam, taka bardzo uniwersalna muzyka i słowa przede wszystkim. Poetyckie, nostalgiczne i też z takim trochę sentymentem wspominam właśnie tego piosenkarza, ponieważ jak byłam taką nastolatką, to miałam okazję przypadkowo spotkać właśnie w miejscowości, w której mieszkałam, pana Zbigniewa, także dostałam autograf wtedy, pamiętam, więc zawsze gdzieś tam chciałam być na tym koncercie.
0: Wow, no to super, brzmi piękna historia. W takim razie będzie, mam nadzieję, że to dla pani i dla pani męża taka też podróż sentymentalna, ten koncert. Bilety trafiają w pani ręce, podwójne zaproszenie 22 maja o godzinie 18 w Centrum Kultury Agora. Proszę się nie rozłączać, pozostać ze mną, a my wracamy do muzyki na antenie Radia Rodzina. Dziękuję. Czy kogoś jeszcze pozdrawiamy może na koniec?
1: No, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Oh, uno, dos, tres, cuatro.

Kilka minut pozostało do godziny 11, a ja mam do rozdania jeszcze jedno podwójne zaproszenie na koncert Michał Bober śpiewa Wodeckiego. No i jeśli nasi słuchacze chcą się wybrać na taki koncert, wystarczy zadzwonić, tak jak nasza słuchaczka Iza, pod numer 71 322 20 22, lub wysłać SMS-a, wybierając numer 71 48, i zaczynając wiadomość od słowa rodzina, i napisać bądź powiedzieć krótko, za co lubicie, kochacie muzykę Zbigniewa Wodeckiego, jego głos, jego niezwykłą prezencję sceniczną, a może coś zupełnie innego, i wybrać się na ten koncert już 22 maja w Centrum Kultury Agora o godzinie 18. Right here.

0: Dwie minuty pozostały do godziny 11, ale przez te dwie minuty jeszcze wiele może się wydarzyć, bo zadzwoniła do nas właśnie nasza słuchaczka Stanisława. Dzień dobry, czy się słyszymy?
1: Halo? Dzień dobry, tak.
0: No i właśnie słuchamy, za co pani kocha tą muzykę Zbigniewa Wodeckiego? Posłuchajmy.
1: Kocham za przepiękny głos, za tą trąbkę, za te piękne piosenki, które nas unosiły po prostu. A młodość była niesamowita właśnie, jak Wodecki śpiewał.
0: Pięknie to brzmi. Mam nadzieję, że ten koncert będzie wspaniały dla was, bo z kim pani się wybierze, proszę jeszcze zdradzić?
1: No, wybiorę się z sąsiadką moją, bo z mężem uwielbialiśmy, ale mąż odszedł, także...
0: No to w takim
1: bardzo
0: razie...
1: Bardzo bym chciała być na takim koncercie teraz i usłyszeć jeszcze, jak żeśmy nieraz z mężem przesiadywali i wysłuchiwali tych koncertów Wodeckiego.
0: O, no to rozumiem, że to już będzie któryś z kolei koncert, znaczy nie Wodeckiego, ale muzyki Wodeckiego.
1: Tak, tak.
0: Zdarzyło
1: tak.
0: się być. No to fantastycznie. Proszę powiedzieć, czy kogoś pozdrawiamy jeszcze na koniec?
1: Pozdrawiam mojego syna i synową.
0: My również przyłączamy się do tych pozdrowień, a bilety trafiają w pani ręce. Proszę się nie rozłączać, pozostać ze mną. My jeszcze chwileczkę, za chwileczkę już będą serwis informacyjny i prognoza pogody. No i cóż, bardzo dziękuję pani Stanisławo oraz wszystkim słuchaczom, którzy biorą udział w naszych konkursach regularnie. Każdego dnia można wygrać coś innego, a dzisiaj właśnie rozdawaliśmy bilety na koncert Michała Bobera. Będzie się nimi cieszyć pani Iza i pani Stanisława. Gratulujemy raz jeszcze.
1: Dziękuję ślicznie i pozdrawiam.
0: Proszę się nie rozłączać. Dziękuję.
2: W Rumunii szczyt bukaresztańskiej dziewiątki. Polska dyplomacja domaga się wyjaśnień od Amerykanów w sprawie Zbigniewa Ziobry. Samorządowcy zaproszeni na Jasną Górę. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Możliwa relokacja amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski będzie jednym z tematów szczytu bukaresztańskiej dziewiątki, który rozpoczyna się właśnie w Rumunii. Polskę reprezentował będzie prezydent Karol Nawrocki. Szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz podkreśla niezmienne stanowisko Pałacu Prezydenckiego.
3: Jeśli ta zapowiedź prezydenta Trumpa o wycofaniu kilku tysięcy żołnierzy z Niemiec miałaby dojść do skutku, to jasnym jest, że lepiej jest, aby ci żołnierze zamiast trafić na terytorium Stanów Zjednoczonych, trafili na wschodnią flankę NATO i o tym także będą te rozmowy. Jestem przekonany, że wszyscy liderzy państw bukaresztańskiej dziewiątki poprą to oczekiwanie, aby Amerykanów było więcej, jeśli chodzi o ich wojska w Europie Wschodniej. I mamy nadzieję, że rząd też choć trochę się zaangażuje, jak rozumiem, Ministerstwo Obrony angażuje się już w te sprawy.
2: Wcześniej sceptycznie o przenoszeniu amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski wypowiadał się premier Donald Tusk. Zbigniew Ziobro jest w Waszyngtonie, gdzie, jak sam podkreśla, zamierza aktywnie oddziaływać na amerykańską Polonię. Został komentatorem jednej z polskich stacji telewizyjnych. Tymczasem polskie MSZ domaga się wyjaśnień od Amerykanów. Resort dyplomacji pyta w nocie do ambasady USA, jak i kiedy dokładnie polityk PiS-u przedostał się z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Pytań do ambasady USA ma też wiele prokuratura, dotyczą również Marcina Romanowskiego.
4: Na podstawie jakich dokumentów przekroczyli granicę, czy powoływali się na status uchodźcy lub czy wystąpili o azyl?
2: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, który jednocześnie przyznał, Zbigniew Ziobro nie jest osobą poszukiwaną międzynarodowo. Ani wczoraj nie był poszukiwany, ani dzisiaj nie jest poszukiwany, dodał Przemysław Nowak. 55 lat. Taka jest obecnie średnia wieku pielęgniarki w Polsce. Dane opublikował Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Agnieszka Jaromin, pielęgniarka z bloku chirurgii onkologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach, nie traci optymizmu i zauważa.
5: Teraz też coraz więcej młodych dziewczyn przekonuje się do tej pracy, ponieważ fajne jest to, że też ten zawód pielęgniarki jest bardziej nagłaśniany, jest bardziej medialny. Jednak w tych socialach jest dużo więcej pielęgniarek, które promują po prostu ten zawód. Pokazują go w taki sposób, że jest to coś, co naprawdę satysfakcjonuje i jest to pracą, która przynosi dużą wdzięczność.
2: Według wyliczeń strony społecznej na 1000 mieszkańców przypada w Polsce obecnie mniej niż 6 pielęgniarek. Samorządowcy z całej Polski zaproszeni na Jasną Górę. Z patronką samorządowców, świętą Kingą, budujemy wspólnotę małych ojczyzn. Pod takim hasłem w niedzielę 24 maja odbędzie się 33. Ogólnopolska Pielgrzymka Samorządu Terytorialnego. Centralnego na Jasną Górę.
6: Będziemy cały czas wracać do dziedzictwa świętej Kingi, podejmując różnego rodzaju formy duszpasterstwa samorządowców i pracowników administracji samorządowej. Wydaje się, że XIII wiek to zupełnie inna epoka niż XXI, ale kwestie zasadnicze są tutaj niezmienne. Myślę o nauczaniu Kościoła dotyczącym kwestii zasadniczych, mianowicie chodzi o katolicką naukę społeczną. Ona w XIII wieku była jeszcze inaczej rozumiana, nie była tak rozwinięta jak obecnie. Święta Kinga wyprzedzała epokę, ponieważ w swoim zarządzaniu, nie tylko wcześniej jako księżna, ale później jako księgi, stosowała właśnie te zasady.
2: Mówił delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw samorządowców i pracowników administracji samorządowej biskup Andrzej Jerzy. Działalność świętej Kingi w XIII wieku stanowiła wzór mądrego zarządzania, rozwoju gospodarczego i troski o wspólnotę.
0: Pięć minut po godzinie 11:00, czas na prognozę pogody. We Wrocławiu aktualnie jest 10 stopni, temperatura powolutku rośnie. Dzisiaj deszczowo, nie tylko we Wrocławiu, ale na całym Dolnym Śląsku. Ciśnienie atmosferyczne jest niskie i możemy czuć się nieco senni, ale na szczęście jakość powietrza jest dobra. Jutro natomiast na całym Dolnym Śląsku nie tylko popada, ale także zagrzmi. Ma być burzowo, ale też nie będzie wcale tak zimno.
7: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
9: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
10: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
7: Reklama.
11: Radio Rodzina.
12: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Radio Rodzina Milicz 88,5 FM.
1: 20 minut po godzinie 11 się powolutku zbliża, a za chwilkę na naszej antenie posłuchamy sobie takiej relacji ze spektaklu w Teatrze Lalek, we Wrocławskim Teatrze Lalek. Ja chcę uruchomić taki nowy cykl raz w miesiącu, takiego komentarza dotyczącego właśnie jakiegoś fajnego spektaklu w tamtym teatrze, ale widzianego oczami dzieci, czyli usłyszymy głosy dzieci o spektaklu, co sobie tam myślą o nim, jak im się podobał, jak go zrozumiały. Już za chwilkę.

0: Ostatnio zobaczyłam z moimi dziećmi spektakl Kulawa kaczka i ślepa kura i o tym właśnie rozmawiałam z nimi po tym spektaklu, co o tym sądzą. No i nagrałam krótko właśnie taki ich komentarz. Nie wiem, czy zaraz uda nam się go tutaj odtworzyć. Spróbujemy, zobaczymy, czy zadziała. A jeśli nie zadziała, to może za chwilkę się uda. Bo to całkiem ciekawe właśnie usłyszeć też, co dzieci same myślą o tym, co oglądają, bo nam dorosłym się to czasem często podoba bądź nie, a dzieci to na swój sposób jakiś tam percepują.
1: Tytuł spektaklu to była Kulawa kaczka i ślepa kura i wyreżyserował to Tomasz Maślonkowski, a reżyser to jest ktoś taki, kto ustala, jak ten spektakl mniej więcej będzie przebiegać, co tam będzie się działo. I pamiętacie, jakie były bohaterki? Kto tam był? Marcel?
2: Kula.
1: Tak, i ona była jakaś taka szczególna, prawda? To nie była normalna kura.
2: I kulawa kaczka.
1: Tak, Ignacy, była ślepa kura i kulawa kaczka. I pamiętacie, gdzie one były, Marcel?
2: Na scenie.
1: Na scenie, tak. Ale ta scena to było tak naprawdę co?
2: Podwórko.
1: No właśnie. I co się działo w tym spektaklu? Co te dwie postaci robiły, kura i kaczka?
2: Podróżowały.
1: Tak, to była podróż. Jaka ta podróż była?
2: W myślach.
1: A, czyli w wyobraźni podróżowały, tak? Bo naprawdę nic się tam nie zmieniało na scenie, prawda?
2: Mhm.
1: Ale też było dużo chyba takich śmiesznych momentów, co?
2: Tak!
1: Co was najbardziej rozbawiło?
3: Mnie rozbawiło, jak Kula mówiła tam coś, Kaczuszko, jesteś tu jeszcze?
1: No właśnie, bo Kura nic nie widziała i cały czas szukała tej kaczki. A ciebie co rozbawiło, Ignacy?
4: To samo.
1: Tak, jak ta Kura cały czas szukała tej kaczki, a ta kaczka co śmiesznego robiła?
4: Że las była, a las odleciała.
1: A, odleciała w końcu, bo ona, jak była kulawa, to znaczy, że czego nie mogła robić?
4: Latać.
1: No właśnie, nie mogła latać. A to był taki niezwykły spektakl troszeczkę, prawda? Bo nie było żadnych rekwizytów, tylko co było na scenie? Jedna, jedyna rzecz, co to było?
4: Drzewo.
1: Drzewo. I jeszcze było coś słychać. Ktoś jeszcze był? Był ktoś, kogo nie było widać, ale było go słychać. Kto to taki był? Co ta osoba robiła?
4: Pan Głos.
1: Pan Głos. I on opowiadał tą historię, tak?
4: Tak.
1: Mi się wydawało, że on trochę mówił tej kaczce i tej kurze, co mają robić. Też tak myślicie?
4: Tak.
0: I to był właśnie taki krótki komentarz dotyczący tego spektaklu Kulawa kaczka i ślepa kura we Wrocławskim Teatrze Lalek. Bardzo polecam. Myślę, że to jest taki spektakl inny od wszystkich pozostałych, które udało mi się tam zobaczyć.

38 minut po godzinie 11, powoli zbliżają się na naszej antenie intencje. To jest czas wspólnej modlitwy. Nasi słuchacze do nas dzwonią. Trzeba wybrać numer 71 322 2022 od godziny 11.45 i nieprzerwanie możecie także wysyłać swoje intencje SMS-owo pod numer 7148, zaczynając wiadomość od słowa intencje. Show is hot out here. No, I don't mind though.

Rozpoczynamy intencje na antenie Radio Rodzina, czyli czas wspólnej modlitwy. Możecie do nas dzwonić wybierając numer 71 322 20 22 lub wysyłać swoje intencje SMS-em wybierając numer 71 48 i zaczynając wiadomość od słowa intencje.

Jest z nami pierwsza słuchaczka. Szczęść Boże. Halo, czy się słyszymy? Szczęść Boże. No niestety coś tutaj się rozłączyło.

0: SMS-owo nasza słuchaczka Jadwiga prosi o gorącą modlitwę w imieniu 6-letniego wnuczka Eryka o szybkie ustąpienie choroby i powrót do zdrowia. Bóg zapłać. Jest z nami słuchaczka. Szczęść Boże.
1: To, że są świętymi ludźmi oraz naszych znajomych i rodziny. O Boże, to Boże, dziękuję.
0: Przyłączamy się do intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Maria z parafii Szkocle. Bardzo proszę o modlitwę i wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich księży. Konnych. Proszę też o modlitwę wszystkich chorych, cierpiących, umierających, ze wszystkich zmarłych, za dusze w czyściu cierpiące, ze wszystkich podróżujących, pielgrzymujących, a zwłaszcza za kierowców. Niech święty Krzysztof wszystkich prowadzi prostą drogą. Dziękuję Bogu za moją rodzinę, za rodzinę mojego brata Henryka, za wszystkich parafian z naszej parafii, za tych wszystkich, którzy się za mnie modlą, między innymi za panią Halinkę, pana Jerzego, panią Bogusię. Niech Maria wyprasza wszystkim potrzebne łaski. Proszę też o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Łukasza, Marty oraz ich synka Michała. W modlitwie polecam też wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam serdecznie, życzę dobrego dnia. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem my również życzymy dobrego dnia. Przyłączamy się oczywiście do wszystkich intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

SMS-owo nasza słuchaczka Jadwiga prosi o gorącą modlitwę w swojej intencji o ustąpienie dolegliwości bólowych stawów. Bóg zapłać. A ja przypomnę, że trwają do godziny 12 na naszej antenie intencje, czas wspólnej modlitwy. Aby wziąć udział, wystarczy zadzwonić, wybierając numer 71 322 20 22 lub wysłać swoją intencję SMS-em pod numer 71 48, zaczynając wiadomość od słowa intencje.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Chciałabym podziękować za wszystkie łaski Panu Bogu, które dotychczas otrzymałam, za powrót do zdrowia mojego męża oraz prosić o dalszą opiekę i błogosławieństwo. Pozdrawiam wszystkich znajomych, wszystkie parafie z Góry Śląskiej. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, my również przyłączamy się do tych pozdrowień oraz do intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę z góry.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Proszę o wspólną modlitwę do Matki Boskiej, nieustającej pomocy w sprawie, żebym pomogła mojej córce w jej trudnych sprawach takich domowych, bo ją tak za przeproszeniem olewają tych wszystkich urzędnicy nasi, ale to już Matka Boska musi pomóc, dać cierpliwość w tych ciężkich czasach. Dla mnie proszę o trochę zdrowia i dla błogosławieństwo dla moich wnuków, wnuczek i dla mojego wnuka księdza Przemka, żeby mu się jak najlepiej powodziło, żeby on służył, żeby służył tak jak do tej pory służy swoim parafianom, bo jest wspaniałym księdzem według babci, ale ludzie też, a szczególnie starsi ludzie, bardzo go poważają i szanują. A wam życzę dużo, dużo cierpliwości do wszystkich tych słuchaczy, którzy, ale my was kochamy i dlatego tak może czasem dokuczamy tymi wszystkimi, chociaż nie, bo my prosimy Matkę Boską za waszym pośrednictwem o wsparcie i o pomoc. Dziękuję wam, szczęść wam Boże i bądźcie z nami jak najdłużej. Bóg zapłać.
0: Przytulam tutaj panią przez za pośrednictwem tych fal radiowych. Życzę dużo, dużo dobra, dużo ciepła. Przyłączamy się oczywiście do intencji. No i pozdrawiamy naszą słuchaczkę. Dziękujemy również za pozdrowienia i za to, że jesteśmy ważni w waszym życiu.

0: Jest z nami kolejny słuchacz. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Dziękujemy Matce Najświętszej za otrzymane łaski. Modlitwie polecamy całą naszą rodzinę, nasze dzieci, Kubę, Martę, Zosię, o błogosławieństwo Boże dla nich, o mądrość, o dary Ducha Świętego, o bezpieczeństwo, również w intencji żony, o zdrowie, o potrzebne łaski dla niej, siły w przezwyciężaniu wszelkich trudności. Chcemy też prosić o stawienictwo w naszych tych intencjach, które nosimy głęboko w sercu, problemach, które musimy rozwiązać, o pomoc w ich rozwiązaniu. W modlitwie też polecamy wszystkich, którzy podróżują, kierowców, o szczęśliwe i bezpieczne dotarcie do celu. Chcemy też modlić się w intencji naszych dobroczyńców, tych, którzy nam pomagają, wspierają nas w jakikolwiek sposób, o błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski. W modlitwie też polecamy zmarłych z naszych rodzin, naszych znajomych, o niebo dla nich. Także chcemy się modlić 13 maja o nawrócenie grzeszników, zastanienictwem Matki Bożej Fatimskiej. Modlitwie też polecamy słuchaczy i pracowników Radia Rodzina. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać, bardzo dziękujemy za każde wypowiedziane słowo. Przyłączamy się oczywiście do tych intencji i pozdrawiamy naszego stałego słuchacza.

Na zegarach godzina 12, oznacza to, że intencje na naszej antenie dobiegły końca. Ja tym samym żegnam się z naszymi słuchaczami, życząc błogosławionego dnia i zapraszam do modlitwy południowej na naszej antenie. Zostańcie z nami.

0: W Rumunii szczyt bukaresztańskiej dziewiątki. Polska dyplomacja domaga się wyjaśnień od Amerykanów w sprawie Zbigniewa Ziobry. Samorządowcy zaproszeni na Jasną Górę. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Możliwa relokacja amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski będzie jednym z tematów szczytu bukaresztańskiej dziewiątki, który rozpoczyna się właśnie w Rumunii. Polskę reprezentował będzie prezydent Karol Nawrocki. Szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz podkreśla niezmienne stanowisko Pałacu Prezydenckiego.
1: Jeśli ta zapowiedź prezydenta Trumpa o wycofaniu kilku tysięcy żołnierzy z Niemiec miałaby dojść do skutku, to jasnym jest, że lepiej jest, aby ci żołnierze zamiast trafić na terytorium Stanów Zjednoczonych, trafili na wschodnią flankę NATO i o tym także będą te rozmowy. Jestem przekonany, że wszyscy liderzy państw bukaresztańskiej dziewiątki poprą to oczekiwanie, aby Amerykanów było więcej, jeśli chodzi o ich wojska w Europie Wschodniej. I mamy nadzieję, że rząd też choć trochę się zaangażuje, jak rozumiem, Ministerstwo Obrony angażuje się już w te sprawy.
0: Wcześniej sceptycznie o przenoszeniu amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski wypowiadał się premier Donald Tusk. Zbigniew Ziobro jest w Waszyngtonie, gdzie, jak sam podkreśla, zamierza aktywnie oddziaływać na amerykańską Polonię. Został komentatorem jednej z polskich stacji telewizyjnych. Tymczasem polskie MSZ domaga się wyjaśnień od Amerykanów. Resort dyplomacji pyta w nocie do ambasady USA, jak i kiedy dokładnie polityk PiSu przedostał się z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Pytań do ambasady USA ma też wiele prokuratura, dotyczą również Marcina Romanowskiego.
2: Na podstawie jakich dokumentów przekroczyli granicę, czy powoływali się na status uchodźcy lub czy wystąpili o azyl?
0: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, który jednocześnie przyznał, Zbigniew Ziobro nie jest osobą poszukiwaną międzynarodowo. Ani wczoraj nie był poszukiwany, ani dzisiaj nie jest poszukiwany, dodał Przemysław Nowak. 55 lat. Taka jest obecnie średnia wieku pielęgniarki w Polsce. Dane opublikował Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Agnieszka Jaromin, pielęgniarka z bloku chirurgii onkologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach, nie traci optymizmu i zauważa.
3: Teraz też coraz więcej młodych dziewczyn przekonuje się do tej pracy, ponieważ fajne jest to, że też ten zawód pielęgniarki jest bardziej nagłaśniany, jest bardziej medialny. Jednak w tych socialach jest dużo więcej pielęgniarek, które promują po prostu ten zawód. Pokazują go w taki sposób, że jest to coś, co naprawdę satysfakcjonuje i jest to pracą, która przynosi dużą wdzięczność.
0: Według wyliczeń strony społecznej na 1000 mieszkańców przy

0: kwestie zasadnicze są tutaj niezmienne. Myślę o nauczaniu Kościoła dotyczącym kwestii zasadniczych, mianowicie chodzi o katolicką naukę społeczną. Ona w XIII wieku była jeszcze inaczej rozumiana, nie była tak rozwinięta jak obecnie. Święta Kinga wyprzedzała epokę, ponieważ w swoim zarządzaniu, nie tylko wcześniej jako księżna, ale później jako księni, stosowała właśnie te zasady.
1: Mówił delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw samorządowców i pracowników administracji samorządowej biskup Andrzej Jerzy. Działalność świętej Kingi w XIII wieku stanowiła wzór mądrego zarządzania, rozwoju gospodarczego i troski o wspólnotę.
2: Dziewięć minut po godzinie 12, środa, 13 dzień maja za oknami, słońce walczy z chmurami i z przelotnymi opadami deszczu również. Wiatr w porywach może przekraczać 30 km na godzinę, to zła wiadomość dla rowerzystów, wiadomo, nie dla rowerzysty taka pogoda, no, ale niektórzy dają radę. 15 stopni maksymalnie dzisiaj zobaczymy, w tej chwili tylko 11. Ogólnie ten tydzień zapowiada się na pochmurny i deszczowy.
3: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe upominki komunijne. Pamiątki, pięknie kolorowane i oprawione Biblie, obrazki, biżuterię, wyroby ze srebra i złota, edukacyjne gry biblijne i filmy. Dostępne są także wianki, rękawiczki, torebki i pelerynki komunijne. Te i inne upominki oraz oczywiście wiele, wiele książek do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarnia.wroclaw.pl.
4: Reklama. Tu Radio Rodzina.

Karolina Baszak nam tak wyśpiewała ładnie do końca swoją melodię, 28 minut po godzinie 12, a ja to Maciej Stajniak, witam serdecznie, przedstawiam się miło i cieplutko w ten rozczarowujący troszeczkę maj. Umówmy się, nie tego spodziewaliśmy się po maju, te pierwsze dni maja były bardzo obiecujące, przy tym było 27-28 stopni na majówkę, upały gorące i mówiliśmy, o w końcu się doczekaliśmy, a teraz proszę bardzo, jak typowi Polacy narzekamy, marudzimy, no bo co to jest, jakieś 11 stopni nad ranem, wieje, deszcz pada, zimno, nie ma jak wyjść w ogóle. Nie. I nic nie zapowiada się, że w tym tygodniu cokolwiek się zmieni. No niestety trzeba troszeczkę sobie ponarzekać. No to dobrze, gramy. Może przynajmniej ta pogoda nas troszeczkę ogrzeje i myślami będziemy gdzie inni. Ale już wakacje też sobie można planować. O, czemu by nie?

Jamiroquai, Cosmic Girl, 44, prawie minuty po godzinie 12, to nie czarny żart, tylko prawdziwa, ponura rzeczywistość. Kiedyś raty 0% kojarzyły nam się z zakupem telewizora, komputera albo lodówki, prawda? Dziś w Polsce na raty 0% można sobie rozłożyć rezonans magnetyczny, albo kolonoskopię, albo inny drogi zabieg. To nie jest właśnie żart, tak to wygląda po tym, jak NFZ ograniczyło pewne finansowania. Czy płacisz składki i nie masz bezpłatnego leczenia? Nie płacisz składek, sam płacisz za leczenie prywatne. Płacisz składkę i sam płacisz też za leczenie prywatne. Nie mam pojęcia, jak to funkcjonuje, ale coś tu funkcjonuje zdecydowanie źle, aż strach się starzeć po prostu, no.

0: Premier Donald Tusk o polskiej gospodarce na otwarciu kongresu Impact w Poznaniu. Już 2000 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie zonda krypto. Kilka tysięcy przedsiębiorców protestuje w stolicy. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Polska imponuje światu swoją gospodarnością, przywiązaniem do wolności i solidarnością z potrzebującymi, mówił w Poznaniu premier Donald Tusk. Podczas otwarcia kongresu Impact szef rządu stwierdził, że Polska to najlepsze miejsce na ziemi do życia i spełniania swoich marzeń. Odwołał się do swoich młodzieńczych czasów, kiedy walczył przeciwko komunizmowi.
1: Ludzie się stukali w głowy, kiedy te grupy marzycieli mówiły, tak, to jest możliwe. Wolność i niepodległość to są nie tylko słowa z podręczników opisujących daleką przeszłość. Wolność, niepodległość, dobrobyt to może być także polska rzeczywistość. Trochę czasu nam to zajęło, ale dzisiaj jesteśmy w miejscu, które imponuje całemu światu i całej Europie swoją gospodarnością, przywiązaniem do wolności, solidarnością z potrzebującymi wtedy, kiedy taka potrzeba się pojawia.
0: Jak zauważył premier, obecnie przeciętny Polak jest 3 razy zamożniejszy niż w 1989 roku. Nasza gospodarka była warta w tym punkcie startu. W roku 1989 mniej więcej 67 miliardów dolarów rocznie. W tym roku przekroczyliśmy bilion dolarów, powiedział Donald Tusk. 2000 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, kilkuset pokrzywdzonych przesłuchanych. Nowe informacje na temat prowadzonego postępowania w sprawie zonda krypto przekazał rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach Michał Binkiewicz. To ta jednostka prowadzi śledztwo dotyczące giełdy kryptowalut.
2: Zabezpieczono 104 sztuki sprzętu elektronicznego oraz ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych zonda krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
0: Śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto prokuratura regionalna w Katowicach wszczęła 17 kwietnia. Jest ono prowadzone pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Zablokowane centrum Warszawy, kilka tysięcy przedsiębiorców działających w branży odzieżowej protestuje dziś w stolicy. To w związku z obowiązkiem, jaki wszedł w marcu, o zgłaszaniu każdego transportu odzieży i obuwia. Dotychczas system elektronicznego nadzoru transportu obejmował jedynie paliwa, alkohol oraz inne tak zwane towary wrażliwe. Przedsiębiorcy zebrali ponad 12 tysięcy podpisów pod petycją, którą dziś złożą na ręce ministra finansów. Jeden klik i gotowe. Od 19 czerwca sklepy internetowe będą musiały mieć na stronie widoczny przycisk odstąp od umowy. To ma ułatwić na przykład robienie zwrotów konsumentom. Ale niewiele firm o tym wie, mówi Michał Wójcik z Alsendo.
4: Aż 57% firm e-commerce w Polsce nie słyszało o nadchodzących zmianach, a prawie połowa z tych, które są ich świadome, nie rozpoczęła jeszcze żadnych przygotowań.
0: Brak takiego internetowego guzika może być potraktowany jako łamanie praw konsumenta.

0: Reklama.
1: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
2: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
3: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
4: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
3: To dokąd na wakacje?
4: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
3: A może dalej?
4: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
3: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
0: Reklama.
5: Tu Radio Rodzina.

0: To Katie Melua na antenie Radia Rodzina. 10 minut dokładnie po godzinie 13. Pora na audycję Dziś w Kościele. A dziś zaglądamy do ojców dominikanów we Wrocławiu, bo w najbliższą sobotę przez Wrocław do katedry przejdzie jubileuszowa procesja. Porozmawiamy też o zbliżającej się wiosennej edycji Domini Cafe. Zapraszam serdecznie na rozmowę, którą poprowadzi Natalia Wójcik.
1: Dziś w Kościele.
2: W audycji Dziś w Kościele zaglądamy dzisiaj do klasztoru ojców dominikanów we Wrocławiu. Sprawdzimy, co w najbliższym czasie będzie się działo w ramach obchodów jubileuszu 800-lecia obecności ojców w mieście, ale też zajrzymy do duszpasterstwa akademickiego Dominik. W studiu Radia Rodzina jest już ze mną nasz gość, który opowie nam o tym, co czeka nas już w tą sobotę w ramach jubileuszu, a jest nim ojciec Andrzej Kuśmierski, przeor klasztoru ojców dominikanów we Wrocławiu. Szczęść Boże!
3: Szczęść Boże! Witam wszystkich Państwa!
2: Jednym z punktów kulminacyjnych jubileuszu 800-lecia, który już przed nami, bo w tą sobotę, jest procesja, która wyruszy z kościoła świętego Wojciecha na Placu Dominikańskim. Ojcze przeorze, skąd wziął się pomysł, by uczcić właśnie 800 lat obecności waszej w mieście w taki sposób?
3: Jest to pewien paradoks, ponieważ my jakoś nie przepadamy za takimi wyjściami publicznymi, dużymi, z relikwiami jeszcze. Oczywiście mamy bardzo piękną i taką modlitewną procesję na Boże Ciało, robioną przez duszpasterstwo akademickie. I myślę, że ta procesja, która będzie na Boże Ciało, ona nam podpowiedziała taki trop, że ludzie chcą się pomodlić, chcą się ucieszyć, chcą być razem, chcą dać temu wyraz. I dlaczego, żeby nie zrobić czegoś, co będzie barwne, kolorowe, a przede wszystkim będzie miało charakter dziękczynny, i stąd pomysł katedry, żeby pójść tam właśnie do centrum lokalnego kościoła i podziękować Panu Bogu za 800 lat naszej obecności. Dokładnie 1 maja 1226 roku biskup ówczesny przekazał nam kościół świętego Wojciecha. Czyli w maju jest to wydarzenie, kiedy myśmy do tego kościoła przyszli, więc chcemy podziękować także lokalnemu biskupowi za goszczenie nas tutaj i opiekowanie się nami w pewien sposób. I myślę, że ta procesja to właśnie to analogia do Bożego Ciała podpowiadała nam ten impuls, żeby wyruszyć. I jak pewnie już było tu mówione, ale dołączy się do nas również parafia świętego Maurycego, bo obchodzi również swój 800-letni jubileusz. Więc będzie barwna, będzie dwuczęściowa, będzie się dużo działo.
2: To powiedzmy właśnie, co będzie się działo, jak będzie przebiegała procesja? To zacznijmy od tego, o której wyruszacie?
3: Wyruszamy o godzinie 17 z naszego kościoła. Daliśmy sobie około godzinki czasu, żeby dotrzeć i żeby rozpocząć punktualnie o 18 w katedrze mszę taką uwielbieniową, dziękczynną. W procesie nie będzie się działo dużo, nie będzie tam stacji żadnego rodzaju. Będą pieśni, będą pochodnie, będą kadzidła, będą flagi, będzie bardzo kolorowo, bo poprosiliśmy wszystkich, żeby byli ubrani bardzo kolorowo. Będziemy dużo śpiewali, radośnie idąc do tej katedry. Spokojnie, bez nerwów. Mam nadzieję, że z pomocą policji, która będzie nas wspierać. I mam nadzieję, że dopisze nam też pogoda. Ale jest to taki swobodny raczej przemarsz pełen muzyki i radości.
2: Jak będzie przebiegała trasa i w którym momencie połączycie się z procesją, która wyjdzie z parafii świętego Maurycego?
3: Żeby nie blokować bardzo ruchu, to my wyjdziemy od naszego kościoła, przejdziemy tu ulicą między galerią a naszym klasztorem i pójdziemy dalej w kierunku poczty. Później pójdziemy przez park, żeby właśnie Park Słowackiego, jeśli dobrze mówię, to tamtędy. I przy muzeum spotkamy się z parafią świętego Maurycego i już tam przez most przejdziemy i do katedry prosto.
2: Wspomniał ojciec, że będzie

0: To też procesja z relikwiami. Którzy święci będą towarzyszyć?
1: Będą relikwie świętego Maurycego, a z naszej strony, jakby wiadomo, jedyne właściwe na ten czas to błogosławionego Czesława, pierwszego przora tego klasztoru i zarazem patrona miasta w Wrocławiu. Tak, będą jego relikwie, pewnie będą szczątki jego ręki niesione w takiej uroczystej formie.

0: wspomniał ojciec, że będzie to barwna procesja, no i też widziałam, słyszałam, że prosicie tych, którzy chcą się włączyć, o to, by ubrać się w określony sposób. W jaki?
1: Właśnie, chcemy, aby była kolorowa, bo jest wiosna. Chcemy dać wyraz tego, że jest wiosna, wszystko kwitnie, jest kolorowo, a zarazem no... I barwna i kolorowa procesja zawsze powoduje radość, a chcemy, żeby to było radosne dziękowanie. I myślę, że z tego powodu właśnie jest te kolorowe stroje.
0: Czy coś jeszcze trzeba ze sobą zabrać, czy barwny strój wystarczy?
1: Mam nadzieję, że nie będzie potrzebny parasol.
0: Trwamy w roku jubileuszowym, no i procesja jest jednym z tych ważniejszych momentów, które przed nami. Jednak... dalej, w kolejnych tygodniach, miesiącach również będą się działy inne wydarzenia towarzyszące temu jubileuszowi. Co nas czeka?
1: Czeka nas jeszcze oczywiście oprócz tego, że równolegle cały czas w zasadzie trwają różnego rodzaju wykłady, prelekcje, oprowadzania po kościele, wydarzenia pod tytułem debaty. No najbliższa debata czeka nas 21 maja w Centrum Zajezdnia. To będzie debata o wolności, ponieważ jest 7 takich debat związanych z najważniejszymi pojęciami. Odbyła się już debata dotycząca prawdy, odbyła się debata dotycząca piękna, teraz będzie dotycząca wolności. I później z dużego wydarzenia takiego to będzie jeszcze uroczystość błogosławionego Czesława, którą też chcemy w tym roku bardziej podkreślić. Następnie w październiku będzie duże sympozjum historyczne, też poświęcone naszej obecności i obecności Dominikanów szerzej trochę na Dolnym Śląsku. Więc jeszcze wydarzeń będzie dużo. Właściwie pikniki będą dwa. Teraz mamy taką jubileuszową kawiarenkę Dominikafe, którą zresztą dwa razy do roku organizują studenci.
0: I o czym za chwilę usłyszymy na naszej antenie.
1: A piknik będzie przy okazji mszy 20 lipca z okazji wspomnienia i święta tutaj błogosławionego Czesława. Będzie jeszcze takie jedno, ono jest trochę bardziej zamknięte dla tych wszystkich, którzy nas wspierali. 19 czerwca będzie takie fajne wydarzenie, że wspólnie my będziemy śpiewać dla nich, jako bracia dominikanie, różny repertuar wielogłosowy, ale przede wszystkim chorał dominikański. Ugotujemy jakiś bigos i zaprosimy na jubileuszowe wino Czesław, które produkują nasi bracia w Sandomierzu. Uwaga, tutaj również zapraszam wszystkich słuchaczy do naszej winnicy w Sandomierzu, bo Sandomierz jest o parę miesięcy starszym klasztorem i też w tym roku obchodzi 800-lecie swojej obecności Dominikanów w Sandomierzu, więc naprawdę takich już pomniejszych wydarzeń nawet nie wspomnę. Ten repertuar jest tego roku bardzo duży, już od listopada dzieją się wydarzenia. Wszystko jest dostępne na naprawdę niezwykle pięknej stronie jubileuszowej. Jest kalendarium i tam zapraszam. 800wro.dominikanie.pl

0: Jak słyszymy, jubileusz to wiele wydarzeń, wiele emocji. Czy udało się wam już chociaż tak na chwilę zatrzymać i spojrzeć na te 800 lat obecności Dominikanów we Wrocławiu?
1: Nam, braciom, tak, ale jestem zaskoczony. Za każdym razem podzielić się taką refleksją, że robimy takie oprowadzania po kościele w niedzielę po mszy o 12:00 i one są dosyć regularne i dotyczą różnych aspektów, nie wiem, figury Jezusa Frasobliwego, figury Matki Bożej. I za każdym razem jest tam bardzo dużo osób. Kiedy robimy oprowadzanie po kryptach, jest zawsze pełno ludzi. I ja jestem zaskoczony taką chęcią ludzi słuchania o historii, o miejscu. Mamy teraz taki cykl wykładów robiony ze Stowarzyszeniem Historyków Sztuki we Wrocławiu i pełno ludzi przychodzi na to. Ja sobie myślałem, że nie wiem, no egzorcystę zaproszę, to przyjdzie więcej, a tu nagle na wykłady o historii przychodzi pełno ludzi i to mi daje dużo do myślenia, że ludzie chcą poznawać historię, chcą mieć jej świadomość, chcą poznać miejsca, to co do nich należy i to co tu się działo. I myślę, że to jest jeden z owoców już jubileuszu, że ta świadomość takiego ciężaru, który niesie przez 800 lat dane miejsce, ciężaru błogosławionego, ale takiego nasycenia wydarzeniami, postaciami, historiami, były lepsze, były gorsze, natomiast to ciągle jest istotne dla ludzi i dla nas też. Nas to w jakiś sposób odświeża i to bardzo.
0: To jeszcze na zakończenie naszej rozmowy, naszego spotkania, przypomnijmy hasło jubileuszu i ty jesteś w centrum. Do czego to się odnosi?
1: I to właśnie mało być wieloznaczne. I jak robiliśmy taką ankietę, gdzie postawiliśmy pytanie, jak to rozumiecie, był bardzo szeroki zakres skojarzeń. Naszą intencją było to, że wychodzimy od miejsca, które jest jakby w centrum miasta. Kościół rzeczywiście w centrum, kościół otwarty 12 godzin na dobę, czyli bardzo taki znaczące miejsce. Ale głównie nam chodziło o dwie perspektywy. Z jednej strony i ty jesteś w centrum, odnosi się w jakiś sposób do Pana Boga, który ma być centrum, tak jak Kościół ma być w centrum życia, my mamy mszę o godzinę 12, która ma być w centrum dnia, no taka logika idzie za tymi mszami w całej Polsce i na świecie bracia tak celebrują, ale z drugiej strony chcieliśmy odwrócić tą perspektywę, co i kto dla Boga jest najważniejszy. Dla Pana Boga to ty jesteś w Jego centrum miłości, w centrum drogi zbawienia, w centrum uważności. Jesteśmy jak to oczko w głowie dla Pana Boga. I to te gry znaczeń od geografii, mapy miasta, poprzez teologię, aż odnosząc do Pana Boga, chcieliśmy zawrzeć w tym haśle.
0: A ja przypomnę, że dzisiaj zapraszamy was na procesję, która już w tą sobotę wyruszy z kościoła Ojców Dominikanów. O której godzinie? Przypomnijmy.
1: O godzinie 17:00.
0: A naszym gościem był ojciec Andrzej Kuśmierski, przeor klasztoru Ojców Dominikanów we Wrocławiu. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Ja również dziękuję.
0: A my jeszcze nie kończymy naszej dzisiejszej audycji, bo za chwileczkę zajrzymy do duszpasterstwa akademickiego Dominik.
2: Tu Radio Rodzina.

0: A już teraz zaglądamy do duszpasterstwa akademickiego Dominik, bo tam trwają przygotowania przed wiosenną, jubileuszową edycją kawiarenki Dominik Cafe, która już w najbliższą niedzielę na nas czeka. Ze mną jest już Melania Witwicka z duszpasterstwa akademickiego Dominik. Cześć, witam cię.
1: Hej.
0: Wielkimi krokami zbliża się wiosenna edycja Dominik Cafe i zanim powiemy o tym, co i kiedy nas czeka, to przypomnijmy najpierw, czym jest Dominik Cafe.
1: Dominik Cafe to jest nasza dominikowa kawiarenka. Organizujemy ją z duszpasterstwem, ze studentami od bardzo dawna. No i na niej można kupić książki z drugiej ręki, winyle, zaopatrzyć się w rośliny na wiosennej edycji, posłuchać muzyki, wypić kawę, herbatę, lemoniadę, zjeść coś z grilla, także dużo rzeczy się dzieje.
0: Czyli w przeciwieństwie do tej zimowej kawiarenki, w tej edycji będziemy mogli troszeczkę się ochłodzić.
1: Jasno, odsłona wiosenna oferuje troszeczkę inny repertuar, że tak powiem.
0: No to opowiedzmy o tym, co nas czeka i kiedy.
1: Już 17 maja zapraszamy na kolejną edycję Dominik Cafe, no i na niej zapraszamy na kawę, herbatę, kiełbaskę z grilla, na gofry, ciasta, orzeźwiającą lemoniadę. Odbędą się też targi lokalnych artystek. Będziecie również Państwo mogli posłuchać muzyki na żywo, zaopatrzyć się w książki, winyle i rośliny.
0: Ale w tej edycji czekają nas pewne nowości. Opowiedzmy o nich.
1: Tak, pewne nowe rzeczy, które się pojawiły, to warsztat sitodruku. Stwierdziliśmy, że zamówimy taką własną matrycę i będzie można u nas nadrukować sobie na jakimś jasnym ubraniu, na torbie, nasz własny wzór.
0: Czyli po prostu przychodzimy, jeżeli chcielibyśmy wziąć udział w tym warsztacie, przychodzimy z jakąś koszulką, z torbą, z czymkolwiek, na czym chcielibyśmy mieć nadruk.
1: Tak, ale jeżeli nie zapatrzymy się sami w coś takiego albo nie mamy czegoś takiego w domu, to też będzie można na miejscu u nas nabyć taką koszulkę.
0: Warsztat sitodruku to jedno, ale będzie pewien infopunkt.
1: Tak, myślę, że całkiem ważna sprawa. W tym roku postanowiliśmy, że zorganizujemy właśnie taki infopunkt DKMS-u. Jedna z naszych duszpasterzanek się zajmuje tym i koordynacją wolontariuszy. Będzie można się dowiedzieć, jak zostać dawcą szpiku i czym w ogóle dawstwo szpiku jest.
0: Powiedzmy też teraz o tych godzinach, bo 17 maja to jest niedziela, o której ruszacie.
1: Startujemy o 10 i od 10 będzie otwarty infopunkt do godziny 14. Do godziny 14 też będzie działał kącik dziecięcy, na którym będą różnego rodzaju warsztaty plastyczne dla dzieciaków. A wieczorem zapraszamy o 19.30 na posłuchanie muzyki na żywo. Natomiast o 21.30 rozpocznie się potańcówka do tej muzyki. No i o 22.00 kończymy imprezę.
0: Powiedziałaś o lokalnych artystach, o muzykach. Z kim nawiązaliście współpracę przy tej edycji kawiarenki?
1: W tym roku to będą absolwenci i uczniowie Szkoły Muzycznej drugiego stopnia Podwale, tak jak na zimowej edycji.
0: Kogo zapraszacie do kawiarenki?
1: Na naszą kawiarenkę zapraszamy tak naprawdę wszystkich z zewnątrz. To jest wydarzenie zupełnie otwarte. To ma być takie miejsce spotkania.
0: Czyli i starsi, i młodsi, i najmłodsi znajdą coś dla siebie.
1: Absolutnie wszyscy.
0: No to jeszcze powiedzmy, gdzie się udać. Jak już przyjdziemy na Plac Dominikański, no bo podejrzewam, że to będzie się działo gdzieś w okolicy Kościoła Świętego Wojciecha, to gdzie się kierować?
1: To jest stary refektarz, od skweru Ormiańskiego jest wejście.
0: A my jeszcze tylko dodajmy, że wszystkie zakupione podczas kawiarenki produkty są taką cegiełką na duszpasterstwo akademickie Dominik.
1: Dokładnie.
0: To w takim razie zapraszamy na kawiarenkę Dominik Cafe, która już w niedzielę 17 maja, od której zapraszamy, przypomnijmy?
1: Od godziny 10.
0: Do?
1: Do godziny 10, do 22.
0: A z nami była Melania Witwiska z duszpasterstwa akademickiego Dominik. Bardzo ci dziękuję za spotkanie.
1: Dzięki.
2: Dziś w kościele.

No i do lasu by się poszło, do lasu, albo nad morze, albo w góry, albo wszędzie, jakoś tak chyba wakacyjnie już troszeczkę zaczynam się czuć. 10 minut do godziny 14, tu Radio Rodzina, właśnie o turystach i o wakacjach będzie mowa, bo w Zakopanem rośnie frustracja, turystów mało, tych z krajów arabskich też. No trudno się dziwić, raz się dali na te rachunki grozy naciągnąć, bo przyjechali, powiedzieli swoim, nie jedźcie, tam jest drożej niż w Dubaju. No i teraz w Zakopanem jest panika, bo pusto, miało mało ludzi, chodzi sobie troszkę. Tak sobie myślę, że może jakby ceny były niższe, bardziej atrakcyjne, to może byłoby lepiej. Pamiętam, jakieś 2-3 lata temu byłem na takim krótkim wypadzie w Zakopane. Wcześniej byłem u mojego kuzyna, który tam pod Madrytem mieszka. I jedna historyjka a propos. Szedłem sobie chyba krupówkami, mówię, o, do toalety na chwilkę wejdę i patrzę, tam 10 zł. Jak chciało się skorzystać. Mówię, co to, jakie gdzieś, dlaczego, co? W Madrycie, w Hiszpanii, ogólnie w większości krajów cywilizowanych jest tak, że jak potrzebujesz po prostu skorzystać z toalety, wchodzisz, machasz ręką, cześć, cześć, proszę, zapraszam, nie ma problemu, wchodzisz, wychodzisz miło, sympatycznie, bo chcą, żebyś miło spędzała czas i było fajnie. Tymczasem, no, u nas nawet za takie rzeczy nie próbują w Zakopanem 10 zł. Pewnie zaraz ktoś zadzwoni, powie, teraz to jest 15, panie, nawet się spojrzysz na tą tabliczkę, to już trzeba płacić, no. Nawet widziałem taką prześmiewczą informację o tym, że jest kolejna ofiara niedźwiedzia w Tatrach. 34-letni mężczyzna, podobno w stanie ciężkim, jest przetransportowany do szpitala, bo niedźwiedź zażądał 30 zł za zdjęcie.

0: To małżeństwo jest fundamentem rodziny, przypomina szef Kancelarii Prezydenta. Papież do Polaków o roli wychowawcy i rodzica. JSW chce zaciągnąć 850 milionów złotych pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. To małżeństwo jest fundamentem rodziny, a rodzina fundamentem państwa. I właśnie dlatego znajdują się one pod szczególną ochroną Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. O tym przypomina Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP. To odpowiedź na słowa premiera Donalda Tuska o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych.
1: Jasna definicja zawarta w polskiej Konstytucji w artykule 18, że to małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny jest pod ochroną Rzeczypospolitej. Nie małżeństwo osób tej samej płci. Takie małżeństwa być może mogą być zawierane za granicą. Tam, gdzie prawo na to pozwala, gdzie konstytucja na to pozwala. Polska konstytucja na to nie pozwala.
0: Na straży tych wartości małżeństwa, rodziny i silnego państwa stoi i będzie stać prezydent Karol Nawrocki. O tym zapewnił Zbigniew Bogucki. Premier Donald Tusk wyraził wczoraj nadzieję, że po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w parlamencie znajdą się szybkie, konieczne dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym dotyczące par jednopłciowych. Papież do Polaków o roli wychowawcy i rodzica podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra. Ojciec Święty zachęcił, by rodzice i wychowawcy byli przykładem dla dzieci przyjmujących teraz pierwszą komunię świętą.
2: W tych dniach dzieci w Polsce przystępują teraz do sakramentu pojednania i do pierwszej komunii świętej. Niech rodzice, katecheci i wychowawcy będą dla nich przykładem częstego korzystania z łask sakramentalnych. Papież wskazał, by polecić ich modlitwie, wzywając wstawiennictwa Maryi, Matki Kościoła, czczonej śpiewem litanii loretańskiej.
0: Spotkanie z wiernymi Leon XIV rozpoczął dziś od przypomnienia zamachu na Jana Pawła II, który miał miejsce dokładnie 45 lat temu na placu Świętego Piotra. Ojciec Święty osobiście udał się na miejsce zamachu i tam się modlił.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jastrzębska Spółka Węglowa planuje zaciągnąć 850 milionów złotych pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu. Wynika z opublikowanego projektu uchwały Walnego Zgromadzenia JSW. Sprawę śledzi Mateusz Kornas.
4: Powodem jest trudna sytuacja grupy JSW. Na spółce odbija się wiele rzeczy, m.in. stagnacja na rynku węgla i koksu. W związku z ryzykiem utraty płynności finansowej Jastrzębska Spółka Węglowa realizuje plan restrukturyzacji. Na razie jest akceptacja Rady Nadzorczej dla tej pożyczki. Walne Zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej zabierze głos 8 czerwca. Zabezpieczenia mają stanowić nieruchomości i ruchomości kopalnie Budryk, Knurów Szczygłowice, Pniówek i Borynia Zofiówka.
0: Jastrzębska Spółka Węglowa zamierza skorzystać z nowego mechanizmu, który umożliwia Agencji Rozwoju Przemysłu udzielanie pożyczek przedsiębiorstwom o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Już po wszystkich egzaminach są tegoroczni ósmoklasiści. Dziś napisali trzeci, ostatni egzamin z języka obcego. Każdy uczeń mógł wybrać, co chce dziś zdawać. Zdecydowana większość pisała test z języka angielskiego. Jak poszło? Pytaliśmy samych uczniów.
5: Źle.
6: Dlaczego?
5: Nie no, dobrze poszło, ale źle. To nie było ani łatwe, ani trudne. Trudno stwierdzić.
7: To najprostsze było ogólnie. Na początku była słuchanka, tylko jedno było takie ciężkie. Było zadanie z tekstem, że trzeba było dopasować różne słówka i zrobić ten spójny, logiczny tekst. Był e-mail do jakiegoś kolegi z Anglii.
6: Angielski słyszałem najprostszy, tak, co roku.
5: No tak.
6: Ile będzie?
7: No 96%.
8: Było bardzo łatwe, łatwiejsze niż egzaminy próbne i chyba łatwiejsze niż tamtego roku, tak szczerze.
6: Mama dumna?
5: Oczywiście.
0: Wyniki wszystkich trzech egzaminów mają być 3 lipca. Wówczas uczniowie odbierają zaświadczenia ze szkół podstawowych i zanoszą je do wybranych szkół średnich.
9: Później się przez całe życie ta matura śni od czasu do czasu. Człowiek się budzi, mówi, jejku, całe szczęście już to za mną. 4 minuty po godzinie 14. Dziś mamy zobaczyć 15 stopni na termometrach. W tej chwili 13 i trochę słońca jest. Ono się próbuje przebijać przez chmury, z których niestety synoptycy wciąż ostrzegają. Tu i ówdzie delikatne kropelki deszczu mogą spaść. Wiatr też w porywach dość intensywnie, bo ponad 40 km na godzinę. Jutro 17 stopni, możliwe burze, ale słońca też nie zabraknie.
10: Radio Rodzina.

No i nam się takie oczko zrobiło, 21 minut po godzinie 14 w Radiu Rodzina. Teraz o pewnym wyjątkowym dniu, który się zbliża do nas, 26 dzień maja, czyli Dzień Mamy. Bardzo ważny chyba dzień, bo każdy z nas bardzo kocha swoją mamę i chciałby dla niej jak najlepiej. I tak sobie myślę i pewnie jeszcze o tym będę przypominał i mówił przed samym świętem, że zwykle myślimy o tym, żeby coś kupić mamie, żeby miała fajny szal na przykład, nie wiem, nowe buty, coś ciepłego i tak dalej, i tak dalej. A ja bym chciał zachęcić was do tego, żebyście spędzili z nią trochę czasu, żeby w nagrodę, żeby w ten dzień po prostu zrobić jej jakąś taką niespodziankę, która polega na tym, że zabierzecie ją na przykład do dobrej restauracji, bo lubi jeść. W ogóle trzeba się najpierw dowiedzieć, bo my znamy nasze mamy zwykle od tego, że mamy się nami troszczyły, ale my tak naprawdę nie wiemy, przy jakich piosenkach ona lubiła bawić się i tańczyć, czy chciałaby bardziej pojechać do Paryża, czy może do Londynu, a może chciałaby w góry, a może nad morze, a może do lasu. I jeszcze, jeśli jest jeszcze szansa spełnić jakieś takie jedno z jej marzeń, to czemu by nie? W tej chwili podróż do Paryża to jest raptem z 350 zł w dwie strony. Wyjście na dobry koncert, czy spędzenie z mamą czasu w restauracji to też, myślę, miła okazja do tego, żeby wspólnie spędzić czas. Najpierw dowiedzmy się czegoś fajnego i ciekawego o naszych mamach i dlatego o tym mówię trochę wcześniej, żeby się dobrze przygotować do tego święta, a później zróbmy z nimi coś przyjemnego, zaskoczmy je tak, jak jeszcze nigdy ich nikt nie zaskoczył. Mam nadzieję, że kilku z was teraz namówiłem i pomyślicie o czymś fajnym dla swojej mamy.

Boy and Bird, tak nazywa się ten zespół. 38 minut po godzinie 14, a ja chciałem troszkę ponarzekać, bo jestem wielkim bobiarzem i fanem bobów w każdej postaci i w ilości szczególnie. Tu naprawdę potrafię zaskakiwać sam siebie, jak mi tylko ktoś dostarczy większą ilość, nie ma problemu w każdej. Natomiast przechodziłem obok tutaj na Placu Dominikańskim, tam pani ma taki straganik, wiadomo, centrum miasta to też swoje robi, ale 25 zł, słuchajcie, za pół kilo, nie to za kilogram, 25 zł za pół kilo, to już te szparagi wyglądają tanio za 10 zł, jak się dobrze poszpera, są pyszne, więc polecam wszystkim. Ja się do szparagów przekonałem bardzo późno, dzięki mojej żonie. Ona powiedziała, no co ty, nie jadłeś nigdy? Mówi, nie, no, raz kiedyś spróbowałem, ktoś mi chyba niedobre jakieś zrobił i w ogóle mi to nie smakało, a teraz ojej, uwielbiamy to też w każdej postaci i dodawać to absolutnie do wszystkiego jest genialne. I polecam też białe szparagi, zupełnie inna historia. No ale co z tym bobem? No kiedy on będzie tańszy? Czy ludzie, którzy hodują ten bób, on sobie tam rośnie w tych strączkach, jeśli go obiera, to myślą, że nam też tak pieniążki w strączkach rosną? No chyba nie, no. A ostatnio widziałem też, no niestety sklepy, jak sprzedają coś za 25 zł, to nie idzie. No i później trzeba takie rzeczy wyrzucić. A po co to wyrzucać? Lepiej mi dać, no.

To oczywiście Amy Winehouse, 9 minut przed godziną 15, szybciutko taka z historii ciekawostka wyciągnięta. Czytam sobie teraz o pewnej bitwie na morzu. Bitwa pod Kushimą, to gdzieś tam Japonia. Flota rosyjska właśnie walczyła na morzu z flotą japońską i dostawała od Japończyków tęgiego łupnia. W pewnym momencie, bo też porozumiewały się załogi za pomocą pewnych sygnałów, zaczęli sygnalizować kapitulację Rosjanie. Mówią, nie, dobra, okej. Ale Japończycy dalej zaczęli ich ostrzeliwać, dalej walczyli z furią i zaciekłością. No i nie było wiadomo, o co chodzi, dlaczego, czy oni nie odczytują. Cały czas były ponaglane te sygnały o kapitulacji, a Japończycy dalej swoje. I sprawa wyjaśniła się po jakimś dłuższym czasie. Otóż w książce kodowej, japońskiej książce kodowej, nie było w ogóle takiego słowa jak kapitulacja, nie było takiego sygnału, bo oni nie przyjmowali do wiadomości, że można się poddać, walczy się do samego końca, więc nie rozumieli zupełnie tego, co Rosjanie chcieli im przekazać.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Dziś mija 45. rocznica zamachu na Jana Pawła II. Donald Trump w Chinach, rozpoczyna się jego wizyta. 13 terabajtów danych zabezpieczonych w sprawie zonda krypto. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Dziś mija 45. rocznica zamachu na Jana Pawła II. Polski papież postrzelony został przez tureckiego zamachowca. Polacy wciąż mocno przeżywają wydarzenia z placu Świętego Piotra.
1: Byliśmy przerażeni. Długo oglądaliśmy różne audycje, żeby się przekonać, czy to prawda.
2: Nie dowierzałyśmy w pierwszej chwili, że no jak to na papieża, żeby zamach.
3: Wszyscy zatrzymaliśmy się wtedy. Taka cisza zapadła, wielka.
4: Trzeba było się tylko modlić.
0: Jan Paweł II przeżył zamach, co wiązał z przypadającymi także 13 maja objawieniami fatimskimi. Najpierw brutalnie do nieprzytomności pobili swoje ofiary, a potem spalili je na stosie z mebli i ubrań. Rok po tym brutalnym morderstwie dwóch znajomych Sąd Okręgowy w Lublinie skazał na dożywocie trzech mężczyzn. Tomasza B., Krzysztofa B. oraz Piotra B., mówi sędzia Barbara Markowska.
5: Zachowanie oskarżonych było nieludzkie, bezwzględne, niewytłumaczalne. Nadto wszyscy trzej oskarżeni byli w przeszłości wielokrotnie karani, w tym za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Nadto odpowiadali już wielokrotnie w warunkach powrotu do przestępstwa, w tym w warunkach tzw. multirecydywy.
0: Wyrok nie jest prawomocny.
6: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rozpoczyna się pierwsza wizyta Donalda Trumpa w Chinach od 8 lat. Jutro prezydent USA spotka się tam z prezydentem Xi Jinpingiem. Komentarze na temat spotkania na najwyższym szczeblu zebrał Tomasz Orchowski.
7: Zamiast naciskać na Chiny, Trump kładzie teraz nacisk na utrzymanie stabilnych relacji, twierdzi New York Times, który zauważa, że prezydent chce zwiększyć sprzedaż takich towarów jak samoloty, soja czy wołowina. Trump i Xi znajdują się po przeciwnych stronach coraz bardziej podzielonego geopolitycznego krajobrazu, zwłaszcza że bliski partner Chin, Iran, pozostaje nieugięty wobec żądań Waszyngtonu. To już CNN. Pro-Trumpowy Newsmax przyznaje, że prezydentowi nie udało się dotychczas nakłonić Xi do wpłynięcia na Iran, by zaakceptował amerykańskie warunki. Kanał zauważa, że Trump bagatelizuje różnice z Xi w tej sprawie. Na współpracy skupiają się chińskie propagandowe tytuły. Należący do partii komunistycznej tabloid Global Times twierdzi, że, tu cytat, świat oczekuje, że Chiny i USA wspólnie osiągną więcej ważnych, praktycznych, pozytywnych rzeczy.
0: Można więc odnieść wrażenie, że dochodzi do chwilowej odwilży skazanych w perspektywie długoterminowej na rywalizację dwóch mocarstw. W sprawie zonda krypto zabezpieczono 13 terabajtów danych, o tym informuje prokuratura regionalna w Katowicach. W śledztwie zabezpieczono ponad 100 sztuk sprzętu elektronicznego. Nowe informacje na temat prowadzonego postępowania przekazał rzecznik tej prokuratury Michał Binkiewicz.
8: Przesłuchano kilkaset osób pokrzywdzonych i przyjęto niemal 2000 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Obok tego przesłuchano w charakterze świadków 26 osób niebędących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze. Zwrócono się do ponad 100 największych na świecie giełd kryptowalut celem zabezpieczenia ujawnionych środków oraz istotnych danych teleinformatycznych.
0: O tym, że największa polska giełda kryptowalut może mieć poważne problemy z płynnością, napisały na początku kwietnia media. Analiza, do której dotarły many.pl i Wirtualna Polska, ujawniła spadek rezerw bitcoinów giełdy zonda krypto o 99%. Użytkownicy zgłaszają problemy z wypłatą środków, alarmowali wówczas dziennikarze.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
10: Mamy 13 stopni w tej chwili na termometrach, więcej prawdopodobnie już dziś nie zobaczymy. Nad naszymi głowami chmury, z których od czasu do czasu wciąż jednak może spaść delikatny deszcz, choć i przejaśnienia później nie są wykluczone. W nocy temperatura spadnie do 8 stopni, jutro szykujmy się na burzę, choć będzie troszkę cieplej, bo 17 stopni, a słońce ma chętniej pokazywać się za chmury.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
11: Reklama.
12: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max. Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
4: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw w każdym wieku. Po każdej lekcji gratis dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje: Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
11: Reklama. Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.

0: Martin Solveig o zazdrości pośpiewał 36 minut po godzinie 15, ale fajnie jak słońce wychodzi, szkoda, że go więcej troszkę nie ma. Mówiliśmy o pewnej akcji, namawialiśmy Państwa, akcja Czysta Odra. No i namawialiśmy i się udało pod wieloma względami. Ta odsłona, ta edycja okazała się naprawdę rekordowa. Zresztą o tym opowie Dominik Dobrowolski, ekolog, podróżnik, no i organizator właśnie akcji Czysta Odra.
1: Największa liczba wolontariuszy, ponad 30 tysięcy osób przyłączyło się do akcji. Przypomnę, że działaliśmy nie tylko na Odrze, ale na wszystkich jej dopływach, a że Odra jest rzeką międzynarodową, więc i były grupy czeskie, i niemieckie, i oczywiście patrząc się na samą Odrę i na wszystkie jej dopływy, to największą grupę stanowili Polacy. Działaliśmy od pierwszego dnia wiosny i w sumie można powiedzieć, że akcja cały czas trwa, aczkolwiek do 30 kwietnia mieliśmy zakończyć większość tych największych działań. Natomiast akcja się tak spodobała, że jeszcze w maju i czerwcu planowane są akcje, a wielki finał będziemy organizować tam, gdzie niestety śmieci dopływają, czyli do Wolińskiego Parku Narodowego.
0: Ilość ton, jakie udało się uzbierać, też jest rekordowa, ale to akurat nie cieszy.
1: Rekordowo udało nam się pozbierać śmieci z Odry i jej dopływów. To akurat nas nie cieszy, no bo po prostu te śmieci są, więc musimy z nimi walczyć. Wolelibyśmy akcję Czysta Odra robić tak, żeby tych śmieci było mało. Okej, śmieci były, więc trzeba było je pozbierać. Ponad 200 ton śmieci usunęliśmy z Odry i jej dopływów. Najwięcej śmieci okazuje się to takie jakieś śmieci z, można powiedzieć, przestępstw albo jakichś kryminalnych źródeł, bo tak, jakieś rozebrane samochody, jakieś części domowe, jakieś sprzęty elektryczne i elektroniczne, oczywiście bardzo dużo opon i to jest bardzo duży problem, jakieś odpady pobudowlane, czyli widać, że ktoś zamiast płacić za wywóz śmieci, te śmieci wywozi do lasów. Oczywiście mnóstwo również jest opakowań różnego rodzaju.
0: Więcej o akcji też można poczytać i posłuchać na naszej stronie. Zachęcamy, żeby też zaglądać na radiorodzina.pl. A te odpady z tych opon mnie troszkę dziwią. Pamiętam, byłem w Kenii, tam Masajowie sobie robią takie buty z opon. Bardzo sobie chwalą, mówią, że świetne. Bardzo długo można w nich chodzić i bardzo tanie są, no bo praktycznie tych opon jest cała masa. A duża część ludzi, którzy sobie siedziała przy drodze, też wykorzystywała opony jako swojego rodzaju takie leżanki. Można, jak się trochę pokombinuje. No ale i tak, wielkie brawa dla wszystkich, którzy brali udział w tej edycji Akcja Czysta Odra. Bizkit teraz na naszej antenie.

0: Polskie myśliwce poderwane. Trwa zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Pakiet ceny paliw niżej będzie przedłużony. Symbolicznie oznaczono źródła królowej polskich rzek. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Polskie wojsko poderwało myśliwce w związku ze zmasowanym atakiem Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy z użyciem dużej liczby dronów. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę. O tym, że Rosja rozpoczęła długotrwały atak powietrzny na infrastrukturę krytyczną Ukrainy, donosi także ukraiński wywiad wojskowy i wyjaśnia, że armia rosyjska najpierw używa dronów do przeciążenia obrony przeciwlotniczej, a następnie planuje uderzenia pociskami balistycznymi. Na Ukrainie od rana trwa alarm powietrzny. A w Polsce pakiet ceny paliw niżej zostanie przedłużony do końca maja, przekazał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na CPN składają się obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa, a także mechanizm maksymalnej ceny niektórych paliw. Co dalej? Zobaczymy, powiedział minister Domański, dopytywany o to, jak długo program będzie utrzymywany. Póki co rozporządzenie obowiązuje do 15 maja, a więc do piątku.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W rezerwacie przyrody Barania Góra pojawiła się tablica informacyjna wskazująca symboliczny obszar źródliskowy rzeki Wisły. Można ją znaleźć przy niebieskim szlaku turystycznym na wysokości około 1100 metrów, mówi Przemysław Skrzypiec, regionalny konserwator przyrody.
2: Cała kopuła Baraniej Góry jest jednym wielkim obszarem źródliskowym. Więc nie ma jednego miejsca tak naprawdę, gdzie źródła Wisły mają swój początek, dlatego mówimy o całym obszarze źródliskowym Wisły i udostępniamy tą tablicę przy niebieskim szlaku i zachęcamy wszystkich do tego, żeby zatrzymali się tutaj na chwilę i poczuli źródło po naszej polskiej Wisły.
0: Dotychczasowe tablice wskazujące w sposób wyłącznie symboliczny miejsca wypływu Czarnej i Białej Wisełki, uważanych za źródła Wisły, wiązały się z koniecznością schodzenia z wyznaczonych szlaków i naruszania zasad ochrony rezerwatu Barania Góra. Dzięki nowej tablicy turyści mogą w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami poznać początki królowej polskich rzek.
1: Wiadomości ze świata sportu.
0: Dzisiaj wieczorem mecz o być albo nie być na Mundialu polskich piłkarzy ręcznych. Rywalem naszych szczypiornistów będzie Austria. O szczegółach Mateusz Stanicki.
3: Rywalizacja z Austrią zapowiada się na wyrównaną, choć w poprzednich edycjach Mistrzostw Świata w 2025 roku czy Europy w 2026 wyższe miejsca zajmowali rywale. A tutem polskiego trenera przed tym spotkaniem, Joty Gonzaleza, może być fakt, że doskonale zna selekcjonera rywali. Ikera Romero był bowiem jego szkoleniowcem, gdy ten jeszcze jako nastolatek grał w Valladolid, ale na parkiecie walczą głównie zawodnicy, nie trenerzy i co ważne, do polskiego składu wraca Szymon Sićko, najskuteczniejszy polski zawodnik Euro 2024, który niedługo później doznał poważnej kontuzji, zerwał wiązadło, właściwe rzepki. Jego zdaniem receptą na sukces będzie skupienie.
4: To jest dwumecz, więc te mecze rządzą się trochę innymi prawami i myślę, że musimy utrzymać koncentrację przez 120 minut i po prostu patrzeć na ten pierwszy mecz jako pierwszą połowę.
3: Dzisiejszy mecz rusza o 18 w Gracu.
0: A rewanż w niedzielę w Olsztynie.
5: Cztery minuty po godzinie 16:00, dziś środa, 13 dzień maja, chłodno, 13 tylko stopni, w tej chwili cieplej nie będzie, wiatr jeszcze dodatkowo chłodzi, wieje w porywach do 40 km na godzinę. Już dziś raczej nie powinno padać, chociaż przelotny lekki deszczyk może się przytrafić, jutro za to mogą nam się przytrafić burze, twierdzą synoptycy, ale temperatura wskoczy na 17 stopni i ma być ciut więcej słońca.
6: Reklama.
7: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
8: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
9: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł. we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
11: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
11: A może dalej?
10: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
11: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
12: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
13: Reklama.
14: Tu Radio Rodzina.

0: Ale mi się tego przyjemnie słucha. Karen Ramirez, jakby ktoś sobie chciał gdzieś wyszukać i dodać do swojej playlisty. 17 minut po godzinie 16, czas na podróż w czasie. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Zapnijcie pasy, trzymajcie się mocno. Kalendarium muzyczne przed nami, bo taka podróż w czasie, ale muzyczna. Na razie pracujemy nad czymś innym w Radiu Rodzina. Już teraz, co wydarzyło się 13 maja na przestrzeni lat w muzyce? Posłuchajmy.
1: Kalendarium muzyczne.
2: 13 maja. W 1912 roku urodził się Gil Evans, kanadyjski aranżer jazzowy, który współpracował m.in. z Milesem Davisem oraz Stingiem. W 1950 roku przyszedł na świat Stevland Hathaway Judkins, czyli Stevie Wonder. Niewidomy od urodzenia wokalista, autor piosenek, multiinstrumentalista jest jednym z najpopularniejszych amerykańskich artystów. W swojej twórczości łączył soul, funk i pop z rockiem, jazzem, reggae, R&B, a nawet muzyką afrykańską. W 1951 roku urodził się Paul Thompson, brytyjski muzyk w latach 1971-1980, perkusista Roxy Music. Po rozstaniu z kolegami współpracował m.in. z Gary Moorem. W 1924 roku przyszła na świat Maria Koterbska, polska piosenkarka, szczególnie popularna w latach 50. i 60. XX wieku. Jej największe przeboje to m.in. Augustowskie noce, Brzydula i Rudzielec, Karuzela, Parasolki, Serduszko puka w rytmie czacza czy wrocławska piosenka.

thing I did to you. To you.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

Natalii Imbruglia w Radiu Rodzina, 35 minut po 16. Dobra wiadomość dla mnie na pewno, dla tych, którzy też lubią i nie wstydzą się potańczyć i posłuchać dobrej muzyki. Wracają wrocławskie potańcówki, to już piąty sezon i bardzo fajnie. W różnych miejscach, bo to i na Wrocławskim Rynku, i na Placu Wolności. Tym razem również będą główne dwa miejsca, bo Plac Wolności przede wszystkim, ale również Rynek pod Pręgierzem, a początek już w ten weekend, 16 maja, wrocławska potańcówka pod Iglicą. Formuła się nie zmienia, czyli możemy sobie wchodzić za darmo, słuchać dobrej muzyki, no i po prostu nie bać się poruszać, potańczyć. Kto był, ten wie, że atmosfera jest świetna i bardzo dobrze to się udaje utrzymać i niech jeszcze więcej takich potańcówek będzie. Kto nie był, proszę się absolutnie nie wstydzić. I starsi, i młodsi, i w kółeczku, i za rączkę, i solo, jak kto lubi, jak kto chce, tam można potańczyć w dowolnych układach. Najważniejsze, żeby się nie wstydzić, mieć dużo uśmiechu na twarzy i naprawdę korzystać i łapać szczęście, które jest blisko nas. Wiem, że mamy czasami z tym trudność. Pamiętam, pojechałem dawno temu do Hiszpanii, tam kiedyś spacerowałem po parku, patrzę, a sobie ludzie tango ćwiczą i tańczą tam przy muzyce jakieś tak dalej. Inni sobie po prostu chodzą, obserwują, to nie ma problemu żadnego. U nas to było nie do pomyślenia. Całe szczęście akurat w tym kierunku idziemy i się zmieniamy, że już takie potańcówki, tańce i różne rzeczy z fawolem też publicznie wychodzą nam bezkarnie i z radością i bardzo dobrze.

13 minut i będziemy mieli godzinę 17, a teraz się jakoś tak pochmurno zrobiło. Pewien mężczyzna opisuje swoją, no powiedzmy, delikatną sprzeczkę z żoną, ponieważ ona uznała, że od zawsze jeździmy do Chorwacji, to i jedźmy w tym roku do Chorwacji na wakacje. Zresztą kłótnie małżeńskie o to, gdzie jedziemy na wakacje i w jaki sposób, to jest dosyć obszerny temat i tutaj można było porozmawiać. Ona, jak tutaj argumentuje pan mężczyzna, mówi, że dla niej Bałkany to dalej taniocha. A on mówi, ale to było 10 lat temu, kiedy tam byliśmy pierwszy raz, ale tak sobie w głowie utrwaliła, że ojej, tanio. No a on mówi, że wziął do Excela wszystko i dodał sobie, ile kosztuje apartament tam z aneksem kuchennym, ile kosztuje benzyna, ile kosztują winetki, ile kosztują jakieś noclegi po drodze, ile gałka lodów, ile pizza tam kosztuje, ile wieczorem jakieś owoce morza i, takie, i tak dalej, i tak dalej. I jak sobie to przeliczył na całą rodzinę, to powiedział, kochanie, tak naprawdę to taniej nam jest gdzieś pojechać na All Inclusive, bo my wcale nie oszczędzamy jadąc do Chorwacji, wręcz zobacz, wydajemy więcej. Dobre planowanie, słuchajcie, i naprawdę popatrzenie sobie na ceny to jest moim zdaniem absolutna podstawa. Są też tacy, którzy patrzą na swój portfel i stwierdzają, że zmęczeni nie są i wakacje im niepotrzebne. Oby to nie wy, no.

0: Prokuratura sprawdza, kto groził posłowi Litewce. W Puszczy Solskiej trwa sprzątanie po pożarze. Iga Świątek wygrała i zagra w Rzymie w pierwszym półfinale w sezonie. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Śledczy sprawdzą, kto groził w internecie posłowi Łukaszowi Litewce. Wszczęli postępowanie po zawiadomieniu złożonym przez jednego z parlamentarzystów i analizie wpisów w mediach społecznościowych. Groźby miały pojawiać się w miesiącach poprzedzających tragiczny wypadek, w którym zginął poseł. Postępowanie będzie skoordynowane ze śledztwem dotyczącym wypadku, mówi Bartosz Kilian, rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu.
1: Czuliśmy się zobligowani jako prokuratura, by zareagować na tego rodzaju inicjatywy, też dążąc do kompleksowego załatwienia tejże sprawy po analizie tych materiałów źródłowych i będą stanowić uzupełnienie naszych dociekań.
0: Śledczy jednocześnie ucinają spekulacje i podkreślają, że do tragedii doszło nieumyślnie. Nie była to zaplanowana akcja. Podejrzany 57-letni kierowca po wczorajszej decyzji sądu nie wróci do aresztu. Uchylono mu dozór policyjny, ma natomiast zakaz opuszczania kraju.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ponad tydzień od wybuchu wielkiego pożaru w Puszczy Solskiej leśnicy zaczynają sprzątanie. Mają dokładnie obliczyć, jaka powierzchnia lasu spłonęła. W najbliższych dniach powołany zostanie specjalny zespół kryzysowy, mówi rzecznik lasów w Lublinie Anna Sternik.
3: Do zadań tego zespołu będzie należała m.in. ocena szkód powstałych w wyniku pożaru, a także inwentaryzacja siedlisk, opracowanie planu uporządkowania zniszczonych drzewostanów, czy też analiza zagrożenia ze strony szkodników wtórnych.
0: Pożar został ugaszony, ale las nadal jest monitorowany. Będą lepiej karmić w polskich więzieniach. Takie plany ma Ministerstwo Sprawiedliwości i proponuje zdrowszą dietę dla osadzonych i wyższą stawkę żywieniową na osobę. W posiłkach ma być więcej zdrowych roślin i białka. Czy to niepotrzebna rozrzutność, a może zachowanie elementarnych standardów? O tym Szymon Kępka.
4: Obecnie dzienna stawka żywieniowa dla więźnia w Polsce to 4 zł. Według projektu Ministerstwa Sprawiedliwości ma ona wzrosnąć o nieco ponad złotówkę do ponad 5 zł. W więziennym menu ma pojawić się więcej warzyw i białka. Ograniczone mają zostać produkty wysoko przetworzone, komentuje socjolog, były szef więziennictwa profesor Paweł Moczydłowski.
5: Pozbawienie wolności to nie jest skazanie na śmierć. Trzeba po prostu zachować tutaj standardy.
4: Do standardów rozwiniętych krajów dochodzi też fakt pracy więźniów, najczęściej pracy fizycznej, dodaje profesor Moczydłowski.
5: W zdecydowanej większości prace, które wykonują, są pracami, można powiedzieć, społecznymi, nieodpłatnymi. No i trzeba jeść, żeby mieć siłę.
4: Resort Sprawiedliwości zakłada, że tylko w tym roku wydatki na wyżywienie w aresztach i więzieniach wzrosną o około 7 milionów złotych.
0: Dla porównania stawka żywieniowa dla przeciętnego pacjenta w polskim szpitalu to obecnie 21 zł dziennie. W styczniu tego roku została ona obniżona o 4 zł i 50 groszy.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: I na koniec wyczekiwany przez kibiców tenisa news. Iga Świątek wygrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 6-1 i 6-2 i awansowała do półfinału turnieju w Rzymie. Spotkanie trwało 67 minut. Polska tenisistka po raz pierwszy w tym sezonie dotarła do najlepszej czwórki. Kolejną rywalkę pozna wieczorem. O godzinie 19 wiceliderka rankingu Kazaszka Jelena Rybakina zagra z Ukrainką Eliną Świtoliną. Półfinały zaplanowano już na jutro.
6: Cztery minuty po godzinie 17:00, środa, 13 dzień maja, ciemno się zrobiło za moimi oknami, no i deszcz wciąż jeszcze możliwy, twierdzą synoptycy, 14 stopni maksymalnie, tyle jest na termometrach, wiatr wieje z prędkością 20 km, ale w porywach może osiągać nawet 40. Podobno 19-20 to troszeczkę słońca, nawet zobaczymy jutro, ciut cieplej, bo słońca, bo stopni 17, ale uwaga, mogą przytrafić się burze z piorunami.
7: Reklama.
8: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
9: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
7: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a Ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
10: Reklama.
11: Radio Rodzina.

0: A przed nami na antenie Radia Rodzina oblicza Wrocławia. Dziś połączymy trzy wydarzenia w jedno. Targi organizacji społecznych, kongres NGO oraz potańcówkę. I to będzie jedna duża impreza pod tytułem Społeczne Święto Wrocławia. Nasi goście opowiedzą o sile wrocławskich organizacji pozarządowych i o tym, dlaczego pergola przy hali stulecia stanie się 16 maja miejscem budowania wspólnoty, energii i społecznych relacji. Zapraszam do wysłuchania.
1: Oblicza Wrocławia.
2: Dzień dobry Państwu, już w sobotę Wielkie Święto we Wrocławiu. Wszyscy jesteśmy zaproszeni na pergolę przy hali stulecia, by wspólnie celebrować Społeczne Święto Wrocławia. O tym wydarzeniu chcemy dzisiaj porozmawiać, zaprosić Państwa do wzięcia udziału w licznych atrakcjach, które są zaplanowane właśnie na ten dzień. A w studio Radia Rodzina są dzisiaj z nami Maria Adamiec z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego i Daniela Puła z Fundacji Katarynka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: No i od razu muszę zapytać, skąd się wziął pomysł, żeby połączyć targi organizacji społecznych, kongres NGO-sów i potańcówkę, które tworzą jedno wielkie święto, Społeczne Święto Wrocławia?
4: Ponieważ odbywa się właśnie w tę sobotę, 16 maja, 9 już kongres organizacji pozarządowych, no to postanowiliśmy dołączyć do tego targi organizacji społecznych, żeby dopełnić to, co wewnątrz organizacji jest ważne, jakiego typu tematy, a tym razem będzie to od regeneracji do odporności, żeby móc dopełnić, czyli poinformować mieszkańców, dać im szansę na to, żeby spotkali też liderów organizacji społecznych podczas targów i zobaczyli, co teraz jest na tapecie, co teraz jest ważne.
2: W programie pojawiają się organizacje działające bardzo różnorodnie, od kultury i sportu po wsparcie społeczne, ekologię. Jak pokazać tak szeroki świat NGO-sów w atrakcyjny sposób dla mieszkańców? Co się będzie działo? Jak to się udaje połączyć, żeby to działało?
4: No muszę Państwu powiedzieć, że podczas targów zaprezentuje się blisko 70 organizacji społecznych. To dużo, cieszymy się na taki odzew. To jest też przyjemne, że będziemy mogli podziękować organizacjom za to, że z nami są i przedstawić je mieszkańcom. To jest dobre pytanie, jak to zrobić, żeby wszyscy byli widoczni. No więc będą sektory specjalne, będzie scena, będą konferencjerzy, którzy będą zapraszali chętne organizacje do opowiedzenia o swoich działaniach. No wiadomo, będą też konkursy, będą aktywności dla dzieci i młodzieży.
2: Jestem pewny, że będą jeszcze gadżety różnego rodzaju.
4: Ba.
2: Myślę, że też to się pojawi. Ważnym aspektem też jest dostępność dla każdego. To jest bardzo ważna część tego wydarzenia.
3: Tak, jak najbardziej jest to dla nas dosyć istotne, ponieważ jeśli mamy świętować Społeczne Święto Wrocławia, to nie da się tego zrobić, nie zapraszając wszystkich wrocławian do tego wydarzenia. I tutaj wchodzimy my, czyli Fundacja Katarynka, która od 16 lat zajmuje się dostępnością kultury i sportu dla osób z różnymi potrzebami. Chcielibyśmy, żeby każdy czuł się tam dobrze zaproszony i żeby każdy mógł skorzystać z tego jakże wspaniałego pakietu różnych aktywności i wydarzeń, które tego dnia właśnie odbędą się na pergoli i w centrum kongresowym. Też mówię z własnego doświadczenia, dla mnie dostępność jest kluczowa, gdy ja sama wybieram się na konkretne wydarzenia, bo jestem osobą słabosłyszącą, więc ja korzystam chociażby z takich udogodnień jak pętla indukcyjna, a w czasie trwania targu taka pętla będzie do wypożyczenia na stanowisku oraz będzie tłumaczenie na język migowy.
1: Radio Rodzina. Więcej słońca.

0: Dzisiaj zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w społecznym święcie Wrocławia. Świętować będziemy już w najbliższą sobotę, 16 maja. Dużo wydarzeń, jak słyszeliśmy, dostępność dla każdego. Jak to jest skonstruowane? Bo tutaj są trzy takie ważne bloki. Kiedy najlepiej przyjść?
1: Wszystkich mieszkańców Wrocławia zapraszamy już od godziny 13, bo od 13 do 17 na Pergoli odbędą się właśnie wrocławskie targi organizacji społecznych. A od godziny 18 do 22 po drugiej stronie hali stulecia, czyli pod iglicą, odbędzie się potańcówka.
0: No duże przeżycie, pod iglicą musi zatańczyć, to jeszcze przy najlepszych rytmach. Za chwilę o te rytmy zapytam, jaka muzyka będzie królowała, czy trzeba się przebrać, jakiś styl obowiązuje. Ale zanim o tym porozmawiamy, chciałbym zapytać, jakie znaczenie dla lokalnych organizacji ma możliwość bezpośredniego spotkania z mieszkańcami twarzą w twarz? Nie tylko w internecie, nie tylko przez media społecznościowe, ale możliwość spotkania, porozmawiania, może odpowiedzenia na trudne pytania albo zaproszenia do siebie.
2: Myślę sobie, że bardzo kluczowe, ponieważ tylko współpraca międzysektorowa daje bardzo wiele możliwości współpracy, wymiana doświadczeń i też ich organizacje pozarządowe chcemy robić rzeczy dla ludzi, więc musimy z nimi rozmawiać, musimy słuchać tego, czego oni potrzebują, czego oni chcą. Więc myślę, że to jest świetna okazja, żeby też poznać się wzajemnie i budować nowe mosty. Tak przynajmniej mam nadzieję.
0: Miasto, jak miasto to widzi?
1: Miasto to widzi dokładnie tak samo. Trzeba budować nowe mosty.
0: Wrocław słynie z mostów, więc niech będzie ich najwięcej też między nami. Miejsce też nie jest przypadkowe. Fantastyczna lokalizacja, takie zielone serce naszego, zielone płuca Wrocławia, ale też i miejsce, które się kojarzy dosyć mocno z rekreacją, z odpoczynkiem. No tutaj będzie, słyszymy zabawa też. O ten styl zapytam, bo myślę, że nasi słuchacze czekają. Przebieramy się, jakieś lata obowiązują.
1: Słuchajcie, no potańcówka to jest całkowicie dobrowolna impreza. Można przyjść tak po prostu, że tak powiem, jak się stoi i dobrze się bawić. No ale tym razem wiodącym rytmem będzie baciata. Będzie tak, no przyjemnie, myślę.
0: To spotkanie, ta edycja tego wydarzenia to jest no, kolejne spotkanie. Minione lata też gromadzą tej osoby, które działają w trzecim sektorze, ale myślę, że każdy jest chyba zaproszony. Czy wykorzystujemy jakoś doświadczenia z minionych lat? Miejsce jest wyjątkowe, targi, nie wiem, czy się odbywają co roku. Na pewno kongres, 9. edycja, więc już duże doświadczenie. Rozmawialiśmy o tym, poszukajcie tej audycji całkiem niedawno, więc tutaj o kongresie może już mniej będziemy dzisiaj rozmawiać.
1: Tak, miejsce jest wyjątkowe. No już tak podliczyliśmy, że 70 namiotów zmieści się wokół Pergoli. Jest to duże logistyczne wyzwanie, ale no myślę, że będzie przyjemnie. Też chcę powiedzieć o tym, że są pokazy fontan, więc to też co godzinę będzie można zobaczyć te fontanny, to jest niesamowite widowisko. No i jest jeszcze coś, na co się szykujemy, będzie Straż Miejska na koniach, więc to też być może umili, zwłaszcza młodszym mieszkańcom Wrocławia, że będą mogli popatrzeć sobie na spacerujące konie.
3: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.
4: Tylko

0: W jakim miejscu jest Wrocław, jeżeli chodzi o działalność organizacji pozarządowych? Ja osobiście mogę powiedzieć o swoich wrażeniach. Mam wrażenie, że jesteśmy bardzo mocni w NGO-sach, tak? Wy tutaj macie może takie szersze spojrzenie. Gdybyście miały powiedzieć kilka słów na ten temat, jaki jest obraz tego?
1: No z mojej perspektywy na wszystkich konferencjach nawet międzynarodowych, ale też w różnych miastach Polski słyszę i sama też to mówię, że Wrocław jest niesamowity, jeśli chodzi o współpracę organizacji pozarządowych z miastem i właśnie budowanie tych mostów i wynajdowanie wspólnych przestrzeni i szeroko pojętą współpracę. A społeczne święto Wrocławia jest wspaniałym momentem, żeby sobie podziękować, żeby podziękować organizacjom za ogromny wkład w to, co robią i na rzecz mieszkańców i całej społeczności Wrocławia.
0: Mhm. Daniela, ty jesteś przedstawicielką Fundacji Katarynka, jak na to patrzysz?
2: Tak, właśnie tutaj chciałabym powiedzieć o tym, jaką ja tendencję przepiękną obserwuję, bo fundacja powstała 16 lat temu i wtedy tej dostępności w kulturze szczególnie nie było zbyt wiele. Obecnie tych wydarzeń dostępnych dla osób z różnymi potrzebami jest tak dużo, że czasami można jednego dnia de facto nie wiadomo, na które wydarzenie się wybrać. Więc jest to wspaniała zmiana, którą ja obserwuję, z której osobiście bardzo, bardzo się cieszę. I też to jest podobne doświadczenie, o którym mówiłaś przed chwilą, że inne miasta nam często zazdroszczą tego, w jaki sposób ten sektor działań pozarządowych się rozwija. Też chciałabym tutaj przypomnieć przy okazji Wrocławia, że w 2019 roku powstał wspaniały dokument do pobrania za darmo, czyli Wrocławskie Standardy Dostępności Kultury i Wydarzeń, które mówią o tym, jak przygotować dostępne wydarzenia, zarówno w kinie, w teatrze, wydarzenia plenerowe. Inne miasta mogą czerpać również chociażby z takiej publikacji.
0: Czyli jesteśmy wzorem, ale też dzielimy się dobrymi doświadczeniami. To jest bardzo budujące. Rozmawiamy o tej różnorodności, padają duże liczby, ile to będzie organizacji, jak jest to duże święto. Kto je organizuje? Jak się udaje to wszystko złożyć w całość? No, zakładam, że już w sobotę to już wszystko złożone.
1: Tak, organizatorem kongresu NGO jest Fundacja Umbrella wraz z partnerami, Fundacją Promocji Turystyki Kongresowej Convention Bureau i Fundacją na Rzecz Studiów Europejskich oraz Fundacją Katarynka. A organizatorem zarówno targów, jak i wrocławskiej potańcówki jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.
0: Mhm, czyli tutaj wiodące organizacje we współpracy. No ale myślę, że każdy, kto przychodzi tam, to może się czuć jak gospodarz tego miejsca i każdy na pewno włoży jakąś cegiełkę w to wydarzenie. Myślę, że tutaj po 18 każdy może wyjść na parkiet i też zbudować atmosferę tej propozycji. Drodzy Państwo, jestem przekonany, że już macie zapisane w kalendarzu, sobota, 16 dzień maja. Proszę jeszcze przypomnieć, o której startujemy, kiedy przyjść.
1: Na targi zapraszamy od 13 do 17, na potańcówkę od 18 do 22.
0: No i do zobaczenia na miejscu w takim razie. Dziękuję za to dzisiejsze zaproszenie, a zapraszały Maria Adamiec z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego i Daniela Puła z Fundacji Katarynka. Dziękuję bardzo.
2: Spotkajmy się na parkiecie i na targach.
1: Dzięki, do zobaczenia.
2: Dzięki.
3: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

Czas się pożegnać. Pięknie, serdecznie dziękuję za bardzo mile spędzone chwile w Radiu Rodzina. Dobrze mieć taką pracę, którą się bardzo lubi. Ja się nie chcę trochę wychodzić, no ale do domu też mnie ciągnie. Pozdrawiam serdecznie. Jutro rano również jestem na dyżurze, więc zapraszam do słuchania, ale też 24 godziny na dobę nadajemy dla was, więc jak wam się podoba, to powiedzcie o nas komuś nowemu koniecznie. Niech nas będzie słuchających Radia Rodzina coraz więcej.

0: Ceny maksymalne paliw zostają na dłużej. JSW chce zaciągnąć wielomilionową pożyczkę, ale wcześniej o ofiarach i obławie po strzelaninie na Dolnym Śląsku. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Po nocnej strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku prokuratura potwierdziła, że są ofiary śmiertelne i trwa obława na sprawcę lub sprawców zabójstw. Strzały padły w bloku na osiedlu mieszkaniowym przy lesie w Lubinie. Lokalne media podawały od rana, że zginęły dwie osoby, a trzecia ranna trafiła do szpitala. Prokuratura nie chce jednak precyzować liczby ofiar i tego, kim są. Trwają intensywne działania policji, by zatrzymać sprawców przestępstwa. W mieście i w całym Zagłębiu Miedziowym policja prowadzi obławę. Pakiet ceny paliw niżej zostanie przedłużony do końca maja, poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na CPN składają się obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa, a także mechanizm maksymalnej ceny niektórych paliw.
1: Zgodnie z naszymi deklaracjami, tak jak uznaliśmy to wprowadzając pakiet CPN, analizując sytuację geopolityczną, uznaliśmy, że będziemy oczywiście ten program utrzymywali na zasadach elastyczności. Ale to rzeczywiście podstawową zasadą będzie ulżenie kierowcom. Dzisiaj po ponad miesiącu funkcjonowania tego programu w zakresie ceny maksymalnej, w zakresie obniżki VAT-u i także obniżki akcyzy możemy powiedzieć, że ten program okazał się sukcesem.
0: Zgodnie z przepisami minister energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw na kolejny dzień. Jastrzębska Spółka Węglowa planuje zaciągnąć 850 milionów złotych pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu. Tak wynika z opublikowanego projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. Sprawę śledzi Mateusz Kornas.
2: Powodem jest trudna sytuacja grupy JSW. Na spółce odbija się wiele rzeczy, m.in. stagnacja na rynku węgla i koksu. W związku z ryzykiem utraty płynności finansowej Jastrzębska Spółka Węglowa realizuje plan restrukturyzacji. Na razie jest akceptacja Rady Nadzorczej dla tej pożyczki. Walne Zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej zabierze głos 8 czerwca. Zabezpieczenia mają stanowić nieruchomości i ruchomości kopalni. Budryk, Nurów Szczygłowice, Pniówek i Borynia Zofiówka.
0: Jastrzębska Spółka Węglowa zamierza skorzystać z nowego mechanizmu, który umożliwia Agencji Rozwoju Przemysłu udzielanie pożyczek przedsiębiorstwom o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Papież do Polaków o roli wychowawcy i rodzica. Podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra Ojciec Święty zachęcił, by rodzice i wychowawcy byli przykładem dla dzieci.
4: W tych dniach dzieci w Polsce przystępują teraz do sakramentu pojednania i do pierwszej komunii świętej. Niech rodzice, katecheci i wychowawcy będą dla nich przykładem częstego korzystania z łask sakramentalnych. Papież wskazał, by polecić ich modlitwie, wzywając wstawiennictwa Maryi, Matki Kościoła, czczonej śpiewem litanii loretańskiej.
0: Cotygodniowe spotkanie z wiernymi Leon XIV rozpoczął dziś od przypomnienia zamachu na Jana Pawła II, który miał miejsce dokładnie przed 45 laty na placu Świętego Piotra. Ojciec Święty wysiadł z papamobile dokładnie w miejscu zamachu i tam się modlił.
5: Temperatura nam spadła w tej chwili, mamy tylko 12 stopni, jeszcze chmury nad naszymi głowami, ale mają pojawić się rozpogodzenia. Jutro więcej słońca, cieplej, bo aż 17 stopni, ale synoptycy ostrzegają, mogą pojawić się lokalnie burze.
6: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Niosąca Ducha, autorstwa Małgorzaty Forysiak. To unikalna publikacja łącząca literaturę faktu, teologię oraz osobiste świadectwo wiary. Autorka koncentruje się w niej na głębokiej relacji Maryi z Duchem Świętym, nawiązując bezpośrednio do symboliki ikony pneumatofory. Treść dzieła prowadzi czytelnika przez zawiłości dogmatów maryjnych i nauczanie Kościoła, podając je jednak w sposób przystępny i angażujący, niemal w stylu reportażu detektywistycznego. W publikacji znajdziemy analizę pism mistyków, takich jak Święta Brygida czy błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich, a także wyjaśnienie mało znanych faktów dotyczących m.in. trzech pięćdziesiątnic Maryi. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina. Więcej słońca.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj audycja, która przeniesie w nas w świat, no nie wiem, może trochę kryminalny, a trochę naukowy. Trochę chyba spędzimy czasu w bibliotece, a to wszystko za sprawą naszego gościa. Jest nim dr Antoine Acker z Oddziału Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie doktorze, jest pan pracownikiem Biblioteki Uniwersyteckiej. Odnalazł pan średniowieczne i renesansowe manuskrypty oraz cenne pierwodruki, które sprzed laty należały do zbiorów biblioteki. No i doprowadził pan do ich powrotu do Wrocławia. Jakie emocje temu towarzyszą? Co pan czuje, kiedy dzieją się takie fantastyczne rzeczy z pana udziałem?
2: Jako bibliotekarz jestem zadowolony, że kolekcje nasze są uzupełniane, bo kiedy jest brak dla bibliotekarza, to zawsze bolesne, że coś zostało ukradzione.
1: Dzisiaj będziemy też o tym rozmawiać, tak? O tych różnych niuansach poszukiwań tych wszystkich dzieł. Jednak nie jest to główne pana zajęcie zawodowe. Jak to się łączy, że poświęca pan czas na szukanie dzieł, które są skradzione, z codzienną pracą i może też proszę kilka słów powiedzieć, czym na co dzień się pan zajmuje?
2: Na co dzień odpisuję na pytania badaczy, które używają naszych zbiorów. Prowadzę inwentarz, prowadzę pokazy rękopisów dla gości lub podaję rękopisy czytelnikom, którzy zamówili je. Zacząłem zajmować się rewendykacją, ponieważ widziałem, że są braki i że myślałem, że trzeba coś robić. Też trzeba pamiętać, że we Francji mamy inną historię i nie ma tak dużo strat. Myślałem, że trzeba coś robić.
1: Aha, okej, okay. Czyli taka potrzeba wewnętrzna. Pan wspomina, że u nas we Francji, to dodajmy też, że pochodzi pan z Francji, mieszka pan we Wrocławiu, ale muszę o tym powiedzieć, że z wykształcenia jest pan filologiem klasycznym, zna pan łacinę, studiował pan grekę i łacinę we Francji, we Włoszech i w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego Wrocław?
2: Chciałem wracać na uniwersytet i pisać pracę doktorską i myślałem, że dlaczego nie Polska? Najpierw chciałem pisać pracę doktorską w Niemczech, żeby lepiej znać niemiecki, ale potem sobie pomyślałem, że też byłby warto uczyć się jednego z najważniejszych słowiańskich języków i że to też miałem okazję, żeby pracować przez jakiś czas w Polsce, mi się podobało i dlatego wybrałem Uniwersytet Wrocławski do pracy doktorskiej i w końcu dostałem etat w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu, więc dalej tutaj mieszkam.
1: O doktorat też dzisiaj zapytam na pewno, ale tutaj jeszcze chciałbym od razu, jak już jesteśmy przy tych językach, to dziękuję, że pan tak ładnie mówi o naszym języku, ale jak on trudny był dla pana, bo mówi pan biegle. Jest to dla mnie duże zaskoczenie.
2: Przyznam, że kiedy decydowałem,

0: można tak powiedzieć. Pan znalazł ten rękopis na rynkach europejskich, chyba we Francji. Proszę opowiedzieć trochę o tym, bo dla mnie to jest coś zaskakującego, bo tutaj pan mówi, że odzyskiwanie tych dzieł jest takim dodatkiem, ale ja bym chyba po nocach nie spał, jakbym znalazł takie dzieło. Jak to się robi? Jak to pan na to wpadł?
1: Każde odzyskane dzieło trochę jest inne. Zawsze jest inny przypadek. Teraz próbuję odzyskać cenne druk z XIX wieku i dostałem odpowiedź od drugiej strony, czyli od antykwariatu, który posiada ten cenny druk i jest pieczęć do obrotu rynkowego. I oczywiście, że to fałszywa pieczęć dodana przez złodzieja, żeby móc łatwiej sprzedawać. Że wygląda na to, że ta książka wyszła legalnie ze zbiorów biblioteki i no teraz muszę pokazywać, że to nie prawdziwa pieczęć. I no napisałam na ten temat opinię 7 stron, że to nie może być tak.
0: Ale jak to wygląda? Pan przegląda aukcje różne europejskie?
1: Tak, wracając do kodeksu dzieł świętego Augustyna, najpierw zauważyłem w katalogu aukcyjnym, gdzie pojawił się obiekt, który odzyskaliśmy kilka lat temu, no, może 20 lat temu, przeglądałem i zauważyłem, że jest obiekt, który powinien być w naszych zbiorach. Najpierw dla siebie udowodniłem, że ten obiekt na pewno, czyli bardzo prawdopodobnie został ukradziony z naszych zbiorów. A potem wiedziałem, że jest taki obiekt w rękach prywatnych, że może pojawić się na rynku antykwarycznym. I zauważyłem też, że kilka razy był na rynku, ale niestety nikt nie pilnował tego. W czasie wolnym sobie patrzę, jakie są nowości na rynku antykwarycznym, jeżeli chodzi o rękopisy. I mając to w głowie, ale to dotyczy też różnych innych obiektów, byłem w stanie od razu rozpoznać nasz kodeks. Był taki kodeks dzieł świętego Augustyna, może jest bez proweniencji, tak wygląda, ale już znałem ten obiekt i byłem w stanie od razu sekunda. No, to jest ten. To jest...
0: Ale tutaj komplikacja była taka, że nie był on kompletny, tak? Chyba to trochę utrudniało rozpoznanie właśnie pochodzenia?
1: Tak. Był jeden bibliotekarz, niestety, w czasach komunistycznych, który grasował w oddziale rękopisów i on jako bibliotekarz uczony z doktoratem dobrze wiedział, jak funkcjonowała biblioteka, był inteligentny i wiedział więc, że jest tak zwany skontrum regularnie. Co to jest skontrum?
0: Przegląd?
1: Regularnie bibliotekarze zobaczą, czy wszystkie obiekty opisane w inwentarzu są na półce. Więc on nigdy nie ukradł całego obiektu. Szukał raczej ciekawych części. Na przykład ukradł autografy, cenne autografy z danych woluminów, ale zawsze coś zostawił. I on patrzył też na to, czy jest mikrofilm, czy jest bibliografia, czy jest dobrze znany ten obiekt. I więc znalazł obiekty źle opisane w inwentarzu, nie mając mikrofilmu i
0: trudne później do...
1: Który można sprzedawać odrębnie. Mhm. A ten kodeks dzieł świętego Augustyna jest idealny, ponieważ opis inwentarza jest bardzo krótki i słaby i to jest jedna całość. Wolumin, do którego należy, jest bardzo gruby. Więc on mógł sobie zniszczyć oprawę średniowieczną i wziąć ponad 200 kart i stworzyć taki inny kodeks prawie bez śladu.

0: Ja wiem, że ten rękopis jest dzisiaj naszym głównym bohaterem, ale muszę dopytać, co się dzieje z tym bibliotekarzem. Czy został złapany, osądzony?
1: Niestety nie. Popełnił pewien błąd, bo czasami też ukradł cenne obiekty, które miały mikrofilmy i usunął mikrofilm, bo on też miał dostęp do mikrofilmów. Usunął i negatyw, i pozytyw, i opis w kartotece. I w pewnym momencie jakoś ukradł obiekt zbyt znany i jakiś badacz z Niemiec
0: rozpoznał.
1: I on miał mikrofilm, bo zamówił mikrofilm, więc miał kopię mikrofilmu i powstało pytanie w bibliotece, dlaczego już nie ma śladu tego mikrofilmu. Mhm. Wydaje mi się, że czytelnik nawet nie ma dostępu do negatywu. Mhm. I więc jakoś sytuacja była...
0: Dobrze, no ale i co? I został złapany?
1: Się bał i uciekł za granicę.
0: To są sensacyjne wątki, które się przytrafiają i to naprawdę dzieje się we Wrocławiu i to w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego. Panie doktorze, jak bardzo w odzyskiwaniu tych dzieł, czy może nawet w pracy pana codziennej, pomaga panu znajomość kilku języków? To gdyby mógł pan wymienić też, jakie języki pan zna, bo ja nie wiem, czy wszystkie wynotowałem.
1: No to jest bardzo użyteczne znacz wiele języków w oddziale rękopisów, ponieważ mamy zbiory w różnych językach. Jednak najważniejsze języki to głównie języki zachodnie, czyli łacina, niemiecki, francuski, włoski. Są te główne języki naszych zbiorów.
0: A pan wymienił łacinę, która nie jest językiem takim na co dzień teraz używanym, ale w świecie nauki chyba to jest język, który króluje. Przeczytałem w jednym z wywiadów, że nazwał pan łacinę, że to jest Rolls-Royce wśród języków. Więc duże ma znaczenie na pewno.
1: Myślę, że tak. Jest wyjątkowy język na pewno. Rolls-Royce języków, ale też język bardzo ważny, bo kto zna łacinę, ma dostęp do kultury zachodniej od antyku do przynajmniej do końca XVIII wieku.
0: A jak to się w ogóle zaczęło, że zainteresował się pan łaciną i postanowił się pan uczyć tego języka?
1: Akurat zacząłem mówić po łacinie w Rzymie razem z ojcem Reginaldem Fosterem, który przez wiele lat był sekretarzem papieża.
0: Jana Pawła?
1: Jana Pawła II głównie. Mhm. I on po prostu pisał te dokumenty kościelne, albo tłumaczył z włoskiego lub z polskiego nawet na łacinę te dokumenty kościelne, nie?
0: Ale to pan miał już jakieś podstawy, tak? Łacinę znał pan trochę? Czy...
1: Tak, tylko wtedy nie mówiłam. On przez wiele lat organizował takie warsztaty letnie za darmo. No, ja pojechałem jako młody student tam do Rzymu i uczyłem się z ojcem Fosterem mówić po łacinie, więc to też taka tradycja kościelna.
0: Myślę, że to jest w ogóle temat na oddzielną audycję, ale jeszcze zatrzymując się przy tym języku, chciałbym zapytać, jak dużym zaskoczeniem dla odbiorców może, dla osób, które były recenzentami albo towarzyszyły przy pana obronie doktoratu, było to, że pan napisał właśnie swój doktorat w języku łacińskim.
1: No, gdybym pisał swoją pracę doktorską w ojczyźnie, we Francji, pisałbym po francusku. A tutaj wydaje mi się, że oczywiście, że recenzenci i mój promotor, pan profesor Jakub Pigoń, oczywiście znają francuski. Tylko wydało mi się, że to nie jest grzeczne pisać po francusku i zmusić ich do czytania długiej pracy w języku francuskim.
0: Aha, okej. Okay. Ale tutaj dodajmy, że długiej, bo też znalazłem informację, że pana praca wynosiła 800 stron.
1: Tak. Dlatego myślę, że to nie jest grzeczne, chociaż rozumieją i dlatego używałem dawnego, tradycyjnego języka prac doktorskich, które wszyscy filolodzy klasyczni znają dobrze, więc to nie był problem dla mojego promotora, bo czyta płynnie, tak jak czyta po polsku.
0: Okej, okay, ja myślę, że to było też duże święto. Pierwszy taki doktorat we Wrocławiu od 1966 roku, czy to była też dodatkowa sensacja? przy pana obronie.
1: No tak, to faktycznie w ostatnich latach już mało kto pisze pracę po łacinie, ale może wraca. To jest dobre ćwiczenie i to myślę, że dawno było nawet obowiązkowe, ponieważ to był też sposób, żeby pokazywać, że osoba zasługuje na tytuł doktora, ponieważ jest w stanie pisać po łacinie i może obronić się po łacinie i mówić płynnie.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Wracając do kwestii odzyskanych dzieł, tutaj zatrzymaliśmy się tylko przy jednym. Ja panu zdradzę, że mi najbardziej mnie zaciekawił, no nie z punktów może naukowych, ale na liście też odzyskanych tych dzieł są księgi rachunkowe Bystrzycy Kłodzkiej za lata 1568-1569, a ja jestem urodzony w Bystrzycy Kłodzkiej, więc no. Siłą rzeczy chyba będę zainteresowany właśnie tymi księgami rachunkowymi, ale też żebyśmy pokazali naszym słuchaczom, że te dzieła są bardzo zróżnicowane. Przegląda pan na przykład domy aukcyjne, listy takie, tak, które będą jakieś pozycje wystawiały do aukcji. Musi pan mieć wiedzę, czego szukać. Czy to jest związane z pana pracą, że pan wie, jakie są zasoby w bibliotece, albo zna pan jakieś listy, które tu kiedyś były, pozycji?
1: Czyli klucz jest dobrze znać braki, i dobrze znać historię biblioteki, są pewne cechy każdej proweniencji, czyli każdej kolekcji. I no, potem, jak opowiadałem wcześniej, każdy przypadek jest inny. Nie ma jednej metody, trzeba... I dla każdego obiektu jest inna proweniencja, inna historia, są inne dowody, inna dokumentacja jest, więc jakoś trzeba się dopasować do każdego przypadku.
0: Dobrze, to zatrzymajmy się przy tym jednym, który już był wspomniany. Poza anteną też o tym rozmawialiśmy, że XV-wieczny rękopis z dziełami świętego Augustyna jest dosyć ważną pozycją i też jest to ważne dzieło z racji, że jest ono związane ze Śląskiem. Tak pan mi powiedział poza anteną, więc to pozwalam sobie to przywołać. Jak ważne jest to dla pana dzieło? Czy na przykład naukowo jest ono dosyć ciekawe, interesujące? Czy bardziej chodzi o wartość finansową, sentymentalną, związaną tutaj z historią tego miejsca?
1: Oczywiście, że ma ogromną wartość finansową, ale to też ciekawe dla historii kultury śląskiej, ponieważ ten kodeks ma ozdobę i to też te ozdoby są unikatowe i pokazują coś o historii sztuki na Śląsku, na przykład.
0: W kontekście właśnie tego dzieła chciałbym jeszcze zapytać o kulisy odzyskiwania takich dzieł. Jedną sprawą jest udokumentowanie pochodzenia, udokumentowanie prawa do własności. Jak się to odzyskuje, jeżeli chodzi o sprawy prawne? Wysyła się policję, czy wysyła się bardziej emisariuszy, którzy negocjują odkupienie? Nie wiem, czy możemy powiedzieć, zdradzić szczegóły negocjacji.
1: Negocjacją zajmuje się ministerstwo, więc my jako biblioteka uniwersytecka musimy wysłać dokumentację do ministerstwa i oni negocjują.
0: Prowadzą.
1: Tak. Trzeba wiedzieć, że każdy kraj ma trochę inne prawo, więc bardzo, bardzo różne bywa. Zależy też od czasu, kiedy dany obiekt został ukradziony i od czasu, kiedy jest przedawnienie.
0: Często zależy to też od dobrej woli drugiej strony? Może być też tak?
1: Tak.
0: Tak. Czy są jakieś dzieła, czy jest coś takiego, czego pan szuka może na rynku?
1: Są różne obiekty, na przykład lubię Juvenalisa i jakiś czas temu został, czyli w czasach komunistycznych został ukradziony ładny kodeks humanistyczny Juvenalisa i wiem, że ostatnio był na rynku w roku 80.
0: Aha, czyli jest
1: może
0: ukryty.
1: Gdzieś jest w rynkach prywatnych i no, byłby fajnie, gdyby wrócił do Wrocławia, do domu.
0: Panie doktorze, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że też było ono inspiracją do tego, żeby poszukiwać różnych dzieł, ale przede wszystkim też odwiedzać bibliotekę uniwersytecką. Nie wiem, czy jest jakaś pozycja, którą pan szczególnie poleca osobom, które mają możliwość odwiedzenia czytelni na przykład. Wiem, wspomniał pan na samym początku, że są dzieła, które są dedykowane odpowiednim osobom, które pracują naukowo. Ale może są takie perełki, które warto przyjść, zobaczyć, przeczytać?
1: Regularnie organizujemy wystawę. Jest możliwość też dla laików pójść do biblioteki i się umówić z biblioteką i zobaczyć nasze skarby w gablocie, ale...
0: Można wtedy zobaczyć z bliska, a kiedy, nie wiem, czy możemy już o tym powiedzieć, kiedy zobaczymy przywrócone, odzyskane dzieło, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, 15-wieczny rękopis z dziełami świętego Augustyna?
1: Nie wiem, o tym teraz jest w konserwacji, natomiast to wiem, że niedługo będzie wystawa na temat zbiorów klasztora zakonników świętego Augustyna w Żaganiu. I że w końcu roku ma być wystawa cimeliów z Biblioteki Dominikanów we Wrocławiu. I myślę, że będzie jakaś możliwość dla ludzi, żeby zobaczyć te skarby.
0: Te dzieła, dzieła, skarby. No, panie doktorze, ja mam wrażenie, że dzisiaj dużo rozmawialiśmy o skarbach, ale to pan jest skarbem dla nas, bo odzyskaliśmy takie wielkie dzieła, korzystając z pana zainteresowań i z poświęconego czasu na te poszukiwania. Coś niesamowitego. No, życzę kolejnych sukcesów i kolejnych odzyskanych fantastycznych dzieł, które mam nadzieję wrócą do Wrocławia, które tutaj były przynależne do Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego. A dzisiaj dziękuję bardzo za spotkanie, za rozmowę, za poświęcony czas. Przypomnę, gościem Herbatki z Naukowcem był dzisiaj dr Antoine Ake z Oddziału Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Ja dziękuję.
2: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Żebrak. Po śmierci kalifa tron pozostał chwilowo pusty. Bezceremonialnie usiadł na nim żebrak. Wielki wezyr rozkazał strażnikowi pochwycić oberwańca, który dopuścił się tak wielkiego świętokradztwa. Jestem ponad kalifem, zaprotestował biedak. Jak śmiesz mówić coś takiego? Zawołał zdumiony wielki wezyr. Ponad kalifem jest tylko prorok. A ja jestem ponad prorokiem, kontynuował niewzruszony żebrak. Co? Na co sobie pozwalasz, nędzniku? Nad prorokiem jest tylko Bóg. Ja jestem także ponad Bogiem. Bluźnierca, krzyknął wielki wezyr, kipiąc ze złości. Straż, wypatroszyć natychmiast tego łotra. Nikt nad Bogiem, rozumiesz? No właśnie nikt, czyli ja. Czytał Marek Lewicki, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

0: Koniec operacji polskiego lotnictwa. Jutro tankowanie będzie droższe. 45 lat temu doszło do zamachu na życie Jana Pawła II. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Myśliwce poderwane wczesnym popołudniem przez Polskę w związku z rosyjskim zmasowanym atakiem dronowym na Ukrainę wróciły już do baz. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych dodało w komunikacie, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Jutro na stacjach paliw będzie niestety drożej niż dziś, zarówno dla tankujących benzynę, jak i olej napędowy. Litr benzyny 95 ma kosztować jutro nie więcej niż 6,39 zł, a oleju napędowego nie więcej niż 6,92 zł. Rolnicy zapowiadają na 20 maja kolejne protesty w Warszawie. Rolnicza Solidarność alarmuje o dramatycznej sytuacji w polskich gospodarstwach spowodowanej suszą i przymrozkami i domaga się pomocy rządu, mówi jej przewodniczący Tomasz Obszański.
1: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
0: Związkowcy krytykują także niskie ceny skupu oraz Zielony Ład i umowę Unii Europejskiej z Mercosurem. Egzamin ósmoklasisty już za nimi. Absolwenci szkół podstawowych napisali dziś ostatni test z języka obcego. Dla większości z nich był to język angielski. Czas więc na podsumowania. Jak oceniają 3 dni egzaminów?
2: Na polski najgorzej.
3: Automateusz.
4: Nieznana lektura, Automateusz. Cokolwiek to jest.
5: Przyjaciel Automateusza chyba.
6: Z matmy jestem zadowolona, z polskiego trochę średnio.
7: No, najbardziej trudny polski.
8: Ale matma bardzo poprawiła.
0: Wyniki egzaminów ósmoklasisty mają być znane 3 lipca.
9: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dziś mija 45. rocznica zamachu na Jana Pawła II. Polski papież postrzelony został przez tureckiego zamachowca. Polacy wciąż mocno przeżywają wydarzenia z placu świętego Piotra sprzed 45 lat.
10: Byliśmy przerażeni. Długo oglądaliśmy różne audycje, żeby się przekonać, czy to prawda.
11: Nie dowierzałyśmy w pierwszej chwili, że no jak to na papieża, żeby zamach.
12: Wszyscy zatrzymaliśmy się wtedy. Taka cisza zapadła, wielka.
13: Trzeba było się tylko modlić.
0: Jan Paweł II przeżył zamach, co wiązał bezpośrednio z przypadającym 13 maja wspomnieniem Matki Bożej Fatimskiej. Kula, która zraniła Ojca Świętego, została potem osadzona w koronie figury Maryi z Fatimy jako wotum wdzięczności za ocalenie życia papieża.
14: Jeśli chodzi o pogodę, delikatne słoneczko się do nas uśmiecha, chyba za nim troszkę tęsknimy. Jutro, to dobra wiadomość, ma być go więcej, ma być troszkę cieplej, bo stopni 17, ale też ostrzeżenie, mogą pojawić się burze i delikatne opady deszczu. Do końca tygodnia nie mam dobrych wiadomości, bo 14 i 15 stopni oraz raczej chmury i deszcz.
15: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis, dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
16: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
17: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
18: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
15: Reklama.
19: Tu Radio Rodzina.

tu ciebie, taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień.

0: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.
1: Gdzie się podziały tamte prywatki niezapomniane? Elvis, Sedaka, Speedy Gonzales albo Diana. Pod paltem wino, a w ręku kwiaty, wieczór, bambino i ty. Same przeboje, czerwony gitar.

0: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Dziewica, Matka, Królowa. Spotkania z Maryją w tradycji i historii. To wspólne dzieło Michaela O'Neilla, znanego jako łowca cudów, oraz teologa doktora Roberta Fastigiego. Publikacja ta stanowi szczegółowy przewodnik po 10 najważniejszych objawieniach maryjnych, które zostały oficjalnie uznane przez Kościół katolicki. Autorzy analizują w niej historyczne i duchowe aspekty wizji z takich miejsc jak Fatima, Lourdes, Guadalupe czy rwandyjskie Kibeho. Każdy rozdział łączy rzetelną wiedzę badawczą z przesłaniem nadziei i miłości, jakie Maryja kieruje do współczesnego świata. Publikacja wyjaśnia również znaczenie tytułów nadawanych Matce Bożej oraz ich zakorzenienie w chrześcijańskiej tradycji na przestrzeni wieków. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
1: Środa wieczór oznacza audycję Kwadrans psychologiczny w studiu. Radio Rodzina, Piotr Kopyto, psycholog. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Wypalenie, lęk, cisza dziecka, która nie potrafi powiedzieć, że coś jest nie tak. Codzienne sprawy, o których rzadko mówimy głośno. I w dzisiejszej audycji odpowiemy na Państwa pytania. Zaczynamy od pierwszego.

0: My sami jako rodzice też powinniśmy trochę w to jakby zainwestować czasu i energii. Mam na myśli to, że my często tak w tym pośpiechu, w dniu codziennym nawet się nie zastanawiamy nad tym, jakie emocje przeżywamy i jest to już u nas dorosłych dosyć mocno zautomatyzowane i no, mamy dojrzałe mechanizmy przeżywania emocji, natomiast dzieci niekoniecznie. No i przy zaproszeniu takiej rozmowy warto też taką refleksję własną podjąć nad tym w ogóle, jak my się teraz czujemy i co przeżywamy i zaprosić też do tego dziecko, żeby ono nazwało. Nawet do tego pomocne mogą być różne takie materiały, plansze, dosyć sporo z tego w internecie, gdzie będziemy mogli te emocje sobie nazwać i to jest takie podejście, można powiedzieć, trochę ćwiczeniowe i trochę treningowe, ale w tym wszystkim bardzo ważna jest też relacja i nazwanie tego właśnie w tych bezpiecznych warunkach, czyli zaproszenie dziecka do tego, żeby podzieliło się tym. No i żeby to zrobić, to musimy takie faktyczne zainteresowanie wykazać jako rodzice wobec dziecka, przyjąć też jego perspektywę, to co nam może przeszkodzić w tym, no to ocena i to wyprzedzenie tego, co dziecko powie i danie jakichś gotowych rozwiązań, jakichś gotowych recept, albo na przykład zbagatelizowanie, a to co nam może pomóc, to jakkolwiek ta sytuacja by nie zabrzmiała z perspektywy dziecka, jeżeli już dziecko będzie gotowe, żeby o nim mówić, to podążanie za nią, przyjęcie tego, że jest to dla ciebie trudne. Więc to rozpoznanie będzie polegało nie tyle na samym zauważeniu, ale też na takim właśnie usłyszeniu dziecka.
1: Kolejne pytanie. Kacper, 8 lat, od początku drugiej klasy nie chce chodzić do szkoły. Rano skarży się na bóle brzucha, w domu jest spokojny i wesoły. Okazuje się, że w klasie dwóch starszych chłopców regularnie go wyśmiewa. Jak rozmawiać o tym z dzieckiem, jak pomóc, co robić?
0: Powinniśmy zadbać jakby o dwie takie przestrzenie. Jedna to jest przestrzeń wewnętrzna dziecka i jego zrozumienie tej sytuacji w środku, a drugie to działanie zewnętrzne, czyli kontakt ze szkołą, kontakt z nauczycielami. Tutaj warto to jakoś dobrze wyważyć, no jeżeli to jest 8-letni syn, no to ta interwencja powinna być taka, można powiedzieć, silniejsza. Jeżeli są to dzieci trochę starsze, to warto najpierw też z dzieckiem porozmawiać, jakoś rozeznać, jak to w środowisku rówieśniczym będzie wyglądać, natomiast w wieku 8 lat to rodzice mają jeszcze takie, w cudzysłowie, no zawsze mają pełne prawo, ale tutaj mają takie podwójne prawo do tego, żeby zareagować tak od tej strony, można powiedzieć, środowiskowej, czyli umówić się na rozmowę z wychowawcą, czy podejść do szkoły, czyli zawalczyć o to dziecko, pokazać mu, że rodzice są gotowi też w tym świecie zewnętrznym mu pomóc. To buduje takie poczucie bezpieczeństwa. No a to, co jest jeszcze ważniejsze, no to zbudowanie siły takiej wewnętrznej, to tutaj u Kacpra, to znaczy wszystkie działania, które będą zapewniały go o tym, że jest wartościową osobą i że jakieś dręczenie czy właśnie jakieś wyśmiewanie no nie jest sytuacją jakąś normalną i naturalną, tylko wręcz przeciwnie, nazwać to, że masz prawo się bronić. W znaczeniu takim psychologicznym przede wszystkim, w znaczeniu relacyjnym. Też myślę sobie, że warto na początek to, co w pierwszym pytaniu, czyli usłyszeć w ogóle perspektywę dziecka, jak ono przeżywa, czyli nie przychodzić jeszcze od razu z tymi gotowymi rozwiązaniami i tam też spojrzeć właśnie dorosłej strony, ale jednak od tej strony dziecka, bo może się okazać, że tam się coś takiego wydarzyło, co jest dosyć proste, to znaczy, że jest jakiś na przykład konflikt, który nie ma jakiegoś takiego skomplikowanego podłoża, że na przykład Kacper z tymi chłopcami być może no, wcześniej się dobrze znali, kolegowali, ale coś się takiego wydarzyło, że są to takie, można powiedzieć, trochę rozgrywki. Wtedy w Kacprze można jakoś wzmocnić to takie umiejętności społeczne, czyli jak sobie radzić w tych konfliktach, jak negocjować, jak prosić o pomoc, jak nie zgadzać się na coś, jak unikać takich sytuacji konfliktowych. Może się też okazać, że sytuacja jest bardziej złożona i że jest to jakaś akcja-reakcja na coś, nie? Czyli ciężko myśleć o swoim dziecku jako o kimś, kto mógł coś spowodować i nie szukamy tutaj win, tylko bardziej właśnie jakiś przyczyn, nie? Nie mówię teraz o tej sytuacji, tylko jakiejś hipotetycznej, że może się okazać, że dziecko coś zrobiło, nie będąc świadome, że to na przykład, nie wiem, ktoś ma jakąś sentymentalną, ulubioną zabawkę, wymyślam teraz. Ktoś się nie zapytał, czy może się pobawić, nie? Bo dla niego to było oczywiste, że może, no i taka kuriozalna sytuacja też może wywołać taką reakcję. Dlatego warto najpierw dobrze poznać, co się wydarzyło, a potem wzmocnić dziecko, a potem szerzej też wzmocnić to, co może być cenne, zwłaszcza w takiej już starszej wieku, to też usłyszenie drugiej strony, to znaczy nie stawianie w czerni i bieli Kacpra, czyli swojego dziecka i dziecka innych, chociaż wiadomo, że my jako rodzice będziemy mieli do tego tendencję, tylko właśnie spojrzenie z tej szerszej perspektywy. Od razu mówię, że jeżeli przemoc jest jakaś bardzo nasilona, no to tam już powinniśmy tak reagować bardziej stanowczo, jeżeli to jest jakieś takie już mocne prześladowanie.
1: Piotrek, lat 16, jest prymusem, rodzice są z niego dumni, sam

0: jednak nie śpi w nocy, bo sprawdza oceny i porównuje się z innymi. Przy najmniejszej porażce mówi, że jest do niczego.
1: To tutaj mogą być różne sytuacje, ale tak sobie myślę, że jeżeli dziecko jest prymusem, tak, i nazywamy je prymusem, to już coś znaczy. To ma w sobie każda taka etykieta, na przykład, że moje dziecko jest prymusem, ona już w sobie zawiera no właśnie wartościowanie i w związku z tym pewne czy oczekiwania, no może i oczekiwania, ale pewne takie narzucenie, jeżeli syn słyszy, że jest prymusem, no to już musi spełnić to oczekiwanie, musi się wpisać w to, że jest prymusem, więc warto w takich komunikatach zrezygnować z etykietowania i zamienić na konkretne wzmocnienia. Mam na myśli to, że jeżeli na przykład Piotrek czymś konkretnym, na przykład dostał piątkę, no to żeby powiedzieć tak, jestem z ciebie dumny, bo dobrze napisałeś ten sprawdzian i poświęciłeś czas na naukę, czyli zamienić etykiety na konkretne jakieś fakty i nasze takie właśnie, można powiedzieć, te komplementy, żeby one miały jakieś odniesienie takie bardzo, bardzo konkretne, bo tutaj może być taka sytuacja, że w jakiś sposób nieświadomy narzuciliśmy oczekiwania. Jako rodzice możemy narzucić oczekiwania i dziecko wtedy no, będzie dążyło do jakiegoś perfekcjonizmu. Tam oczywiście też może być jakaś taka sytuacja jeszcze bardziej złożona, która może wymagać jakiejś interwencji z takiej perspektywy całej rodziny, więc warto się zastanowić, czy to nie jest jakiś przekaz rodzinny już z naszych rodzin pochodzenia, tak? Czy my nie przekazujemy dziecku jakiegoś takiego przekazu, że na przykład no musisz, jeżeli nie będziesz miał, nie wiem, jakiś super ocen i nie zostaniesz kimś, tak, w cudzysłowie, nie będziemy cię akceptować, nie? Na przykład może, to nie oczywiście jest nie wprost, jest takie zakamuflowane, natomiast no często rodziny z takim ładunkiem no się mierzą, bo sami rodzice doświadczyli czegoś podobnego w swoich rodzinach.
0: Zostańcie Państwo z nami, wracamy za moment.
2: Kwadrans psychologiczny.

0: Kwadrans psychologiczny.
1: Wracamy do audycji Kwadrans psychologiczny. W studiu Radia Rodzina Piotr Chopyto, psycholog. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: A przy mikrofonie Ilona Baran. Zapraszam na pytania od słuchaczy. Dzisiaj taki mamy temat audycji. Kolejne pytanie. Ala spędza w telefonie po 8 godzin dziennie, obserwuje influencerki, porównuje swoje ciało z ich zdjęciami, przestała jeść obiady w szkole. Mówi, że jest za gruba, choć ma niedowagę. Co robić w takiej sytuacji?
2: Trochę też zależy od wieku dziecka. Tutaj zakładamy pewnie, że to jest jakiś nastoletni wiek. Jest to trudne, bo już dziecko wejdzie w ten cały mechanizm, całą tą maszynerię, że tak powiem, mediów społecznościowych, to mamy do czynienia my jako rodzice z ogromnym jakimś biznesem i specjalistami, którzy stoją za tym, żeby utrzymać tą uwagę naszych dzieci. Więc jeżeli tutaj córka spędza 8 godzin dziennie na telefonie, no to znaczy, że w jakiś sposób to wpadła. Ale my mamy wpływ na to, co jest wewnątrz, w środku. Gdybyśmy spojrzeli z tej pierwszej perspektywy, byłaby to walka z wiatrakami, natomiast mamy wpływ na to, jak sama siebie przeżywa córka. I w tym poczuciu własnej wartości my bardzo dużo jesteśmy w stanie zrobić jako rodzice. I przede wszystkim oczywiście to takie intencjonalne są nasze działania z perspektywy rodziców, że chcemy powiedzieć, że jesteś najpiękniejsza, że jest wszystko w porządku, że taka jak jesteś jest okej. Okay. Dziecko będzie to traktować często jak takie pocieszanie tanie, czyli no, że rodzice pewnie myślą inaczej, albo że no i co z tego. Lepsze będzie znowu to może taki nawet się robi trochę uniwersalny przepis, ale wejście na początek w to, w jaki sposób córka przeżywa, czyli zapytanie się, jak ty widzisz tą sytuację, takie dogłębne wysłuchanie, nawet takie danie przestrzeni na wypłakanie się, na przeżycie jakiejś takiej utraty. I dopiero później takie oddolne odbudowywanie tego poczucia własnej wartości. Tak sobie myślę, że cenne może być też spędzanie czasu, tej szczególnie rola mamy może być ważna, takim, jeśli chodzi o ciało, tak, no to no żeby zaprosić córkę też do jakiegoś wyjazdu i znaleźć taką przestrzeń, gdzie można o tym porozmawiać. Czyli znowu nie ma co za bardzo od razu naciskać i zaprzeczać odczuciom dziecka, tylko najpierw wysłuchać, co to znaczy, że jest za gruba na przykład.
1: Kolejne pytanie. Jestem w 15-letnim małżeństwie, mam dwoje dzieci. Od lat kłócę się z mężem, ale trzymam się dla dzieci. Nie mam odwagi, aby coś z tym zrobić. Mąż na terapię nie chce.
2: Generalnie to, że jedno z małżonków nie chce pójść na terapię, a drugie chce, to znaczy, że już jest taki, można powiedzieć, schemat budowania relacji, czy schemat przeżywania relacji małżeńskiej. Taki kontrargument i kontrargument, to znaczy ktoś chce, ktoś nie chce. No można jakoś tak próbować, tak powiedzieć, nie wiem, podpuścić męża, to oczywiście żart i powiedzieć, że to ja nie chcę iść na terapię, to może mąż wtedy jako kontrargument powie, że on chce. Ale też myślę sobie, że warto jest postawić takie warunki, to złe słowo, ale granice i powiedzieć, że no jakby dość, tak, że już nie jestem w stanie tak dłużej funkcjonować, że od 15 lat, nazwać to w ogóle, od 15 lat się kłócimy i albo właśnie coś z tym zrobimy, albo coś wymyślimy, albo to nie ma dalej sensu, tak, no i to, że to nie ma dalej sensu, no tutaj myślimy sobie o jakimś na przykład separacji, tak, czy takim nazwaniu tego, jak jest, że no od dzisiaj, no to no może jesteśmy tak formalnie małżeństwem, ale to tak wcale nie wygląda i ja nie chcę tak żyć, musimy coś z tym zrobić. No i tutaj można nawet spisać jakiś, powiedzmy, nie wiem, spróbować spisać kontrakt, no i oczywiście ta propozycja kontraktu może być odrzucona w tym schemacie kontrataków, więc sam sposób zaproszenia do tego kontraktu to już może być przełamanie tego schematu. Też warto przełamać te koło takie, można powiedzieć, oko za oko. To nie jest łatwe, ale no w dużym skrócie będzie chodziło o to, żeby wprowadzić coś, co faktycznie zmieni tą sytuację. I jeszcze może taka też perspektywa w tym pytaniu, że trzymam się do dzieci, to może być też wskazówka, dlaczego te kłótnie są od lat. Warto zapytać się też, jakie były takie potrzeby i motywacje wejścia w związek małżeński. No bo jeżeli mówimy, że trzymamy się w małżeństwie dla dzieci, to oszukujemy samych siebie i facto używamy trochę dzieci jak takiej tarczy. Czyli, że no ja to jeszcze wytrzymam, ale co będzie z dziećmi? De facto ukrywamy za dziećmi swoje potrzeby. To znaczy, że de facto to my już nie jesteśmy w stanie wytrzymać. Czyli no, trzymamy się w tym małżeństwie, no, wcale nie dla dzieci, tylko mówimy o tym, że my się już nie trzymamy i szukamy właśnie takiego ratunku w dzieciach. I też to warto jakoś przełamać, czyli wyzbyć się jakoś tego, tej obawy, nie? Że a co z dziećmi? Będzie to ogromna katastrofa, jeżeli na przykład rodzice by weszli w separację jakąś w tym momencie dla dzieci, ale już teraz te dzieci przeżywają ogromną katastrofę. Trudno jest wartościować te katastrofy. Myślę sobie, że warto jakby paradoksalnie te dzieci trochę na chwilę odstawić na bok. Nie chodzi, że fizycznie, tylko po prostu mówiąc o tej trudności, o tym problemie, na chwilę nie myśleć o dzieciach, tylko pomyśleć o sobie, tak? I o współmałżonku, co tam się dzieje.
1: Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to zachęcamy do wysyłania na adres kwadranspsychologiczny@radiorodzina.pl, a także tematy, które byście chcieli, aby były poruszone w audycji Kwadrans Psychologiczny, a w studiu Radia Rodzina gościliśmy Piotrka Chopytę, psychologa. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również.
0: Kwadrans psychologiczny.
3: Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dziś rocznica zamachu na Jana Pawła II. Leon XIV modlił się w miejscu, w którym 45 lat temu postrzelono papieża. We wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej Ojciec Święty mówił w katechezie o Maryi i zachęcał, by uczyć się od niej miłości do Kościoła. Papież zachęcił Polaków, by dawali dobry przykład dzieciom przystępującym do pierwszej komunii świętej. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Dziś 45. rocznica zamachu na Jana Pawła II. 13 maja 81 roku papież, który przejeżdżał w papamobile przez plac Świętego Piotra, został ugodzony kulą z pistoletu tureckiego zabójcy Mehmeta Alego Akçı. Dziś Leon XIV przed rozpoczęciem audiencji ogólnej zatrzymał papamobile, wszedł na plac i modlił się w milczeniu w miejscu ataku.
2: Dziś obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy. Tego dnia, 45 lat temu, dokonano zamachu na życie papieża Jana Pawła II. I z tego powodu dzisiejszą katechezę poświęciłem Najświętszej Dziewicy Maryi.
1: Kontynuując cykl środowych katechez poświęconych dokumentom soborowym, papież mówił dziś o Maryi, której poświęcony jest ostatni rozdział Konstytucji Dogmatycznej Lumen Gentium.
2: Prośmy ją, aby swoim stawiennictwem pomagała nam odpowiadać na wezwanie, jakie płynie z jej przykładu. Czy przeżywam swoją przynależność do Kościoła z wiarą pokorną i czynną? Czy rozpoznaję w nim wspólnotę przymierza, którą Bóg mi podarował, aby mógł odpowiedzieć na Jego nieskończoną miłość? Czy czuję się żywą cząstką Kościoła, posłuszną pasterzom danym przez Boga? Czy patrzę na Maryję jako na wzór, jako na najdoskonalszego członka i matkę Kościoła i proszę ją, aby pomagała mi być wiernym uczniem Syna.
1: Z kolei zwracając się do Polaków, papież zachęcił do dawania dobrego przykładu dzieciom, które w tych tygodniach przystępują do pierwszej komunii świętej.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach dzieci w Polsce przystępują po raz pierwszy do sakramentu pojednania i do pierwszej komunii. Niech rodzice, katecheci i wychowawcy będą dla nich przykładem częstego korzystania z łask sakramentalnych. Polecajmy ich modlitwie, wzywając stawiennictwa Maryi, Matki Kościoła, którą czcicie śpiewem litanii loretańskiej. Wszystkich was błogosławię.
1: Wśród polskich pielgrzymów na placu Świętego Piotra był dziś m.in. arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski, który spotkał się z papieżem. Przebywa on w Rzymie w związku z procesem beatyfikacyjnym Trojga Polskich Sług Bożych, Julii Buniowskiej oraz księży Marcina Tomaka i Jana Siuzdaka.
3: Wszyscy oni są ofiarami tych czasów bardzo trudnych, czasów II wojny światowej. Zginęli z rąk niemieckich, Julia Buniowska w 1944 roku. Natomiast ksiądz Siuzdak to męczennik, który również, tak jak ks. Marcin Tomaka, był więźniem obozu koncentracyjnego w Dachau. Obaj zginęli w tym samym roku, w 1942. Oczywiście wszystko w rękach opatrzności Bożej. Czy taka będzie wola Boża, byśmy ich czcili jako świętych błogosławionych. Natomiast już teraz zachęcam do tego, żeby może poszukać w internecie informacji na ich temat.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl. Tu Radio Rodzina.

0: autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

przechcieć. Może chciałbym, lecz po co? Nie muszę mieć. Może chciałbym, lecz po co mam mieć?